0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

wybrzeża szedł, bezdrożami biegł, słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie.

Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: kupisz mi to?
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Prawda?

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Yeah.

0: Gromadzimy się, aby wraz z Maryją celebrować tę najświętszą ofiarę, bo ona jest tą, która podprowadza nas pod krzyż swojego Syna Jezusa Chrystusa i pomaga widzieć w tym krzyżu też naszego życia znak naszego zbawienia. I też dziś, kiedy obchodzimy ten pierwszy piątek miesiąca, ona jest tą, która wstawia się za nami, aby wyprowadzać nas z naszego grzechu i wynagradzać boskiemu sercu Jezusa za wszelkie grzechy, które w naszej rzeczywistości popełniliśmy. Wraz z nami podczas tej mszy świętej modlą się pielgrzymi z parafii świętego Józefa z Częstochowy Rakowa w drugim dniu pieszego pielgrzymowania w ramach nowenny przygotowującej do uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z księdzem proboszczem Markiem Kundziczem. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Jerzy modli się o łaskę uzdrowienia dla Adama, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny. Ojciec Dariusz prosi w intencji dziękczynnej za pomoc i opiekę Matki Bożej. Ja modlę się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Damiana Kopackich oraz ich synów Jana i Adama. Też zawierzcie wszystkie wasze intencje, zarówno ci, którzy jesteście tutaj w kaplicy Matki Bożej, jak i ci wszyscy, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. I abyśmy mogli godnie i owocnie tę najświętszą ofiarę celebrować, na początku uznajmy naszą słabość i grzech i błagajmy Chrystusa o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.
2: Panie, zmiłuj się

0: Czytanie z Księgi proroka Nahuma. Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój. Święć Judo swe uroczystości, wypełnij swe śluby, bo nie przejdzie już więcej po Tobie nikczemni. Całkowicie został zgładzony, bo przywraca Pan świetność Jakuba, jak i świetność Izraela, ponieważ łupiescy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. Biada miastu krwawemu, całe kłamliwej grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczu i turkot kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydany. Jeźdźcy strój szurmujący, i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów, i mnóstwo poległych, i moc trupów, i martwych ciał bez liku, także o zwłoki ich się potykają. I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zalżę ciebie, i uczynię z ciebie widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od siebie i zawoła: spustoszona Niniwa. Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszyciela dla ciebie? Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim.

0: kontekście tej całej tajemnicy tego dnia, to co mówiłem na początku, że też mamy dzisiaj ten pierwszy piątek miesiąca, kiedy patrzymy na ten zestaw czytań, przychodzi nam ta obietnica zniszczenia naszych grzechów w kontekście właśnie tego proroctwa z księgi Nahuma, że dzięki łasce Bożej możemy doświadczać zwycięstwa nad naszym przeciwnikiem. I jak popatrzymy na całość tej księgi proroka Nahuma, to ona jest nazywana mową przeciwko Niniwie. I kiedy Nahum kieruje to proroctwo, to Niniwa jako stolica Asyrii jest tym miastem, które przewodzi w uciskaniu i przemocy wobec tych wszystkich narodów, które Asyryjczycy podbijają, też narodu wybranego. I kiedy on zapowiada ten upadek Niniwy, zapowiada też to zwycięstwo nad wszystkimi wrogami Izraela. I Nahum, ukazując tą karę Boga, który jest zazdrosny i szukającym pomsty, jest, jak mówi też ta księga, zapalczywym mścicielem i bierze odwet na swoich przeciwnikach i chowa urazę do swoich nieprzyjaciół. I może to brzmieć nie bardzo kościółkowo, że Pan Bóg zachowuje się tak, a nie inaczej, ale możemy zobaczyć, że On traktuje nas śmiertelnie poważnie, że chce każdego z nas wyrywać z tej rzeczywistości śmierci i grzechu, żeby każdego z nas ocalić, że ta Jego zazdrosna miłość chce mieć każdego z nas na wyłączność. I ten obraz grzechu, jaki jest w odniesieniu do Niniwy, też pokazuje, że ten grzech w naszej rzeczywistości osobistej też może być zniszczony. Bo jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, że zapłatą za grzech jest śmierć. I w ten pierwszy piątek miesiąca możemy sobie to szczególnie uświadomić, mając przed oczyma to serce naszego Zbawiciela przebite włócznią na krzyżu za nasze grzechy. Ale też w kontekście tego miasta Niniwy, można powiedzieć, mamy tą drugą stronę medalu, kiedy wyskoczymy w Biblii do księgi proroka Jonasza, który ma za zadanie głosić nawrócenie temu miastu. I kiedy tam najpierw ucieka, potem jest na morzu, potem jest połknięty przez rybę, później ta ryba go zwymiotowała i taki zwymiotowany idzie przez tą Niniwę, przez jeden dzień drogi i zaczyna wołać, że jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I wtedy mieszkańcy Niniwy wraz ze swoim królem na to wołanie o nawrócenie się otwierają. I rzeczywiście ta Niniwa zostaje ocalona, bo tak naprawdę serce każdego z nas jest jak taka Niniwa, która jest pełna gdzieś tam z jednej strony otwartości na to nawrócenie, ale też ta nasza Niniwa wewnętrzna jest pełna grzechu, bo każdy z nas w jakiś sposób chce panować nad innymi, jak Asyria nad swoimi wrogami, chce pokazywać swoją wielkość, czasem traktować innych, mówiąc kolokwialnie, z buta, żeby ten drugi czynił to, co ja chcę. Dlatego potrzeba w naszym życiu, tak jak mówi Chrystus w tej Ewangelii, upokorzeń, które sprowadzają nas na ziemię i pokazują, że nie jesteśmy bogami. Bo to zadanie, że jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje, to jest to uczenie się pełnienia woli Bożej, przede wszystkim przez to, że ja akceptuję tą rzeczywistość, w której jestem. Wchodzę pokornie w to, co mi Ojciec Niebieski zaproponował. I święty Benedykt w jednej ze swoich książek, kiedy pisze o 12 stopniach pokory, to czwarty stopień pokory mówi o tym, że człowiek pokorny i silny to taki, który trwa i znosi wszystko, nie męcząc się i nie cofając. Uczy się godzić, to znaczy głęboko odczuwać, pozostając słabym i wszystko przejmować. I oczekuje ratunku i pomocy od Boga, kiedy idzie tą drogą miłości. I zanim Chrystus daje te warunki pójścia za Nim, kiedy mówi o tym, że trzeba brać ten krzyż na siebie, to są dwa takie wydarzenia, kiedy najpierw pyta się uczniów w tym 16 rozdziale Mateusza, za kogo oni go uważają, i wtedy Piotr mówi: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Potem im mówi tą zapowiedź męki i wtedy już Piotrowi się nie podoba, że on będzie ubiczowany, ukrzyżowany, umrze i na końcu zmartwychwstanie i bierze go na bok, mówiąc: nie przyjdzie to nigdy na ciebie. I wtedy Jezus mu mówi bardzo poważnie, ale też prosto, żeby zrozumiał, mówiąc łopatologicznie: zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Bo po ludzku nie da się przyjąć krzyża. I dlatego jest nam potrzebna ta głęboka nadzieja życia wiecznego, ta pewność, że rzeczywiście na końcu to spotkanie z Bogiem owocuje tą nagrodą życia wiecznego. Bo bez tej nadziei życia wiecznego krzyż jest rzeczywistością straszną, czymś, co zabija i niszczy. I kiedy my mamy tą gwarancję, że na krzyżu przychodzi dla nas zbawienie, że jest to najlepsza droga prowadząca do życia wiecznego, albo jak też mówili mistycy, że krzyż jest łożem miłości, na którym jesteśmy ukochani przez Chrystusa, to możemy gdzieś nie swoimi osobistymi siłami, ale dzięki łasce Bożej też właśnie uczyć się rzeczywiście brać tą rzeczywistość naszego krzyża. Bo to, co Chrystus mówi, że co za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a na swojej duszy szkodę poniesie. Nie, bo co nam w tej perspektywie życia wiecznego po tym, że przeżyjemy te tam 90 parę lat, załóżmy, jak ktoś zdąży dożyć i tak naprawdę wszystko się skończy i nie ma żadnej perspektywy, nie? Bo jeśli nie ma tej perspektywy życia wiecznego, no to rzeczywiście hulaj, dusza, piekła nie ma. Ale jeśli jest coś, co nas czeka, to mamy jeszcze szansę na to, żeby tą swoją wewnętrzną sytuację zmienić, wykorzystując tą rzeczywistość, w której nas Pan Bóg stawia, do tego, żeby przybliżać się do życia wiecznego. Bo kiedy patrzymy na tą naszą codzienność, to tak naprawdę ta cała sfera, nie wiem, materialna, pieniążki, jakieś doświadczenia przyjemności zmysłowe czy gastronomiczne na nic się zdadzą, jeśli to wszystko nas nie podprowadza pod tą moment spotkania z Chrystusem twarzą w twarz w życiu wiecznym. Dlatego możemy, wchodząc w tą Ewangelię, rzeczywiście podejmować ten wysiłek składania ofiary dla Chrystusa, tego osobistego nawrócenia, aby móc Go oglądać w Królestwie Ojca. I tak naprawdę z pomocą też, tak jak powiedziałem na początku, przychodzi nam w tym miejscu szczególnie Maryja, która nas po pierwsze podprowadza pod krzyż Chrystusa, bo ona jedyna była tą, która wytrwała, akceptując tą rzeczywistość, widząc, że przez krzyż jej Syna przychodzi zbawienie. I kiedy w Janie Apostole została nam dana jako matka, która będzie się o nas troszczyć, to ona daje nam, czy wyprasza nam tą łaskę rzeczywiście, żeby do tego zbawienia, do spotkania z jej Synem dążyć. I na końcu wszystko rozbija się tylko o to, czy my z tej łaski, którą ona nam wyprasza, chcemy skorzystać, czy nie. Amen. Powstańmy i Bogu, który rządzi całym światem, przedstawmy nasze prośby i błagania.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, aby z gorliwością sprawowali tajemnice powierzone im przez Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących przy zbiorze tegorocznych plonów, aby ich praca spotkała się z szacunkiem i uznaniem społecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych powołanych do małżeństwa, aby mieli odwagę kroczyć za Chrystusem i budować swoją przyszłość w oparciu o Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się za uzależnionych od alkoholu i narkotyków, aby dostąpili łaski nawrócenia i z pomocą drugiego człowieka zerwali z nałogiem, w którym trwają. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych bliskich naszemu sercu, z naszych rodzin, aby w Chrystusie mogli radować się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy przez współpracę z łaską Chrystusa coraz bardziej odkrywali bezcenną wartość życia w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty jesteś Panem całego świata i pragniesz być z nami przez całe nasze życie. Usłysz modlitwę, którą Tobie dziś przedstawiamy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę w Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni

godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając:

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając

0: świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
1: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój nasz.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen.

ogłoszeń sanktuaryjnych to spowiadamy w Wieczerniku do godziny 19.30. Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu jest w Kaplicy Adoracji do godziny 20.45. Dziś z racji pierwszego piątku miesiąca w Kaplicy Matki Bożej o godzinie 18.00 nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i po nim o 18.30 msza święta w intencjach Ojca Świętego. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Instytut Pamięci Narodowej nadal bez nowego prezesa. Nie będzie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Papież spotkał się z młodymi w Asyżu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki przypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale jak mówił, to dopiero rok. Prezydent nie odniósł się do zawetowanych ustaw. Dr Mateusz Pytman nie zostanie prezesem IPN-u. Senat w przeciwieństwie do Sejmu nie wyraził zgody na powołanie go na to stanowisko. Mateusz Kornas śledził wczorajsze głosowanie.
1: Współpraca z Karolem Nawrockim mogła być nie do zaakceptowania dla części senatorów. Dr Szpytma był wiceprezesem IPN-u, kiedy Nawrocki nim kierował. Choć w Sejmie uzyskał poparcie nie tylko opozycji, ale też PSL-u i części Polski 2050, to już w Senacie większość go nie poparła. 38 senatorów było za, ale aż 50 było przeciwko kandydaturze doktora Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Zaskoczenia nie było, bo premier Donald Tusk zapowiadał, że senatorowie KO zablokują tą kandydaturę i zagłosują przeciw. Cała procedura wyboru nowego szefa IPN-u, a w zasadzie kandydata na szefa, zaczyna się zatem od nowa.
0: Senat nie zgodził się też wczoraj na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Chciał on zadać obywatelom pytanie, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To drugi odrzucony przez Senat wniosek głowy państwa o referendum w tej sprawie. 7,51 zł. Tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz wydatek 8,16 zł. Kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szansę na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
2: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
0: Jeżeli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV odwiedził wczoraj Asyż. W ramach franciszkańskiego spotkania młodych papież odpowiadał na pytania. Mówił m.in. o zaufaniu Bogu w podejmowaniu życiowych decyzji. Papież podzielił się też osobistym świadectwem.
4: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustyńskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
0: Po spotkaniu z młodymi papież wrócił do Rzymu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień na Dolnym Śląsku zapowiada się bardzo słonecznie, z bardzo małą ilością chmur, a jeżeli chodzi o temperatury, to tak do 27 stopni. Jednak w niektórych częściach województwa będą mogły wystąpić burze, a także i deszcze. One m.in. w Środzie Śląskiej, Strzelinie, Dzierżoniowie czy Kłodzku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
12: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych.
7: starszych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
11: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
11: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
15: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
14: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
15: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
14: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
15: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
14: Więcej informacji na simwrocław.pl.
16: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
19: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
20: Już 7 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was w piątek 7 sierpnia. No i rozpoczynamy ostatni dzień tygodnia, więc nie ma innego wyjścia, będzie dobrze. No i na dobry początek tego dnia zaczynamy muzyczną listę Radia Rodzina razem z Cher, kawałek If I Could Turn Back Time już teraz na naszej antenie. Potem jeszcze Wiktor Dyduła. No i się ponownie usłyszymy.

To był Wiktor Dyduła na antenie Radia Rodzina, 7.13 na zegarach, a ja już teraz przychodzę do was z kartką z kalendarza. Dziś oczywiście piątek, 7 sierpnia, a imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan oraz Albert, Edmund, Wincenty czy Jagna. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dziś mamy kilka nietypowych świąt, m.in. Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. O tym święcie sobie jeszcze troszeczkę dzisiaj powiemy, a świt dziś o 4.26, natomiast słońce wzeszło o 5.06, a zajdzie o 20.16. Jeżeli mówimy sobie o przysłowiach na dzień dzisiejszy, no to jedno brzmi następująco. Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątania. No to myślę, że to przysłowie idealne na dziś dla mnie, bo ja w planach mam właśnie posprzątać co nieco w domu, więc mam nadzieję i na ogródku również, więc mam nadzieję, że deszczu dziś nie będzie, chociaż w niektórych częściach Dolnego Śląska synoptycy zapowiadają, że może popadać, a także i zagrzmieć. I jest to taki pasek przez Środę Śląską, od Środy Śląskiej przez Strzelin, Dzierżoniów, aż po Kłodzko. A my już teraz powracamy do muzycznej strony Radia Rodzina. Już teraz na naszej antenie.

Przed nami w Radiu Rodzina kolejny polski kawałek i myślę kolejny kawałek, który jest dobrze wszystkim nam znany, bo to taka klasyka polskiej piosenki, kawałek nie liczy godzin i lat. No po sumie po co tak liczyć ten czas, chociaż jak się patrzymy na to, że dziś piątek i odliczamy od początku do zakończenia pracy, no to w tym przypadku faktycznie liczenie tych godzin może się przydać, ale już teraz na naszej antenie Rafał Brzozowski, nie liczę godzin i lat.

0: Na zegarach już 7:30, więc zapraszam na pielgrzymkowe wieści. Ależ mi się zrymowało. Już teraz ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, opowie nam, co czeka nas, co czeka właściwie pielgrzymów w dniu dzisiejszym na pielgrzymkowym szlaku.
1: Rozpoczynamy piąty dzień naszego pielgrzymowania. Etap nie jest za długi, ponieważ ma tylko 21,7 km. Chociaż w dzisiejszej dobie techniki każdy mówi, ale my przeszliśmy o wiele więcej, no bo tak to jest z pielgrzymami, że oni jeszcze nadrabiają tych kilometrów, czy rano pakując się, czy później na postoju przemierzając dodatkowe kilometry, a i zdarza się, że ktoś na przykład idzie tak, że idzie z trasą, później się wraca, później przychodzi i tych kilometrów pielgrzym robi nawet i 30, mimo że etap liczy.

Jezusa w Kluczborku. Stąd też będzie to też i taki mocny zastrzyk dla ducha pielgrzyma, który właśnie będzie mógł po pierwsze uwielbiać Chrystusa eucharystycznego, a po drugie można też się duchowo podnieść, bo będzie też okazja do spowiedzi świętej. Ale na trasie, i tu warto też wspomnieć, odwiedzimy Smardy Dolne, przepraszam, Smardy Górne, przez Smardy Dolne będziemy szli, ale w Smardach Górnych na pielgrzymów czeka przepyszne jedzenie. Ja dużo o tych jedzeniu mówię, ale to też jest ważny element, ponieważ to pokazuje też naszą polską gościnność. A dzisiaj rozważamy fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wersety 4 i od 12 do 18. I o tym, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał. I to jest właśnie to wypełnienie zapowiedzi Pana Boga, wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali. A jaki jest tytuł tej konferencji? Dostałem, by dawać, takim mnie Pan posyła. I dodatkowo jeszcze pielgrzymi usłyszą pieśń sługi z księgi proroka Izajasza, wybór 12 Ewangelii Markowej i przypowieść o talentach. I właśnie chodzi o to, abyśmy jako pielgrzymi, czyli uczniowie, misjonarze, potrafili odkryć w sobie talenty i charyzmaty, dzięki którym można służyć wspólnocie. I konferencja będzie miała na celu pomóc w odkrywaniu sobie tych cech, które mogą służyć Kościołowi. Jesteśmy już coraz bliżej Jasnej Góry, nie ustajemy w drodze i pozdrawiamy wszystkich nas słuchających.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
2: Autopromocja.

tym momencie przychodzę do Was z jedną z, myślę, z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych. Otóż cofnijmy się do 1961 roku, a konkretnie przenieśmy się też do Szwecji, bo tam doszło do prawdopodobnie jedynej kolizji samochodu i teraz chyba nie uwierzycie z czym, a o to chodzi, że z okrętem podwodnym. Dokładnie 19 sierpnia 1961 roku w szwedzkim mieście Lysekil doszło do bardzo nietypowego zdarzenia, które do dziś jest uznawane za prawdopodobnie jedyną w historii kolizję samochodu z okrętem podwodnym. Wszystko zaczęło się od zaparkowanego samochodu, który stał w pobliżu budynku centrali telefonicznej, niedaleko południowego portu. Kierowca nie zauważył, że parking znajduje się na lekkim nachyleniu i nie zaciągnął wychodząc hamulca ręcznego. Po odejściu od samochodu pojazd zaczął powoli staczać się w dół w kierunku nabrzeża. Przejechał przez ulicę prowadzącą do portu, minął nawet transport skrzynek ze śledziami, a następnie uderzył prosto w dziób zacumowanego przy nabrzeżu szwedzkiego okrętu podwodnego. W wyniku zdarzenia przód samochodu został mocno uszkodzony, a na okręcie pojawiło się wgniecenie w relingu. Na szczęście nikt nie został ranny. Okręt podwodny wrócił później do normalnej służby i pozostawał w niej aż do 1980 roku. Całe zdarzenie, słuchajcie, zostało uchwycone na fotografii przez lokalnego dziennikarza, który przypadkiem znajdował się w pobliżu i zobaczył moment kolizji. Zdjęcie szybko obiegło media i sprawiło, że historia przeszła do jednej z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych, no chyba w historii właśnie motoryzacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to zdjęcie, no to proszę Was bardzo, wpisujecie zderzenie samochodu z okrętem podwodnym i wyskoczy to w internecie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziesięć minut pozostało nam do godziny ósmej, a więc ja już teraz chciałabym wam zasugerować, zasygnalizować, co będzie się działo na naszej antenie po godzinie ósmej, a będzie to oczywiście nasz konkurs, w którym dziś do zdobycia rodzinne zaproszenia do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w naszej zabawie, to słuchajcie nas uważnie po godzinie ósmej, bo wtedy powiemy, co trzeba zrobić, by zdobyć takie bilety. No i oczywiście dziś sobie popodróżujemy też po Dolnym Śląsku, bo przed nami w końcu weekend i czas na kolejny szlak, którym możemy zwiedzać ten region, a już troszeczkę zasugerowałam, jaki to szlak będzie, ponieważ powiedziałam, do jakiego muzeum mamy dziś dla was bilety. Także już teraz na antenie Radia Rodzina Sia i kawałek Gimme Love, a potem troszkę muzyki, no i godzina ósma.

0: Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Rekordowy sezon pożarowy w lasach. Trwają przygotowania do rocznicy ślubów jasnogórskich. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Karol Nawrocki przypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało mu się zrealizować, ale to dopiero rok. Odniósł się też do zawetowanych ustaw.
1: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
0: Prezydent w czasie wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
2: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
0: Co ważne, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W tym roku przeżywamy 70. rocznicę ślubów jasnogórskich. Był one poprzedzone nowenną przygotowującą do odrodzenia naszego narodu, a jednocześnie umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia, przypomina przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Tadeusz Wojda zachęca do duchowych przygotowań do tego wydarzenia.
4: Warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy, szczególnie za pośrednictwem, przez orędownictwo wielkiego prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
0: W wielu polskich diecezjach trwa nowenna przygotowująca do obchodów rocznicy ślubów jasnogórskich. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 sierpnia na Jasnej Górze w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i będą połączone z dorocznym odpustem. Studentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięła udział w analogowej misji kosmicznej. Wraz z 5 innymi osobami przez 2 tygodnie uczestniczyła w eksperymencie, który miał imitować warunki, jakie mogą panować w bazie na Księżycu. Milena Zając przyznaje, że wnioski i wskazówki z ich badań mogą być przydatne w planowanych w najbliższych latach ekspansji kosmosu.
5: Badamy zachowania ludzkie w takiej izolacji, czy w ogóle w ekstremalnych środowiskach, dlatego że właśnie takie warunki kosmiczne są jednak ekstremalne, nie jesteśmy do nich przystosowani. No i właśnie testujemy, badamy, zanim wszystkie te rzeczy zostaną wdrożone w faktyczną przestrzeń kosmiczną.
0: Studentka z Uniwersytetu Śląskiego była odpowiedzialna za codzienne monitorowanie i raportowanie danych dotyczących kondycji psychofizycznej członków załogi.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. W tym momencie tak jeszcze troszkę chmur jest na niebie, słońce powoli się przez nie przebija, ale synoptycy zapowiadają, że między godziną 9 a 10 chmury znikną nam z nieba i towarzyszyć będzie nam już pełnia słońca, gdzieś do 27 stopni we Wrocławiu, ale i nie tylko, bo tyle samo będzie w Wołowie, Oleśnicy, Oławie czy Miliczu, w większości województwa dolnośląskiego 25-26 stopni.
7: Reklama.
8: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty.
7: W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witajcie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niedługo zabiorę Was na szlak zabytków techniki. Dolnośląski oczywiście szlak zabytków techniki, ale zanim to nastąpi, no to chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym, że mamy dziś dla Was konkurs, w którym możecie zdobyć bilety do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Szczegóły konkursu już za chwileczkę.

Tak jak obiecałam, taki właśnie teraz przychodzę do Was z naszym dzisiejszym konkursem. Dziś mamy dla Was rodzinne zaproszenia do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. No i pytanie również będzie z kolejnictwem, ale też i z wyobraźnią związane. I pytanie brzmi następująco. Gdyby zabytkowy parowóz z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej mógł Was zabrać w podróż do dowolnego miejsca lub epoki, dokąd byście pojechali i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie SMS-ami na numer 7148. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszym dzisiejszym konkursie. Przypomnę pytanie. Gdyby zabytkowy parowóz z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej mógł zabrać Was w podróż do dowolnego miejsca lub epoki, dokąd byście pojechali i dlaczego? 7148. Treść wiadomości poprzedzamy słowem rodzina. Zapraszamy do zabawy.

0: tym momencie zapraszam Was na przedsmak weekendowej naszej podróży szlakiem zabytków techniki Dolnego Śląska. Ten szlak łączy wyjątkowe miejsca dziedzictwa przemysłowego, wśród których m.in. znajdują się Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Zajezdnia Popowice we Wrocławiu czy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. No i właśnie w najbliższej audycji Wakacje na Dolnym Śląsku przybliżymy obiekty, które pokazują bogatą historię, ale też i rzemiosło regionu. O mniej znanych kartach historii oraz atrakcjach Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki opowie nam dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki i dyrektor Centrum Nauki, Edukacji i Kultury Witelona w Legnicy. Dr Arkadiusz Muła mówi o tym, że przemysłowe tradycje Dolnego Śląska sięgają znacznie dalej niż okres panowania Prus.
1: To dziedzictwo, które pokazuje skalę na pewno rozwoju i dynamiki tego obszaru dawnej prowincji śląskiej, która jest tyglem kulturowym na przestrzeni stuleci, zarówno była w rękach i Polski Piastowskiej, Czechów, Niemców, Austriaków. W dobie Prus pojawia się ten przemysł, ale on oczywiście jest zakorzeniony także w innej, wcześniejszej tradycji. Jeżeli mówimy już o tych takich znamionach przemysłu i takich punktów newralgicznych na mapie Dolnego Śląska, warto na przykład zacząć historię od XVIII wieku, od doby rewolucji przemysłowej, która w sposób szczególny zaznacza się na naszym obszarze za sprawą chociażby takiego przemysłu jak tkactwo, które tutaj już kultywowali na naszym obszarze Cystersi.
0: Śląskie manufaktury słynęły z produkcji wełny i lnu. Powstawały tu m.in. rękawiczki, pończochy i szale, które trafiały potem na arystokratyczne dwory Europy Zachodniej, a także na inne zagraniczne rynki.
1: Takim ważnym produktem manufaktur Dolnego Śląska czy Przedgórza Sudeckiego, bo tam właśnie wełna i len były głównymi domenami produkcji, to oczywiście produkowano na przykład rękawiczki, produkowano pończochy i szale, takie owale, które trafiały na przykład na dwory arystokratyczne zachodniej Europy. Proszę sobie wyobrazić takie damy dworu w Madrycie na przykład. Tak? I teraz wyobraźmy sobie te obrazy Velázqueza, malarza barokowego, który pokazuje te damy dworskie, tą infantkę hiszpańską, tak? I teraz wyobraźmy sobie, że właśnie ten dwór nosił czy pończoszki, czy rękawiczki właśnie, które tutaj ktoś dziergał tak ręcznie, mozolnie, wytężając wzrok.
0: Dziś Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki tworzy blisko 30 obiektów, a wśród nich znajdują się m.in. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, czyli kompletnie zachowany zespół przemysłowy z lat 30. XX wieku, który, jak podkreśla dr Muła, jest najlepiej wyposażonym historycznym młynem zbożowym na ziemiach polskich.
1: Młyn w Dzierżoniowie, on prezentuje najlepiej wyposażone urządzenia do produkcji zbóż, do mielenia zbóż w ogóle na ziemiach polskich. Jest to kompletnie, można powiedzieć, zachowany zespół z lat 30. XX wieku. Ten młyn był elektryczny, natomiast bazował na jeszcze starszej tradycji młynu parowego, który tutaj pojawia się w dobie Biedermajerów w latach 30. XIX wieku. Jedna rodzina to prowadzi, takich można powiedzieć mieszczan, tak, przedsiębiorców dolnośląskich, i to jest naprawdę bardzo ciekawa historia znowu naszego regionu.
0: Na szlaku można odwiedzić również domki tkaczy w Chełmsku Śląskim, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Starą Kopalnię w Wałbrzychu czy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, a do kilku obiektów, które również znajdują się na tym szlaku, zabierzemy Was już w najbliższy weekend od godziny 12.10. Koniecznie słuchajcie Radia Rodzina, a niedługo przedstawimy kolejne obiekty, które się znajdą właśnie na tej naszej trasie weekendowej.
2: Bądź na bieżąco z Radiem Rodzina.

Zanim ruszymy na dalsze eksplorowanie szlaku dolnośląskiego, szlaku zabytków techniki, ja chciałam przypomnieć Wam o naszym dzisiejszym kolejowym konkursie. A pytanie konkursowe brzmi następująco. Gdyby zabytkowy parowóz z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej mógł zabrać Was w podróż do dowolnego miejsca lub epoki, dokąd byście pojechali i dlaczego? 71-48 poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Ja przypomnę, że do zdobycia dziś są rodzinne zaproszenia do Muzeum Kolejnictwa właśnie w Jaworzynie Śląskiej. Tak więc już teraz zapraszam Was serdecznie do udziału w naszej zabawie.

Chwilka przerwy w eksplorowaniu szlaku techniki nie zaszkodzi i w tym momencie zapraszam Was na kalendarium muzyczne. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. 7 sierpnia 1942 roku urodził się BJ Thomas. Przygodę z muzyką rozpoczynał od występów w chórze kościelnym. Następnie założył zespół The Triumphs, który jednak szybko się rozpadł. Artysta postawił zatem na karierę solową. Przebój z 1970 roku autorstwa Burta Bacharacha i Hola Davida przyniósł artyście szczyt listy w Stanach Zjednoczonych.

1946 roku w Warszawie urodził się Janusz Kruk. W połowie lat 60. ubiegłego wieku postanowił spróbować swojej szansy w świecie muzyki. Założył grupę Warszawskie Kuranty, z którą śpiewał covery modnej muzyki z zachodu. Dopiero powołanie do życia formacji 2+1, przez wielu określanej mianem polskiej Abby, przyniosło muzykowi spektakularny sukces.

7 sierpnia 1971 roku grupa Bee Gees rozpoczęła pierwszy z 4 tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką How Can You Mend a Broken Heart. Był to już 10. hit

0: krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad.
1: W 1991 roku w wieku 60 lat zmarła Kalina Jędrusik. Jej życie zawodowe i prywatne było niezwykle barwne. Nic więc dziwnego, że do dzisiaj wzbudza wielkie zainteresowanie i kontrowersje. Wielką popularność przyniosły Jędrusik występy w telewizyjnym kabarecie starszych panów, gdzie wykonywała piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

0: W tym momencie przychodzę do Was z jedną z, myślę, z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych. Otóż cofnijmy się do 1961 roku, a konkretnie przenieśmy się też do Szwecji, bo tam doszło do prawdopodobnie jedynej kolizji samochodu i teraz chyba nie uwierzycie z czym, a o to chodzi, że z okrętem podwodnym. Dokładnie 19 sierpnia 1961 roku w szwedzkim mieście Lysekil doszło do bardzo nietypowego zdarzenia, które do dziś jest uznawane za prawdopodobnie jedyną w historii kolizję samochodu z okrętem podwodnym. Wszystko zaczęło się od zaparkowanego samochodu, który stał w pobliżu budynku centrali telefonicznej, niedaleko południowego portu. Kierowca nie zauważył, że parking znajduje się na lekkim nachyleniu i nie zaciągnął wychodząc hamulca ręcznego. Po odejściu od samochodu pojazd zaczął powoli staczać się w dół w kierunku nabrzeża. Przejechał przez ulicę prowadzącą do portu, minął nawet transport skrzynek ze śledziami, a następnie uderzył prosto w dziób zacumowanego przy nabrzeżu szwedzkiego okrętu podwodnego. W wyniku zdarzenia przód samochodu został mocno uszkodzony, a na okręcie pojawiło się wgniecenie w relingu. Na szczęście nikt nie został ranny. Okręt podwodny wrócił później do normalnej służby i pozostawał w niej aż do 1980 roku. Całe zdarzenie, słuchajcie, zostało uchwycone na fotografii przez lokalnego dziennikarza, który przypadkiem znajdował się w pobliżu i zobaczył moment kolizji. Zdjęcie szybko obiegło media i sprawiło, że historia przeszła do jednej z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych, no chyba w historii właśnie motoryzacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to zdjęcie, no to proszę Was bardzo, wpisujecie zderzenie samochodu z okrętem podwodnym i wyskoczy to w internecie.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Śląski zajmuje pierwsze miejsce pod względem odbierania świadczenia Mama 4+. Kościół pomaga po trzęsieniu pod Napolem. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej działalności. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło wczoraj przed Pałac Prezydencki wiele osób. Wśród nich przeważali jego zwolennicy. Rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
1: Jakby pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
2: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
1: A ułaskawienie starucha?
3: Karol Nawrocki też nie jest idealny, każdy ma swoje wady.
4: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
0: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To pewnie wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku z chorobami przewlekłymi, bezdomni oraz ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w pracy, mówi kierowniczka SOR-u w Szpitalu Wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
5: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
0: Pomocy wymagali też często ludzie młodzi uprawiający sport podczas upałów.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające tzw. Mama 4+. Więcej na ten temat Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
7: W Śląskim pobiera je ponad 6800 osób. Jednak nie każda osoba, która ma prawo do świadczenia, otrzymuje pełną kwotę. Wysokość wsparcia ZUS zależy m.in. od tego, czy ktoś dostaje już własną emeryturę lub rentę, czy też nie. Od marca 2026 roku maksymalna kwota wypłaty wynosi 1978,49 zł brutto. Co ciekawe, przeciętna kwota wypłacanego świadczenia jest znacznie niższa od najniższej emerytury i wynosi nieco ponad 1000 zł.
0: Jak już informowaliśmy, najwięcej świadczeń Mama 4+ ZUS wypłaca w Śląskiem. Następnie w Wielkopolskim ponad 5900 i Małopolskim ponad 5370. Najmniej osób, które otrzymuje takie wsparcie, zamieszkuje w Podlaskiem i Opolskiem. Kościół pomaga po trzęsieniu ziemi pod Neapolem. Wiele osób straciło dach nad głową. Zamknięto około 10 kościołów, a część liturgii przeniesiono na ulice i place. Mateusz Kornas na ten temat.
8: Duchowni pozostają w kontakcie z poszkodowanymi. Diecezjalna Caritas rozmawia z miejscowymi władzami i jest gotowa włączyć się w pomoc. Wieczorami nadmorska promenada zamienia się w miejsce noclegu dla rodzin, które boją się wracać do swoich mieszkań. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7, przypomnijmy, nastąpiło 31 lipca wieczorem. Po głównym wstrząsie odnotowano serię kolejnych. Uszkodzone zostały domy, zabytki i kościoły. Wielu mieszkańców, około 75-tysięcznego Pozzuoli, nocuje w samochodach lub namiotach. Obawiają się dalszych wstrząsów i osuwania się skał.
0: Sytuację pogarszają trwające od dłuższego czasu ruchy gruntów związane z aktywnością wulkaniczną tego regionu.
9: Już teraz czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Tak wyglądam przez okno, troszkę się nam przejaśnia, te chmury się rozchodzą i coraz więcej słońca pojawia się na niebie. Dziś tego słońca nam nie zabraknie, temperaturowo również będzie, myślę, w miarę okej. Do 27 stopni będą wzrastały dziś temperatury we Wrocławiu, Oławie, Oleśnicy czy Wołowie. W pozostałych częściach Dolnego Śląska 25-26, najchłodniej w górach.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem, tak w okolicach 9.15, zapraszam Was na przegląd prasy, a później będziemy kontynuowali naszą podróż po dolnośląskim szlaku zabytków techniki. Gdzie dalej się udamy? No to dowiecie się już niebawem.

0: Mały problem techniczny, już teraz rozpoczynamy przegląd prasy. Witajcie serdecznie, ze mną w studiu jest już Daria Detlef, witam cię ponownie. No, złośliwość
1: witam, dzień
0: martwych,
1: dobry, ale to
0: powiedzieć.
1: Też pokazuje, że nie jesteśmy AI, jesteśmy prawdziwymi,
0: radio jest
1: żywymi ludźmi, a przycisków tutaj jest naprawdę dużo.
0: Oj,
1: więc
0: tak.
1: Poza tym jest piątek.
0: Piątek wcześnie, rano jeszcze, powiedzmy to sobie, gdzieś tam troszkę jeszcze snu chce się złapać.
1: Do modlitwy Anioł Pański jeszcze trochę czasu.
0: Ale już przypominamy, że będzie.
1: Tak jest. Tymczasem 9:15, więc przegląd prasy i portali internetowych. I chciałabym z takim zaproszeniem do mieszkańców Wrocławia i okolic, dlatego że agencja aktorska ABM ogłosiła casting do nowego filmu fabularnego i szuka statystów. Jeśli masz ochotę przeżyć niezwykłą przygodę, zobaczyć z bliska pracę ekipy filmowej i stanąć u boku znanych aktorów, można się zgłaszać, a poszukiwani są dorośli, młodzież, osoby w wieku senioralnym, dzieci w wieku
0: czyli
1: przedszkolnym.
0: Wszyscy.
1: Tutaj powiem osobiście, ja na przykład zastanowiłabym się, nie? Czy chciałabym na przykład, żeby moje dziecko pracowało na planie, bo dzisiaj tak dużo się mówi przecież o ochronie wizerunku i prywatności, ale są tacy, którzy no, myślą o tej aktorze karierskiej, a dzieci mają dużo talentów, więc no, to oczywiście decyzja należy do rodziców. W każdym razie w Oleśnicy będzie kręcony film pod tytułem Marysia. Reżyserką jest pochodząca z Ligoty Małej Anna Jadowska. I jedną z głównych aktorek, czy plenerem filmowym, to będzie właśnie nasza Oleśnica. To tutaj na ulicach zrealizowane zostaną zdjęcia do tej najnowszej produkcji. Najważniejszym wymogiem jest dyspozycyjność w wyznaczonych dniach zdjęciowych. One jeszcze nie są podane, ale też taki entuzjazm do pracy i gotowość do podjęcia się tych wyzwań. Za dzień pracy na planie produkcja płaci 130 zł brutto. Tak sobie policzyłyśmy, że no, na rękę to na pewno będzie taka stówka. A jak się zgłosić, wystarczy na przykład odwiedzić stronę Moja Oleśnica albo portal miasta i tam przesłać swoje zgłoszenie, bo jest załączony formularz, aktualne zdjęcia, numer telefonu i oczywiście agencja aktorska się skontaktuje z wybranymi osobami i pewnie zaprosi na casting.
0: Nie myślałaś o takiej karierze filmowej?
1: Nie.
0: Jeszcze tak nawiążę?
1: Nie. O radiowej też nie myślałam. Ale być może kariera w pracach remontowych to jest coś dobrego. Proszę Państwa, 60% z nas, 60% Polaków, którzy urlopują, podczas swojego wypoczynku prowadzi prace remontowe lub naprawcze. Z niedawno opublikowanego raportu dla platformy Fachura.pl i sama agencja SI Research przeprowadziła takie badanie opinii publicznej. Wynika z niego, że 59,3% pracujących Polaków przeznaczyło lub zamierza poświęcić część tegorocznego urlopu na prace związane z domem lub mieszkaniem. Blisko 6 na 10 rodaków łączy tegoroczny urlop z odświeżaniem, naprawą, remontem domu lub mieszkania. Nie należy tego interpretować jako informację o tym, że dla wszystkich tych osób urlop w całości zostanie poświęcony na prace remontowe. Pytanie dotyczyło przeznaczenia na takie działania przynajmniej części czasu wolnego, komentuje Adam Skłodowski, który jest wieloletnim ekspertem rynku wykończeń wnętrz. Z kolei w artykule wypowiada się też psycholog Franciszek Ostaszewski z Uniwersytetu SWPS, który mówi o tym, dlaczego podejmujemy się prac remontowych właśnie w czasie wakacji, urlopu. To jest dla większości gospodarstw domowych jedyny w roku taki duży, nieprzerwany blok czasu. A remonty są czasochłonne, więc nie da się ich sensownie rozłożyć na jakieś wieczory po pracy. Do tego oczywiście liczy się rachunek ekonomiczny, czyli jeśli przeznaczamy w dni urlopowe trochę czasu na remont, który wykonamy samodzielnie, to możemy zaoszczędzić, bo robocizna jest bardzo droga, a to pokazuje też sam rynek, że w okresie lipiec-sierpień ci, którzy ekipy tak budowlane, remontowe podnoszą stawki. Tak sobie myślę też o tych, którzy zakładają klimatyzację, no to też największe wzięcie jest właśnie w tym sezonie wakacyjnym.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli nie robisz remontu latem lub wiosną, no to zimą to już troszkę ciężko, bo też jej dni są coraz krótsze, a zawsze
1: i
0: takie
1: muszą
0: światło
1: być odpowiednie warunki do tego, żeby farba chociażby wyschła.
0: Dokładnie. No to lecimy dalej. Myślę, że już chyba nie o remontach.
1: A dla tych, którzy są po remoncie albo w tym roku albo odpuszczają, Polacy coraz chętniej wybierają Portugalię jako miejsce swojego wypoczynku, zwiedzania. Liczba turystów z Polski odwiedzających ten kraj wzrosła w ubiegłym roku aż o 11%. Kraj odwiedziło ponad 500 000 Polaków, którzy zostawili tam 506 milionów euro. Wynika z danych Portugalskiego Krajowego Instytutu Statystycznego. Rozmawiałyśmy chwilę przed wejściem, czy miałaś okazję być w Portugalii.
0: Nie, ja osobiście jeszcze nie właśnie. To cały czas czeka.
1: Ja byłam w Portugalii parę razy i to w taki poza sezonem, na przykład luty, marzec, gdzie naprawdę było zimno, bo latem jest gorąco, a zimą trzeba się dogrzewać.
0: Ale powiem ci, Portugalia z zimą mi się nie kojarzy.
1: Jest duża wilgotność i my, pamiętam, byłyśmy z dziewczynami, z koleżankami ze studiów, spałyśmy w kurtkach, bo ta farelka nie dawała rady. W każdym razie widoki przepiękne, architektura, no i kuchnia. To jest coś, co przynajmniej moje podniebienie cieszy, jak mogę zwiedzać nowe miejsca. Ale wracając jeszcze do tych danych, nie tylko Lizbona czy Madera. Celem Polaków są mniejsze miasta, chociażby Porto czy Braga, tak wynika z raportu, a poza tym jest jeszcze jeden ważny element, czyli dlaczego taka destynacja, dlaczego ta część Europy? Ano dlatego, że wzrost zainteresowania Portugalią wiąże się z nasilającymi się konfliktami zbrojnymi. Mamy wojnę przecież na wschodniej części kontynentu. Polityczna destabilizacja w państwach, które wcześniej były popularne wśród turystów, chociaż tak jak obserwuję chociażby ruch z portu lotniczego we Wrocławiu, to kierunki typu Egipt, Turcja nadal niezmiennie cieszą się dużą popularnością, ale są rzeczywiście tacy, którzy postanawiają w zupełnie odwrotnym kierunku lecieć, gdzie też jest pięknie, ciepło, słonecznie, gdzie można odpocząć.
0: Tak, no więc my teraz powiedziałyśmy o wielu krajach, bo i Portugalia, i Egipt, i Turcja, wiele krajów, ale teraz po przeglądzie
1: wracamy
0: prasy,
1: do Polski.
0: Wracamy do Polski, chociaż na antenie Radia Rodzina polskich rytmów nie będzie, troszkę bardziej włoskie. Daria Detlef była z nami na przeglądzie prasy, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję i udanego piątku oraz nadchodzącego weekendu.

0: chwilę temu dowiedzieliśmy się co nieco ogólnie o Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki, a już teraz ruszamy w drogę i jedziemy do Piechowic. Tam mieści się Huta Szkła Kryształowego Julia i jest to żywy zabytek, a także jeden z ostatnich w Karkonoszach zakładów wytwarzających kryształy ręcznie. Obiekt słynie z tradycyjnego dmuchania i szlifowania szkła, a także z bogatej oferty turystycznej, w ramach której można z bliska podziwiać pracę hutników. Jesteśmy działającym zakładem, który produkuje wyroby kryształowe i szklane, mówi Aneta Celmer, menedżer działu turystyki i marketingu w Hucie Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach.
1: Huta Julia w tym roku obchodzi swoje 160-lecie w kontekście tradycji hutnictwa, tradycji rzemiosła i wszystkiego, co jest związane ze szklarstwem na naszym regionie. Miejsca, gdzie były huty, a tych hut, musimy o tym pamiętać, kiedyś było znacznie, znacznie więcej. Były to zakłady, które zatrudniały setki osób, setki hutników i setki zdobników. Były specjalnie dedykowane szkoły. Dobrym przykładem tutaj w najbliższej naszej okolicy są cieplice, czyli Szkoła Rzemiosł Artystycznych, gdzie kiedyś były dedykowane klasy hutników. Czyli chodzili do szkoły, uczyli się, nabierali teoretycznych znajomości i tutaj tego fachu, ale praktykę odbywali w Hucie Julia. Budynek obecnego Krystalium, czyli nasza taka interaktywna wystawa, kiedyś to była, musimy o tym pamiętać, to była szkoła hutnicza. Więc uczyli się, czy to im wychodziło lepiej, czy gorzej, ale uczyli się tego fachu, bo jest to niezmiernie trudny zawód. Tutaj to, że jeżeli ktoś lubi i chce i podziwia szklane przedmioty i chciałby zostać hutnikiem, to chęci to jest jedno, umiejętności to drugo, ale to są lata, wiele lat żmudnej pracy ciężkiej fizycznie, w warunkach takich, jak widzimy przy pracy na piecach, tak zwanych piecach hutniczych, więc uczyły się kiedyś całe pokolenia, teraz niestety już ta sztuka troszeczkę odchodzi w zapomnienie, na czym bardzo ubolewamy. Są to zawody, które powoli niestety są zawodami takie, które no, zanikają.
0: Początki zakładu szklarskiego w Piechowicach sięgają 1866 roku, kiedy Friedrich Wilhelm Heckert uruchomił tutaj warsztat zdobienia, rozbudowany później o piece hutnicze. Od 2006 roku obiekt funkcjonuje jako firma rodzinna, która ratuje przed zapomnieniem unikalne rzemiosło regionu. Podczas naszej wizyty zajrzeliśmy również do sklepu z kryształami, po którym oprowadził nas kierownik. Porozmawialiśmy również z turystami z Gdańska i Krakowa.
2: To jest szkło ekskluzywne, kryształowe, więc powiem tak, ma swoją cenę, bo robimy to, staramy się robić tutaj wszystko ręcznie. Można zawsze zobaczyć, jak to wygląda u nas, więc nic nie ukrywamy, bo można przyjść z przewodnikiem, przejść i zobaczyć, jak to jest wszystko wykonane. Staramy się zachować te wszystkie metody, które były przez X lat.
3: No jak wrażenia?
4: Fantastyczne. Pierwszy raz jestem w takim miejscu i nie widziałem nigdy tylu wyrobów ze szkła ręcznie robionych, jak tutaj.
3: Co pana najbardziej zaskoczyło?
4: Różnorodność i dostępność wielu różnych elementów szklanych.
3: Ten lew ładny pewnie?
4: Przepiękny lew.
3: I to będzie u pana gdzieś na półce pewnie w domu?
4: Tak, będzie patrzeć na mnie, jak będę siedzieć na sofie pod komody.
3: Wybrałoby się pan jeszcze raz tutaj?
4: Oczywiście. I każdemu polecam odwiedzić to miejsce.

0: Skąd pan jest?
1: Z Gdańska.
0: O, super. Pozdrawiamy Trójmiasto.
1: Również pozdrawiam.
2: Bogusław.
0: Panie Bogusławie, co pan zakupił?
2: Dwa kieliszki z typowym wzorem cięcia Huty Julia.
0: Wow, kolekcjonuje pan?
2: Nie, ale mi się spodobały. Bardzo dobre.
3: A my już za chwileczkę przeniesiemy się do kolejnego obiektu, który odwiedziliśmy w ramach naszej radiowej podróży po Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki. Także zapraszam, bądźcie z nami.

0: Już teraz przenosimy się w kolejne miejsce, które znajduje się na szlaku zabytków techniki, a jest to Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Bo myślę, ceramika bolesławiecka to marka znana bardzo dobrze na całym świecie ze swoich wyrobów. Obecnie w mieście i okolicach działa około 30 oficjalnych i zorganizowanych producentów, a także i mniejszych pracowni ceramicznych. Jednak na przełomie wieków przez bardzo długi czas zarządzeniem cechu ceramików w samym Bolesławcu mogło istnieć, słuchajcie, tylko 5 warsztatów. W związku z tym nowe pracownie powstawały w miejscach, gdzie nie było takich ograniczeń, czyli w okolicach samego miasta Bolesławiec, a wyroby ceramiczne w Bolesławcu były popularne już w XVI wieku. W wyniku prac archeologicznych znaleziono ich fragmenty, a także zrekonstruowano je. O jednym z takich ciekawszych eksponatów, które można zobaczyć właśnie w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, opowiada Tadeusz Orawiec, kustosz tego obiektu.
1: Bardzo ciekawym zbiorem jest inny zbiór archeologiczny, który prezentujemy. Zrekonstruowane naczynia i fragmenty naczyń z również śmietnika, czyli dołu odpadowego innej wytwórni znajdującej się niedaleko nas, niedaleko ówczesnego zamku bolesławieckiego. Tutaj mamy naczynia z XVI i początku XVII wieku, dzbany różnego rodzaju, flasze, co odróżnia je od innych. One były bardziej ozdobne. To nie były proste koganki, naczynia użytkowe, a one były już dekorowane na zewnątrz również w sposób odmienny od innych środków i to już możemy mówić ewidentnie o ceramice typowej dla naszego miasta, czyli ceramice bolesławieckiej, ponieważ naczynia XV-wieczne w tej formie występowały bardzo podobnie w innych ośrodkach. Tutaj te naczynia z XVI wieku były typowe już dla naszego miasta i w przypadku znalezienia tego kształtu, tej formy naczynia w innym miejscu niż Bolesławiec, jesteśmy w stanie stwierdzić, to jest Bolesławiec.
0: To, co dziś jednoznacznie kojarzy się z ceramiką bolesławiecką, są wzory w kolorze kobaltowym na białym tle, tak zwane pawie oczka. Jednak przez wiele lat typowe bolesławieckie wzory i kolory, słuchajcie, były nieco inne.
1: Dzisiaj mówimy o tym, że typowe dla Bolesławca jest technika dekorowania stempelkami. To jest to, co wyróżnia ceramikę bolesławiecką, ale najdłużej i najtrwalej związaną z ceramiką bolesławiecką polewą, czyli powiedzmy dawnym typem szkliwa, było szkliwo ziemne. To była mieszanka ziem, glin, bardzo tania w otrzymaniu, ponieważ nie trzeba było do niej dokupać składników, tylko pozyskiwało się je metodą wykopywania, tak, i rozwadniania. Kolor brązowy. Do tej pory on się pojawia na wyrobach produkowanych przez niektóre warsztaty bolesławieckie, a części osób do tej pory znana jest chociażby ze starszych kuchni makutra, garnek do kiszenia ogórków czy innych produktów spożywczych. Brązowe, ciężkie, oczywiście ciężkie w formie naczynia, ponieważ kamionka na ogół jest ciężka. Jej walory użytkowe to właśnie twardość i odporność na warunki atmosferyczne, ale również izolacja termiczna.
0: Tak jak wspomniałam, jednym z najpopularniejszych wzorów na bolesławieckich wyrobach są tak zwane pawie oczka, a na naczyniach zaczęły pojawiać się one jeszcze przed wojną.
1: Wzór pawiego oka pojawił się w przełomie XIX-XX wieku, powrócił do produkcji w okresie powojennym. On cały czas funkcjonował w świadomości bolesławian i twórców ceramiki bolesławieckiej, ponieważ ceramika przedwojenna nie zniknęła po II wojnie światowej z Bolesławca. Ona cały czas funkcjonowała w domach prywatnych, funkcjonowała chociażby w muzeum i cały czas, czy do tego wzoru, czy do innych motywów technik dekorowania ceramiki bolesławieckiej, projektanci mogli się odnosić i mogą się odnosić, inspirując się nimi. Zresztą to widać niekiedy w formach, które przypominają niektóre formy serwisowe, przedwojenne. Pokazuje to też, że ceramika przedwojenna była uniwersalna czasowo, że były to formy, które przetrwały próbę czasu, bądź też dekoracje, które przetrwały próbę czasu i nadal podobają się.
0: A tego, o czym teraz opowiemy, myślę, że się nie spodziewacie. Ja sama się nie spodziewałam, zanim tego nie usłyszałam. Słuchajcie, dzisiaj wiadomo, w tworzeniu podróbek przodują Chiny. Jednak, co ciekawe, przed wojną w Bolesławcu również zajmowano się podrabianiem pamiątek czy innych wyrobów.
1: Szkoła zawodowa oprócz nowoczesnych technik tworzenia i dekorowania naczyń wprowadziła zasadę znakowania wyrobów przez poszczególnych wytwórców. Dzięki temu dzisiaj wiemy, które zakłady stoją za powstaniem określonych form czy dekoracji, ale nie zawsze chwalono się swoimi wyrobami. Są takie momenty w przedwojennej działalności wytwórni, kiedy pewne asortymenty przemilczano, do nich na pewno należy tworzenie podróbek starożytnych egipskich figurek, które bolesławieccy wytwórcy produkowali na egipski rynek pamiątek turystycznych. Tam podsuwano je turystom, sugerując, że to są oryginalne, starożytne figurki, którymi handel wówczas był nielegalny i osiągały oczywiście czarnorynkowe wysokie ceny. Nie tylko producenci chińscy wymyślili rynek podróbek, również bolesławieccy wytwórcy też mogą sobie tutaj coś dodać.
0: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prezentuje historię wyrobów od jej początków w mieście i regionie, aż po czasy obecne. Nie brakuje w nim również odniesień do historii miasta, a obiekt można zwiedzać od wtorku do niedzieli. Muzeum ma również swoją filię i jest nią Centrum Dawnych Technik Garncarskich, gdzie można zobaczyć wystawę współczesnej ceramiki bolesławieckiej, a także odbywają się tam różne warsztaty. Na przykład możecie sami ozdobić jakiś bolesławiecki wyrób, czy sami ulepić coś z gliny. Wszelkie szczegóły możecie znaleźć na stronie internetowej tej instytucji. Ja zapraszam Was na podróż po Bolesławcu, ale i nie tylko. Już w najbliższy weekend od godziny 12.10 rozpoczynamy.
2: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Prezydent Donald Trump o zakończeniu wojny w Ukrainie. Papież spotkał się wczoraj z franciszkańską młodzieżą w Asyżu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Polityk ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbyła się w Warszawie pod hasłem Ku nowemu rządowi.
1: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Przemysław Czarnek nie doprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co dokładnie udało się ustalić. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił też, że USA mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież spotkał się wczoraj z franciszkańską młodzieżą w Asyżu. W wydarzeniu wziął udział ponad 2000 osób w wieku od 18 do 33 lat. Leon XIV wskazał, że odwaga przyjęcia Boga na całe życie może być czynem najbardziej rewolucyjnym, ale nie ogranicza wolności.
3: Papież pytany, jak można odpowiedzieć Bogu pełnym i odważnym tak, nie oglądając się wstecz, powiedział: wskutek niekiedy niejasnego pojmowania wolności łudzimy się, że o życiu nie rozstrzyga się raz na zawsze, ponieważ rzeczywistość, tak jak my, szybko się zmienia. Wraz z tym jednak wzrastają także lęk i ryzyko zagubienia. Leon XIV podkreślił, że podjęcie decyzji raz na zawsze nie zamyka nas w klatce. Przestrzegł przed przekonaniem, że problemy można rozwiązać przez ucieczkę lub nieustanne rozpoczynanie nowych dróg.
0: Relacjonował Piotr Kowalczuk z Vatican News. Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze policja ostrzega po kolejnym groźnym zdarzeniu, tym razem w Rudzie Śląskiej. Dwóch nastolatków, którzy jechali na jednej hulajnodze elektrycznej, zderzyło się z samochodem. Chłopcy nie odnieśli poważnych obrażeń, jednak sprawa trafi do sądu rodzinnego, informuje Martyna Szeja z Rudzkiej Komendy.
4: Na hulajnodze elektrycznej może poruszać się tylko jedna osoba. Przewożenie pasażera jest zabronione i znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem. Apelujemy również o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewrów oraz o konieczności korzystania z kasków ochronnych, które mogą ograniczyć skutki ewentualnego upadku.
0: Przypomnę, że hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego mogą kierować wyłącznie osoby w wieku od 13 roku życia, pod warunkiem, że posiadają kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy w tym momencie już 23 stopnie na termometrach. Rozpogodziło nam się znacznie. No i będzie tak już słonecznie praktycznie do końca dnia. Dziś do 27 stopni we Wrocławiu, to taka najwyższa temperatura. Jednak na Dolnym Śląsku przeważać będą temperatury w okolicach 25-26 stopni. Najchłodniej w rejonach podgórskich, szczególnie w rejonie Szklarskiej Poręby, tam do 22.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witajcie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Już niebawem powrócimy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki, bo jeszcze kilka obiektów do odwiedzenia mamy, ale cały czas przypominam też o konkursie, który trwa, a mianowicie możecie zdobyć zaproszenia do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Jeśli chcielibyście takie bilety, no to wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Gdyby zabytkowy parowóz z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej mógł zabrać Was w podróż do dowolnego miejsca lub epoki, dokąd byście pojechali i dlaczego? Odpowiedzi wysyłamy na 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszamy do zabawy, a już teraz na naszej antenie zespół Roxette.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: W dalszym ciągu przypominam o naszym dzisiejszym konkursie. Dziś mamy dla Was zaproszenia rodzinne, zaproszenia do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Jeśli chcielibyście otrzymać takie bilety, no to słuchajcie, nic prostszego, wystarczy wziąć udział w naszym dzisiejszym konkursie i odpowiedzieć na pytanie, które brzmi następująco. Gdyby zabytkowy parowóz z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej mógł zabrać Was w podróż do dowolnego miejsca lub epoki, dokąd byście pojechali i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz ponownie zapraszam do udziału w zabawie.

0: Już teraz powracamy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. No i tak pomyślałam, że skoro tak mówimy o tym konkursie, w którym możecie zdobyć bilety do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, to myślę, że też i warto co nieco o tym obiekcie opowiedzieć. Słuchajcie, ponad 150 jednostek taboru, 40 parowozów, 4 km toru i wagon warstw, w którym do dziś serwowany jest żurek. Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej to jedna z największych kolekcji zabytkowego taboru kolejowego w Polsce, a powstało w miejscu, które na początku XXI wieku było zaniedbane i otoczone skupami złomu. Dzisiaj natomiast przyciąga turystów z całego kraju i też, słuchajcie, regularnie staje się planem filmowym. Sama parowozownia, w której mieści się muzeum, jest niemal o 100 lat starsza od samej placówki.
1: Wiąże się z taką trochę trudną historią, dlatego że sama parowozownia powstała w 1905 roku i jakby była niemiecką parowozownią, tutaj były obrządzane parowozy, lokomotywy. Natomiast ona jakby właścicieli zmieniała podczas tego stulecia kilkukrotnie. W 1945 wiadomo, po wojnie wojska polskie weszły tutaj i była to już polska parowozownia. Następnie wiązało się też to, że parowozy zaczęły odchodzić do Lamusa i z tego stworzono lokomotywownię trzeciej klasy podlegającej pod Wałbrzych. Cały czas była to oczywiście spółka PKP. Następnie przez moment taki w 1997 roku w Polsce PKP stwierdziło, że zorganizuje muzea w takich skanseny. I to się nazywało właśnie skanseny lokomotyw parowych. W Polsce zostały stworzone takie trzy. To była Chabówka, to był Wolsztyn, no i tutaj na Dolnym Śląsku Jaworzyna Śląska. Nie potrwało to długo, nie nacieszyli się parowozami na Dolnym Śląsku, dlatego że PKP zlikwidowało to miejsce. No i od 2000 roku tak naprawdę było bez żadnego opiekuna.
0: A o tej historii Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej opowiada nam Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor muzeum. A przełom nastąpił, gdy ówczesna burmistrz Jaworzyny Śląskiej zwróciła się o pomoc do Politechniki Wrocławskiej. Inicjatywę podjął się profesor Piotr Gerber, który w 2004 roku utworzył prywatne Muzeum Kolejnictwa. No i właśnie o historii tego miejsca opowiada nam obecna dyrektor muzeum Katarzyna Szczerbińska-Tercjak.
1: Podjął się trudu utworzenia w 2004 roku prywatnego Muzeum Kolejnictwa. Zebraliśmy trochę miłośników, trochę kolejarzy, no i postanowiliśmy się, że taką samozwańczą trochę rolę ratować to miejsce. Ja kończyłam studia właśnie u profesora Gerbera, no i mnie zachęcił do tego, żeby tuż po studiach zacząć też tutaj pracować. Z tego powstała coś większego, powstała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. No jak sama nazwa mówi, ratujemy zabytki przemysłowe i to te, które takie mniej atrakcyjne, mniej znane, to znaczy nie poświęcamy się pięknym pałacom czy pięknym kamienicom, natomiast ratujemy miejsca, to są fabryki, to są parowozownie, to są miejsca, gdzie kiedyś ludzie ciężko pracowali na to, żeby te piękne pałace powstały.
0: W muzeum nie znajdziemy za wiele multimediów i Katarzyna Tercjak-Szczerbińska mówi o tym, że muzeum świadomie nie idzie w nie.
1: Nasze muzea nie mają być bardzo naszpikowane elektroniką. One wręcz, my chcemy, żeby dawny zapach smaru, oleju, węgla pozostał i żeby nadal było bardzo autentycznie, bardzo prawdziwie, że czasami nawet można się tutaj ubrudzić, ale tak było kiedyś w parowozowni, więc nie są na pewno to takie sterylne wnętrza, tylko właśnie autentyzm to chyba przede wszystkim cecha tego, co ludzie podkreślają, że można tutaj zobaczyć i odczuć, bo to, co dajemy turystom, to właśnie nie tylko jakby edukację, wiedzę z tego, czego się dowiedzą podczas zwiedzania, ale raczej też takie wrażenia, wspomnienia dla starszych ludzi, dla młodych, coś nowego, bo widzą coś zupełnie autentycznego, innego.
0: Zwiedzanie trwa około 3 godzin i odbywa się z przewodnikiem, który przybliża historię eksponatów, a także i dawnej kolei.
1: Pierwszym elementem zwiedzania Muzeum Kolejnictwa to przewodnik i to on właśnie pokieruje przez zwiedzanie po ekspozycjach. Na ekspozycjach mamy zarówno makiety, kolejowe sale z pamiątkami kolejnictwa, gabinety naczelnika stacji i to jest wszystko chronologicznie ułożone, tak żeby człowiek mógł sobie, żeby turyści mogli poznać tą historię kolei, która tak naprawdę na świecie ma teraz już 200 lat, a w Polsce w tym roku polska kolej obchodzi stulecie.
0: Myślę, że trzeba powiedzieć, powiedzieć też coś o najstarszym eksponacie, którym jest pruska lokomotywa TKH-2 numer 12 z 1896 roku. Ona stoi przy wejściu do hali parowozowej.
1: Najcenniejszy eksponat przywita naszych słuchaczy zawsze przy wejściu do hali parowozowni. Znajduje się, to według mnie oczywiście każdy sobie pewnie znajduje inne. Dla mnie to najstarsza lokomotywa, to jest lokomotywa TKH-2 numer 12, to jest lokomotywa z 1896 roku, lokomotywa pruska. To jest mały taki tędrzak, w którym też aktorka nasza, dlatego że w wielu produkcjach filmowych nasze muzeum bierze udział, w szczególności tych historycznych produkcjach filmowych. I w ubiegłym roku na przykład były dwie produkcje Lalka i właśnie ten parowóz dokładnie odwzorowywał, jeździł niepotrafnie, nie możemy go rozpalić, no bo nie ma dopuszczenia i nie jest sprawny, ale jakby był pchany przez lokomotywę spalinową wraz z pociągiem i do dwóch lalek, które w tym roku będą zresztą premiery, ona grała. I też takie coś magicznego, nasz kus, pan kustosz, pan Zbigniew Gryzgot zawsze opowiada, tam jest taki złoty dzwonek, więc można nim zadzwonić. No i on zawsze opowiada turystom, że się życzenia spełniają, jak się zadzwoni tym dzwonkiem, więc zapraszam do zadzwonienia.
0: Dziś Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej jest częścią Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki i jednym z najważniejszych miejsc na mapie industrialnego dziedzictwa regionu.

0: i autobusów, a położony jest przy ulicy Legnickiej 65A. Jest to kompleks, który przetrwał obie wojny światowe i stał się jednym z najważniejszych punktów na industrialnej mapie Dolnego Śląska. Dzięki współpracy miasta, MPK Wrocław oraz pasjonatów ze Stowarzyszenia Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego stacjonuje tu około 40 zabytkowych pojazdów, o czym mówi nam Michał Wychodil, członek Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, przewodnik miejski i terenowy Dolnego Śląska.
1: Znajdujemy się na powierzchni i około 7000 metrów kwadratowych. Te hale są długie, mamy część przednią hal i tylnią, które są w sąsiedztwie ośrodka, również w historycznych budynkach rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych, gdzie nawet dochodziły bocznice tramwajowe, tory. Później bardzo szybko zaczęły tutaj stacjonować tramwaje elektryczne. Ta pierwsza spółka, tłumacząc na język polski, nazywała się ciekawie, która właśnie tutaj miała swoją siedzibę, bo to było Towarzystwo Kolei Ulicznej. Zresztą taka drobnostka, ale też ciekawy szczegół, że do dzisiaj w języku niemieckim Straßenbahn, czyli tramwaj, to po prostu, tłumacząc dosłownie na język polski, uliczny pociąg. No i chyba wszystko się zgadza, bo kolej była pierwsza, a z tego wzięły się właściwie tramwaje. No i te tramwaje tutaj stacjonowały aż do II wojny światowej. Zmieniał się zarząd, bo najpierw były to prywatne spółki miejskie, które organizowały tą komunikację, a już po roku 45, a dokładnie w roku 46 uruchomiono tu tą zajezdnię ponownie. I do samego końca były tramwaje, a dzisiaj w ramach tworzenia też tego Muzeum Komunikacji Przyszłego, miejmy nadzieję, są zarówno tramwaje historyczne, jak i zabytkowe autobusy, które znamy z wrocławskich i dolnośląskich szlaków i ulic, ale nie tylko, bo nawet z całego kraju. Mamy tutaj około 40 w sumie łącznie pojazdów, wagonów silnikowych, tramwajów, wagony doczepne, wagony gospodarcze, czyli takie specjalnego przeznaczenia technicznego, rzadziej widywane na ulicznych torach stolicy Dolnego Śląska, ale też właśnie autobusy różnych marek, które starsi, a nawet nieco młodsi znają właśnie jeszcze z dawnej rzeczywistości.
0: Na co dzień obiekt ten nie jest dostępny dla zwiedzających, jednak mieszkańcy i turyści mogą regularnie odwiedzać ten obiekt podczas organizowanych co roku dni otwartych.
1: Nie jest jeszcze dostępny dla zwiedzających, mogę tak powiedzieć, ponieważ są pewne plany, które były zapowiadane również przez miasto Wrocław. Już na początku tego roku pojawiły się kolejne informacje, bo takie są też nasze zamierzenia, aby tutaj w przyszłości powstało Muzeum Komunikacji Miejskiej. Aczkolwiek taka forma muzeum istniała tu przez lata, przez chwilę, ale była to zupełnie inna forma i jeszcze tutaj nie było takich ilości zabytkowego taboru komunikacji miejskiej, który możemy właśnie zobaczyć, ale zobaczyć możemy go też poza bramami zajezdni, ponieważ Klub Sympatyków Transportu Miejskiego gromadzi to nie tylko w celu zachowania dla potomnych i pokazania ważnej części historii Wrocławia, tego jak rodziła się ta komunikacja miejska, kiedy pojawiły się pierwsze tramwaje, zarówno mówimy tutaj o okresie jeszcze w czasach niemieckich przed rokiem 45, ale również ciekawa i eklektyczna jest ta historia autobusów i tramwajów wrocławskich po II wojnie światowej, już pod zarządem polskim.
0: W 2022 roku zajezdnia ta została wpisana na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. To już wszystkie miejsca, które odwiedzimy w ramach naszej jutrzejszej podróży. Bądźcie z nami i wyruszcie z nami w Dolny Śląsk na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki już jutro od godziny 12:10. Jutro

0: Dolny Śląsk kojarzy się nam głównie z zamkami, pałacami, a także i górskimi szlakami. Jednak region ten ma także bogate dziedzictwo przemysłowe, o którym słyszeliśmy już troszeczkę na naszej antenie, a które przez stulecia wpływało na rozwój europejskiej gospodarki. O mniej znanych kartach historii, a także i atrakcjach Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki opowiedział nam dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki i dyrektor Centrum Nauki, Edukacji i Kultury Witelona w Legnicy. Jak podkreśla dr Arkadiusz, przemysłowe tradycje Dolnego Śląska sięgają znacznie dalej niż okres panowania Prus.
1: To dziedzictwo, które pokazuje skalę na pewno rozwoju i dynamiki tego obszaru dawnej prowincji śląskiej, która jest tyglem kulturowym na przestrzeni stuleci, zarówno była w rękach i Polski Piastowskiej, Czechów, Niemców, Austriaków. W dobie Prus pojawia się ten przemysł, ale on oczywiście jest zakorzeniony także w innej, wcześniejszej tradycji. Jeżeli mówimy już o tych takich znamionach przemysłu i takich punktów newralgicznych na mapie Dolnego Śląska, warto na przykład zacząć historię od XVIII wieku, od doby rewolucji przemysłowej, która w sposób szczególny zaznacza się na naszym obszarze za sprawą chociażby takiego przemysłu jak tkactwo, które tutaj już kultywowali na naszym obszarze Cystersi.
0: Jak wspominaliśmy już na antenie Radia Rodzina nieco wcześniej, Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki tworzy blisko 30 obiektów, a wśród nich m.in. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, który jest kompletnie zachowanym zespołem przemysłowym z lat 30. XX wieku, ale także Domki Tkaczy w Chełmsku Śląskim, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, czy chociażby Muzeum Ceramiki w Bolesławcu albo Huta Julia w Piechowicach. Jednak myślę, że warto też powiedzieć o tym, co niebawem pojawi się i dołączy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. Będzie to legniska placówka, która popularyzuje dorobek Witelona, jednego z najwybitniejszych uczonych średniowiecznej Europy.
1: Traktat o optyce i świetle zarówno znał Mikołaj Kopernik i stąd musiał trochę poczekać do druku swojego wiekopomnego dzieła o obrotach ciał niebieskich, tak, bo dostał właśnie z drukarni traktat Witelona, tak, pierwsze wydanie i zaczął je studiować, o czym wiemy z zachowanego egzemplarza w Uppsali w Szwecji i tam jest bardzo dużo uwag Mikołaja Kopernika, on oczywiście zgadza się z Witelonem, co nieco tam koryguje, ale wykorzystuje informacje Witelona o Słońcu w takiej idei neoplatońskiej wówczas bardzo popularnej i także na dworze papieskim w XVI wieku wykorzystuje, żeby sprzedać tą teorię, że to jednak Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. Także mamy no, taką solidną postać naukowca Witelona, wciąż mało znaną, a jego dorobek naukowy to nic innego jak dorobek techniki, tak, nauk ścisłych.
0: Ja tylko powiem a propos Kopernika, który się przed chwileczką pojawił, że przez pewien czas jego dzieło o obrotach sfer niebieskich przechowywane było przecież na zamku w Jaworze. A dziś powróćmy do szlaku zabytków techniki. On pokazuje, że historia regionu można poznawać nie tylko przez pryzmat zamków i pałaców, ale fabryki, kopalnie, młyny i dawne manufaktury przypominają o przemysłowym dziedzictwie Dolnego Śląska i jego znaczeniu dla rozwoju europejskiej gospodarki. Ja przypominam, na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki wybierzemy się już jutro i w niedzielę od godziny 12:10.

Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Są poszkodowani po nocnych ulewach w naszym kraju. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. W Katowicach trwają przygotowania do projektu Nowosiecka. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar, 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Sexty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Zmienną pogodę synoptycy zapowiadają także na dziś. O czym pamiętać?
2: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne.
1: Przypominała Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej. Udzielam rządowi korepetycji spisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
3: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
1: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty ustaw, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy tenisowego turnieju w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii. O tym, co działo się na kortach, Błażej Kulesza.
4: Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już na korcie praktycznie wszystko i Polka ku uciesze Polonii w Toronto wygrała 6-2, 6-1.
5: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
4: Mówiła tuż po spotkaniu Świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego Rolanda Garrosa.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Katowice zapraszają na duże wydarzenie z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. W NOSPR-ze zagości projekt Nowosiecka. Czego możemy się spodziewać? O tym producent Krzysztof Krot.
7: Spotykamy się po raz drugi, bo po 10 latach, czyli nazwijmy to drugą edycją wydarzenia z 2016 roku, z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej tym razem. W składzie bardzo szerokim, bardzo bogatym, artystycznym, kilkunastu wykonawców, artystów, no ponad 50 osób na scenie, chór Akademii Ekonomicznej, szerokie instrumentarium, piękne utwory, nowe aranżacje.
1: Na scenie usłyszymy m.in. Tomasza Kota, Justynę Święc, Igora Herbuta czy zespół Wonky One. Koncert Nowosiecka odbędzie się 24 października, ale bilety na wydarzenie od dziś dostępne są w sprzedaży.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Słońce już jest na niebie widoczne. Dobrze, mamy 24 stopnie na termometrach. Temperatury jeszcze do 27 stopni wzrosną. No i zapowiada się nam ciepły i przyjemny dzień, chociaż w niektórych rejonach Dolnego Śląska może co nieco popadać. Między innymi deszczu, a nawet i burz możemy spodziewać się w Środzie Śląskiej, Strzelinie, Dzierżoniowie. W Kłodzku natomiast może po prostu popadać.
9: Reklama.
10: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy
9: po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
14: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
15: To dokąd na wakacje?
14: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
15: A może dalej?
14: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
15: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
16: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
17: Reklama.
18: Radio Rodzina.
19: Radio Rodzina.
20: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
8: 7 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie. Już teraz rozpoczynamy kolejną godzinę. Ja chciałam przypomnieć cały czas o naszym konkursie, w którym dziś do zdobycia bilety do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, ale również chciałam przypomnieć o tym, że od 11.45 startujemy z intencjami. 71.48 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Tak, możecie zgłaszać swoje intencje SMS-owo, ale możecie też poczekać do 11.45 i zadzwonić do nas bezpośrednio na antenę. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu.

0: Zanim ruszymy na dalsze eksplorowanie szlaku dolnośląskiego, szlaku zabytków techniki, ja chciałam przypomnieć Wam o naszym dzisiejszym kolejowym konkursie. A pytanie konkursowe brzmi następująco. Gdyby zabytkowy parowóz z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej mógł zabrać Was w podróż do dowolnego miejsca lub epoki, dokąd byście pojechali i dlaczego? 71-48 poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Ja przypomnę, że do zdobycia dziś są rodzinne zaproszenia do Muzeum Kolejnictwa właśnie w Jaworzynie Śląskiej. Tak więc już teraz zapraszam Was serdecznie do udziału w naszej zabawie.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: W ostatnim czasie upały dają nam się dość mocno we znaki i to również dają się nam we znaki w nocy, bo wcale nie jest tak przyjemnie i chłodno, jak to zazwyczaj w nocy jest. W związku z tym możemy sobie zadać pytanie, czy wspanie w tak gorącym pokoju może mieć wpływ na to, jak nasz mózg działa następnego dnia? Otóż słuchajcie, okazuje się, że tak to właśnie jest, bo badanie Uniwersytetu Harvardzkiego pokazało, że wystarczy zaledwie różnica kilku stopni do tego, by mózg funkcjonował inaczej. W 2016 roku naukowcy z Harvardu przeprowadzili badanie, w którym prześledzili 44 studentów z okolic Bostonu podczas fali upału. Część z nich mieszkała w budynkach z klimatyzacją, a część bez niej. W pokojach bez klimatyzacji panowała średnia temperatura w okolicach 26 stopni, natomiast w klimatyzowanych zaledwie 21. Przez 12 dni przed falą upałów, w jej trakcie i po niej badani codziennie rano wykonywali dwa testy sprawdzające szybkość reakcji, uwagę i pamięć roboczą. Wyniki okazały się jednoznaczne. Studenci przebywający w cieplejszych, nieklimatyzowanych pomieszczeniach mieli wyraźnie wolniejszy czas reakcji i gorsze wyniki w testach poznawczych niż ci, którzy spali w pomieszczeniach klimatyzowanych. Naukowcy zaznaczają jednak, że badani byli młodymi, zdrowymi osobami, a testy wykonywano zaraz po przebudzeniu. Dlatego nie możemy też zakładać, że taki sam efekt utrzymuje się przez cały dzień czy w każdej grupie wiekowej. Mimo to te wyniki są ważnym sygnałem, mówiącym o tym, że zbyt wysoka temperatura w sypialni może realnie pogarszać koncentrację, szybkość reakcji i pamięć roboczą, co przy coraz częstszych falach upałów, myślę, ma coraz większe znaczenie.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

11:37 na zegarach, więc zbliżamy się do rozpoczęcia intencji przed modlitwą południową. Od 11:45 będziecie mogli do nas dzwonić i zgłaszać swoje intencje. 71 322 20 22. Natomiast już teraz cały czas możecie przesyłać intencje SMS-ami na numer 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

11.45 już na zegarach, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. Cały czas też możecie przysyłać intencje SMS-owe na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem Rodzina. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Mamy już pierwsze intencje SMS-owe. Boże, miej w opiece Jacka. Proszę o dobry przebieg dzisiejszych badań. Jezu, ufam Tobie. W tej intencji modli się Agnieszka. Proszę o sprawny przebieg badania i dobre wyniki, a także o zdrowie dla Jacka. Pozdrawiam serdecznie radio i słuchaczy. Modlą się Teresa i Agnieszka.

0: mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, mówi Barbara. Ja chcę Panu Bogu podziękować za wszelkie łaski, jakie od Niego otrzymuję, prosząc Najświętszą Marię o opiekę nad całą naszą rodzinę, o zdrowie dla wszystkich chorych, o dobry wypoczynek dla dzieci, dla wnuków. I proszę w dniu dzisiejszym o niebo dla Danuty, która będzie miała pogrzeb o 14. Niech Pan Bóg obdarzy ją swoją łaską, przebaczy ziemskie grzechy i poprowadzi przed oblicze Boga Najwyższego. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie nasze ukochane radio. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za wszystkie intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, halo, halo, słyszymy się?
1: Ja panią słyszę.
0: O, dobrze, słuchamy intencji.
1: Ja bardzo proszę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla dusz wszystkich cierpiących, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz wszystko cierpiących. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, życząc błogosławionego pierwszego piątku miesiąca. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje, oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Zdzisława. Bardzo proszę Matkę Najświętszą o opiekę nad moją siostrą, która w tej chwili jest w podróży do Słupska, a która parę dni temu adorowała Maryję Częstochowską w kaplicy na Jasnej Górze. Obdarz ją, Matko, pokojem serca i zdrowiem. Mateńko, proszę Cię także o błogosławieństwo dla całego zespołu Radia Rodzina, a także dla wszystkich słuchaczy. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Zdzisława.
0: Bóg zapłać za telefon. Oczywiście polecamy tę intencję w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bym chciała pomodlić się w intencji pielgrzymów, którzy pielgrzymują, wrocławska pielgrzymka do Częstochowy w tym snoju, trudzie, upale. Niech im Matka Boska pomaga ten trud znieść. Także bym chciała się pomodlić za swoją rodzinę, męża, o zdrowie, synów. Za was prowadzących prawie rodzina, za zmarłych swoich rodziców, męża rodziców i za wszystkich znajomych, którzy odeszli do Pana. Pokój im duszom.
0: Bóg zapłać.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bóg zapłać za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego.

Skupiamy się w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową. Otrzeźwość narodu za osoby uzależnione i współuzależnione, a także w intencjach Bogu wiadomych, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, modli się słuchaczka. Proszę o zdrowie dla syna Mariusza, który jest w szpitalu.

0: mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę o modlitwę do Matki Boskiej, stojącej pomocy za wszystkich chorych i za tych, którzy się chorymi opiekują, aby Matka Boska dodała im po prostu odwagi, siły, cierpliwości i dużo miłości. I także chciałam prosić za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, z rodziny męża, o radość wieczną dla wszystkich przyjaciół, dla moich koleżanek, które już odeszły tak dawno. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rodzina i cały zespół wasz. Niech wam Matka Boska dopomaga, błogosławi wam i waszym rodzinom, abyście długo, długo z nami byli. Może mnie już nie będzie, ale wy dalej bądźcie. Szczęść wam Boże i do usłyszenia.
0: Bóg zapłać za intencje, polecamy je w modlitwie. Dziękujemy też za miłe słowa. Życzymy wszystkiego dobrego i pozdrawiamy. Do usłyszenia.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
1: Szczęść Boże. Chciałem dzisiaj prosić o modlitwę osób, którym ostatnie zdrowie nie dopisuje w naszej rodzinie, oraz w intencjach Panu Bogu wiadomych. Pozdrawiam całą radio, rodzinę i słuchaczy. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.

Prośmy jeszcze w następujących intencjach. Proszę o łaskę uzdrowienia i zatrzymania rozwoju babci Heleny. Proszę o życie wieczne dla dziadków Jana i Mariana, a także wszystkich zmarłych z rodziny. W naszej modlitwie polećmy również pielgrzymów, którzy dziś zmierzają do Kluczborka, a ostatecznie na Jasną Górę. Módlmy się o wszelkie łaski dla nich, a także o bezpieczne dotarcie do Pani Jasnogórskiej. Pomódlmy się również w intencji papieża Leona XIV.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Prawo i Sprawiedliwość o planach deportacji części Ukraińców. Za chwilę wrócimy też do eliminacji w ramach piłkarskich europejskich pucharów i powiemy o pilotażu e-dziennika w szkołach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka zebrał informacje na ten temat.
1: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców, wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy, to PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
2: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
1: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
3: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
0: Zmieniamy temat. Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
4: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
0: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także chorujący przewlekle.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. O szczegółach Błażej Kulesza.
6: Najlepsze nastroje w Białymstoku, tam bowiem Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers. Wynik ustalono już po 20 minutach meczu, a bramki zdobywali tylko piłkarze Jagiellonii. Skończyło się na 2-1, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
7: Mimo tego niefortunnego początku, bo ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, to szybko do tego meczu wróciliśmy i przy trochę lepszych decyzjach, trochę więcej może spokoju, może trochę więcej precyzji w niektórych sytuacjach i ten wynik mógłby być jeszcze lepszy.
6: W Lidze Europy ze zwycięstwa może się też cieszyć Lech Poznań, ale już nie ze stylu gry. Po męczarniach pokonał 1-0 KL Klaksvik z Wysp Owczych. Gorzej było za to w Lidze Konferencji. Tam Raków zaliczył bezbramkowy remis ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw.
0: Rewanżowe mecze za tydzień.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach. Ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzania ocen uczniów. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
8: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
0: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile ustawy podpisze prezydent.
9: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, dziś one jeszcze wzrosną do 27 stopni. Natomiast sprawdzam też, jaki będzie weekend. Słuchajcie, ciepły i słoneczny. Aczkolwiek w nocy otrzymamy troszkę ochłody, bo w sobotę temperatury do 25 stopni, w niedzielę nawet i do 30 stopni, ale bez deszczu, a też bardzo przyjemnie. Chmur też dużo być nie powinno, także słońce pełną parą.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartość lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Dziś na antenie Radia Rodzina mamy dla Was bilety do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. No i tak się składa, że pytaliśmy Was o to, gdzie mógłby Was przewieźć taki parowóz, jeden z parowozów, które znajdują się w tym muzeum. No i mamy na linii naszą jedną słuchaczkę, pani Ania. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak.
0: Dzwonimy do pani, bo bardzo podoba nam się pani wiadomość, więc chciałabym, żeby opowiedziała nam pani o tym, gdzie przewiózłby panią ten parowóz, do jakiej epoki lub miejsca i dokąd by pani pojechała?
1: Tak, parowozy generalnie najczęściej kojarzą mi się z Orient Expressem, takim pięknym, ekskluzywnym, dawnym parowozem, który woził ludzi z Paryża do Stambułu i ekspres ten oczywiście opisywany był też w książkach Agaty Christie, gdzie słynny detektyw Poirot rozwiązywał zagadki. Takim właśnie moim marzeniem by było wsiąść w taki retro pociąg z tymi pięknymi, w pięknych strojach ubranych kobietami, mężczyznami, bo to też oczywiście swój klimat miało. Ten ekskluzywny pociągiem byłby takim wyjątkowym przeżyciem, myślę, dla mnie i dla moich dzieci, które też właśnie bardzo lubią pociągi.
0: Wspomniała pani, nawiązała pani do Agaty Christie. Ona też opisywała pewną przygodę w tym pociągu. Rozumiem, bez tej przygody?
1: Tak, bez, oczywiście, bez jakichś tam nieprzyjemnych takich doznań, jakichś śmierci czy uszczerbków na zdrowiu, oczywiście. Tak, bardziej nie chodziło o opis tylko tego podróży i pociągu.
0: Myślę, że jak najbardziej sama taka podróż byłaby czymś niesamowitym. Także już teraz będziecie mogli się przejechać taką kolejką, co prawda nie trasą Orient Expressu, ale po Jaworzynie Śląskiej w Muzeum Kolejnictwa, także bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym konkursie i oczywiście bilety trafiają do pani.
1: Super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: Skoro jesteśmy też na antenie Radia Rodzina, czy może chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: A tak, chciałabym pozdrowić męża, który prawdopodobnie mnie w tej chwili słucha u siebie w pracy, także pozdrawiam go serdecznie.
0: My również do tych pozdrowień się dołączamy. Proszę się nie rozłączać, pozostać na linii, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
1: Dziękuję.

0: tym momencie zapraszam Was na przedsmak weekendowej naszej podróży szlakiem zabytków techniki Dolnego Śląska. Ten szlak łączy wyjątkowe miejsca dziedzictwa przemysłowego, wśród których m.in. znajdują się Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Zajezdnia Popowice we Wrocławiu czy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. No i właśnie w najbliższej audycji Wakacje na Dolnym Śląsku przybliżymy obiekty, które pokazują bogatą historię, ale też i rzemiosło regionu. O mniej znanych kartach historii oraz atrakcjach Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki opowie nam dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki i dyrektor Centrum Nauki, Edukacji i Kultury Witelona w Legnicy. Dr Arkadiusz Muła mówi o tym, że przemysłowe tradycje Dolnego Śląska sięgają znacznie dalej niż okres panowania Prus.
1: To dziedzictwo, które pokazuje skalę na pewno rozwoju i dynamiki tego obszaru dawnej prowincji śląskiej, która jest tyglem kulturowym, na przestrzeni stuleci zarówno była w rękach i Polski Piastowskiej, Czechów, Niemców, Austriaków. W dobie Prus pojawia się ten przemysł, ale on oczywiście jest zakorzeniony także w innej, wcześniejszej tradycji. Jeżeli mówimy już o tych takich znamionach przemysłu i takich punktów newralgicznych na mapie Dolnego Śląska, warto na przykład zacząć historię od XVIII wieku, od doby rewolucji przemysłowej, która w sposób szczególny zaznacza się na naszym obszarze za sprawą chociażby takiego przemysłu jak tkactwo, które tutaj już kultywowali na naszym obszarze cystersi.
0: Śląskie manufaktury słynęły z produkcji wełny i lnu. Powstawały tu m.in. rękawiczki, pończochy i szale, które trafiały potem na arystokratyczne dwory Europy Zachodniej, a także na inne zagraniczne rynki.
1: Takim ważnym produktem manufaktur Dolnego Śląska czy Przedgórza Sudeckiego, bo tam właśnie wełna i len były głównymi domenami produkcji, to oczywiście produkowano na przykład rękawiczki, produkowano pończochy i szale, takie owale, które trafiały na przykład na dwory arystokratyczne zachodniej Europy. Proszę sobie wyobrazić takie damy dworu w Madrycie na przykład. Tak? I teraz wyobraźmy sobie te obrazy Velázqueza, malarza barokowego, który pokazuje te damy dworskie, tą infantkę hiszpańską. Tak? I teraz wyobraźmy sobie, że właśnie ten dwór nosił, czy pończoszki, czy rękawiczki właśnie, które tutaj ktoś dziergał tak ręcznie, mozolnie, wytężając wzrok.
0: Dziś Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki tworzy blisko 30 obiektów, a wśród nich znajdują się m.in. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, czyli kompletnie zachowany zespół przemysłowy z lat 30. XX wieku, który, jak podkreśla dr Muła, jest najlepiej wyposażonym historycznym młynem zbożowym na ziemiach polskich.
1: Młyn w Dzierżoniowie, on prezentuje najlepiej wyposażone urządzenia do produkcji zbóż, do mielenia zbóż w ogóle na ziemiach polskich. Jest to kompletnie, można powiedzieć, zachowany zespół z lat 30. XX wieku. Ten młyn był elektryczny, natomiast bazował na jeszcze starszej tradycji młynu parowego, który tutaj pojawia się w dobie Biedermajerów w latach 30. XIX wieku. Jedna rodzina to prowadzi, takich można powiedzieć mieszczan, tak, przedsiębiorców dolnośląskich, i to jest naprawdę bardzo ciekawa historia znowu naszego regionu.
0: Na szlaku można odwiedzić również domki tkaczy w Chełmsku Śląskim, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Starą Kopalnię w Wałbrzychu czy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, a do kilku obiektów, które również znajdują się na tym szlaku, zabierzemy Was już w najbliższy weekend od godziny 12.10. Koniecznie słuchajcie Radia Rodzina, a niedługo przedstawimy kolejne obiekty, które się znajdą właśnie na tej naszej trasie weekendowej.

więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to...

0: nie wrócę już.
1: Groźna sytuacja miała miejsce po nawałnicy w Warmińsko-Mazurskiem. Ekspertów pytamy, co dalej z cenami paliw. 1 września zmienią się zasady żywienia w placówkach oświatowych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jak już informowaliśmy, prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem po tym, jak nawałnica wywróciła łodzie. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
2: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana, chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
1: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Jest szansa, że kierowcy odetchną. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
1: Diesel może wrócić do ceny poniżej 8 zł, bo dzisiaj to średnio 8,16 za litr. Benzyna kosztuje 7,50. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdzał Bartosz Kądziołka.
4: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. o tzw. dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
5: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
4: Z posiłków nie zniknie mięso.
5: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych. Większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
4: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Częstochowa stawia na rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego. O nowych inwestycjach informuje rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Maciej Hasik.
7: Przesądzone są zakup 4 kolejnych autobusów elektrycznych 12-metrowych i budowa nowej hali autobusowej do obsługi zeroemisyjnego taboru oraz przebudowa ostatniego odcinka linii tramwajowej. Pierwszy projekt, autobusy plus hala, jest koordynowany przez miejskiego przewoźnika. Trwają postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawców zamówień. Projekt ma zostać sfinalizowany za około rok. Środki w wysokości 16 milionów złotych pochodzą z programu Funduszy Europejskie dla Śląskiego 21-27.
1: A całość budżetu projektu wraz ze środkami własnymi to niespełna 25 milionów złotych.
8: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień to taki jeszcze do 27 stopni wzrosną nam temperatury. One w okolicach godziny 16 się pojawią na termometrach. Jednak ta dzisiejsza noc z piątku na sobotę będzie, powiem Wam szczerze, bardzo przyjemna. Temperatury spadną do 13 stopni. No i nie wiem jak Wy, ale na przykład wczoraj miałam wrażenie, że dawno tak przyjemnego wieczoru nie było. Mam nadzieję, że dzisiejszy również taki będzie.
6: Radio Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Jestem siostrę Jadwiga. Jestem z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja z Wierzbna. Idę w grupie czwartej, bo to jest nasz dziekanat. A siostra?
2: Katarzyna. Jestem z parafii Najświętszej Marii Panny z Domaniowa i idę też czwóreczką.
3: Skąd motywacja do pielgrzymowania? Czy to jest wasz kolejny raz?
1: Mój 15, tak. I siostry też.
2: Tak, mój jest 12 i to po prostu, jak to mówią, ładujemy akumulatory.
3: Na rekolekcjach w drodze.
1: Ja to może nie ładuję akumulatorów, ja po prostu uwielbiam pielgrzymkę. Ze względu na ludzi, których tu spotykam, to jest dla mnie niezwykłe. No i właśnie, żeby tak też bezinteresownie w sumie wielbić Boga, bo to jest taka właśnie okazja. Idziemy długo i możemy się oddać naprawdę modlitwie i śpiewowi.
4: Pielgrzym nie musi być smutny, dlatego że przypomina sobie bardzo ważną prawdę istotną w naszym życiu, mianowicie, że całe nasze życie jest pielgrzymowanie. Mm-hmm. Ja co roku pielgrzymując właśnie sobie to ciągle na nowo przypominam. Pielgrzymka każdego roku mi o tym mówi, że jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami, no bo można czasem się zapomnieć i sobie układać życie tak, jakby tutaj już zawsze człowiek miał być zakorzeniony, a tymczasem rzeczywiście nasze ziemskie życie jest pielgrzymką i sobie to przypominam, więc cieszę się z tego, że jakoś właściwie ustawiam całe moje życie. Podejmuję ten trud, owszem, bo to jest rzeczywiście bardzo duży trud, wyrażony w tych kilometrach, ale też i na postojach, noclegi, w namiotach na co dzień. No mówię, to raz w roku mi się przydarza, żeby spać w namiocie właśnie na pielgrzymce, bo tak zwyczajnie no to mam wygodne łóżko. Ale tutaj, no właśnie, umycie się w misce wody, no tego typu rzeczy są na pewno utrudnieniem, ale z drugiej strony uczą też właśnie prostoty, jakiegoś dystansu do tego, co na co dzień mamy, tego komfortu, żeby się za bardzo tego komfortu nie przyzwyczaić.
5: Ksiądz Tomasz Płukarski, przewodnik pierwszej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Szczęść Boże. Dużo się dobrego dzieje. Pielgrzymka jest takim niesamowicie żywym organizmem Kościoła i mam nadzieję, że tego wszyscy tutaj, będąc na pielgrzymce, doświadczymy właśnie takiego radosnego, żywego Kościoła, w którym przechadza się z nami Pan Bóg.
3: To, co charakteryzuje tak dużą grupę, to też, że jesteśmy na grupy podzieleni.
5: Tak, dlatego, że też każda grupa ma swój troszkę własny charyzmat, ma swoją własną też tematykę. Oczywiście są grupy prowadzone przez księży diecezjalnych, dekanalne grupy, ale też sporo jest grup prowadzonych przez ojców zakonnych, franciszkanów, salezjanów, salwatorianów, paulinów. To jest ogromne też bogactwo, bo my, cała pielgrzymka czerpie z tego charyzmatu, także można powiedzieć, czy ja tak widzę z perspektywy czasu, że pielgrzymka jest taką specyfiką parafii, wspólnota wspólnot, prawda, bo są ludzie, którzy lubią się modlić bardziej ciszą, młodzież oczywiście bardzo żywiołowe, radosne, dynamiczne piosenki, ale to, co nas wszystkich łączy, to przede wszystkim wspólna Eucharystia, różaniec, droga, właśnie ten trud też, który bardzo łączy, bo tu każdy z nas, każdego z nas nogi bolą, każdemu z nas jest trudno, no te wszystkie niewygody w namiocie spędzać, no to powoduje, że to pielgrzymowanie nie jest no takie łatwe, ale jednocześnie przynosi dobre owoce.
3: A jakimi są te owoce?
5: To jest dobre pytanie. Ja patrząc na hasło tegorocznej pielgrzymki, które jednocześnie wydaje mi się trudnym hasłem, uczniowie misjonarze, i to sobie tak wyobrażam trochę, patrząc na klasę szkolną, mam być jednocześnie w ławce i słuchać, i ja bardzo lubię słuchać różnych konferencji, słowa, które w ogóle jest na pielgrzymce, ale jednocześnie mam być nauczycielem, dającym perspektywę, rozwijającym. I tego bardzo mocno uczymy się na pielgrzymce. I owocem pielgrzymki tegorocznej, tak to myślę i życzę pielgrzymom i sobie oczywiście, jest to, żebym odkrył, żeby być prawdziwym chrześcijaninem, muszę być właśnie jednocześnie i uczniem, i jednocześnie misjonarzem. Tym, który słucha, ten, który czerpie, który się ciągle rozwija, ale jednocześnie daje. I pielgrzymka, to, że tworzymy taką wspólnotę, kiedy mówimy do ciebie, bracie, siostro, to powoduje, że tak naprawdę tu się bardzo mocno buduje chrześcijaństwo, bo my głosimy, za chwilę będzie odpoczynek, będą gospodarze, miłe słowo, pozdrowienie, szczęść Boże. Czasami nie trzeba może cytatów Ewangelii głosić, ale ta dobra nowina będzie przez to, że będzie taka otwartość na człowieka, zapytanie się. Pielgrzymi zabierają często modlitwy, intencje gospodarzy. Ciągle uczymy się, ale ciągle dajemy Ewangelię. Tego bardzo praktycznie uczymy się na pielgrzymce. Pielgrzymka daje takie właśnie taką perspektywę praktycznego uczenia się. Mam być uczniem, ale mam być jednocześnie misjonarzem.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Ten czas tak szybko leci, że dziś mamy już piąty dzień pielgrzymki. Dziś rano pielgrzymi opuścili Wierzbicę Górną i zmierzają do Kluczborka. Co dzieje się obecnie na pątniczym szlaku, sprawdzimy już teraz. Ze mną na łączach telefonicznych jest ksiądz Wojciech Porada, salwatorianin, a także przewodnik grupy ósmej. Halo, halo, szczęść Boże!
2: Szanowni Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy z pielgrzymkowego szlaku.
1: Gdzie już jesteście? Na jakim etapie trasy was złapaliśmy?
2: No, mamy dobry moment, ponieważ jesteśmy na postoju. Postój to ulubiony moment podczas pielgrzymki. Nie dlatego, że odpoczywamy, ale dlatego, że spotykamy dobrych ludzi, mieszkańców, parafian, którzy goszczą nas swoimi przysmakami. Przygotowują nam posiłki, co rodzi w naszych sercach ogromną wdzięczność.
1: Wędrujecie już piąty dzień na Jasną Górę. Jakie są nastroje w grupie, w pielgrzymce?
2: Po pierwszych dniach, które wymęczyły nas i wyczerpały upałami, to teraz im bliżej Jasna Góra, tym więcej radości, entuzjazmu i optymizmu. Także idziemy dziarsko i chętnie po to, by zdobyć szczyt Jasnej Góry.
1: Zmęczenie już jest odczuwalne? Może jakieś pierwsze bąble się pojawiły, czy jeszcze nie?
2: Oczywiście, że tak. My robimy statystyki bąbelków i odcisków. Na szczęście w tym roku mamy bardzo dobrą statystykę. Jest ich mniej, ponieważ pielgrzymi są coraz lepsi w chodzeniu bez kontuzji.
1: Jak przebiega dzisiejszy dzień? Co już za wami, a co jeszcze przed wami w planie?
2: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy w porównaniu do innych, ponieważ dzisiaj na postoju w Wołczynie mieliśmy pracę w grupach dzielenia. Dzieliliśmy się swoimi refleksjami dotyczącymi Słowa Bożego. Jest to bardzo piękny moment, ponieważ tworzymy komunię. Tak jak wspólnota Kościoła złożona jest z małych wspólnot, tak i nasza wielka pielgrzymka w małych grupach podzieliła się swoim doświadczeniem Słowa Bożego i oczywiście trudu pielgrzymkowego. I po takim dzieleniu, po takim postoju ruszyliśmy na kolejny etap, który właśnie zakończyliśmy i przed nami już tylko trzeci etap, by dojść do Kluczborka.
1: Jest ksiądz przewodnikiem grupy ósmej, to powiedzmy również coś i właśnie o tej grupie. Jaka ona jest? Jaki jest jej charyzmat?
2: Grupa ósma to grupa salwatoriańska. Od wielu lat znana była jako grupa młodzieżowa, ponieważ tworzyli ją młodzi z ruchu młodzieży salwatoriańskiej. Przez lata też inne osoby, niekoniecznie członkowie ruchu młodzieży salwatoriańskiej, dołączali do tej grupy i obecnie mamy grupę dorosłych, grupę młodzieżową. Jeśli chodzi o młodzież, to młodzież przyjechała do nas z różnych stron Polski. Mamy młodzież RMS-u z Warszawy, z Elbląga, z Bydgoszczy, także z Bielska-Białej. A pielgrzymi, także to pielgrzymi z parafii salwatoriańskich na Dolnym Śląsku, czyli Dobornik Śląskich, z Dobroszyc, z Trzebnicy.
1: To dla was, jeżeli się nie mylę, dla grupy ósmej pielgrzymka rozpoczęła się nie we Wrocławiu.
2: Tak, my oczywiście jako salwatorianie ruszamy z sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej, więc w Trzebnicy czekaliśmy na wszystkich pielgrzymów, którzy wyruszyli z Wrocławia. No i kolejnego dnia dołączyliśmy do nich, aby pobożnością i ogromem wiary kroczyć do Częstochowy.
1: Dla księdza to jest drugi rok w roli przewodnika grupy. Jak się odnajduje ksiądz w tej roli? Czym jest prowadzenie pielgrzymów na Jasną Górę dla księdza?
2: No tutaj doświadczam tajemnicy kapłaństwa w wymiarze bycia pasterzem. Jestem pasterzem, który prowadzi owce prosto do Boga. I okazuje się, że to prowadzenie nie polega na tym, że to ja jestem przewodnikiem i wskazuję drogę, ale to wszystko polega na obopólnym zaufaniu, na wsparciu i na zrozumieniu. Mamy ze strony pielgrzymów ogromne wsparcie oraz pomoc na każdym etapie i w każdej czynności. A z drugiej strony widzę, jak bardzo oni ufają mi i rozeznaniu w kwestiach duchowych, jak i może też nawet takich praktycznych.
1: Rola przewodnika to oczywiście prowadzenie duchowe do Boga, ale też i takie po prostu prowadzenie na Jasną Górę. Mimo wszystko, mimo tych obowiązków, czy udaje się księdzu znaleźć chwilę na to, by rozmawiać z pielgrzymami?
2: Oczywiście, że tak. Każdy postój, każdy wieczór na polu namiotowym to jest przepiękny czas na rozmowy, na dzielenie się i poznawanie wzajemne. Każdy pielgrzym ma swoją osobistą historię, która jest niesamowicie piękna. Bywają trudne też doświadczenia, ale najważniejsze jest to, że mamy otwarte serca i możemy sobie wzajemnie ufać.
1: Pielgrzymka to też taki szczególny czas, myślę, który na zawsze pozostaje w pamięci, pozostaje w sercu, ale też i wiele się dzieje na tej pielgrzymce. Czy wydarzyło się już coś takiego, co na przykład szczególnie zapadnie księdzu w pamięć po tegorocznej pielgrzymce?
2: Takie doświadczenie tegorocznej pielgrzymki, które myślę, że jest wspólne dla pielgrzymów z mojej grupy, to naprawdę doświadczenie trudu tegorocznej pielgrzymki, ale też wiele osób powtarza i potwierdza, że im cięższa intencja, tym cięższa pielgrzymka. I słuchając zwierzeń pielgrzymów, dochodzę do wniosku, że rzeczywiście w tym roku pielgrzymi noszą poważne i ważne dla nich intencje. Dlatego jest w nich gotowość i siła, by zmagać się z trudem i słabością, aby te intencje donieść do tronu Matki Bożej.
1: Czy macie jakieś szczególne intencje, w których my, pielgrzymi duchowi, możemy się modlić? Bo oczywiście pamiętamy o was w drodze, ale czy jest coś, co szczególnie możemy polecać w tym czasie?
2: Polecajmy, bardzo proszę i zachęcam do tego, abyśmy pamiętali o modlitwach za nowe powołania. Potrzebujemy kapłanów, pasterzy, którzy będą prowadzić ludzi do Boga, a wiele osób potwierdza, że takich fajnych kapłanów i takich cudownych księży, jakich spotykają na pielgrzymce, to trudno spotkać gdziekolwiek indziej. Więc módlmy się, aby tacy super księża, co są na pielgrzymce, byli w każdej parafii.
1: I o to również będziemy się modlić. Czy jest jakieś przesłanie lub myśl z dzisiejszego dnia, którą warto przekazać słuchaczom Radia Rodzina?
2: Tak, oczywiście. Chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, aby przyjmując słowo, czyli albo czytając Ewangelię, albo słuchając Ewangelii, spróbowali też podzielić się tym, co usłyszeli. I to nie musi być głoszenie na ulicach, ale to może być po prostu jedno słowo albo jedno zdanie, które poruszyło ich serce, a które mogą powiedzieć na głos w domu, w pracy albo w swoim środowisku.
1: I z tym przesłaniem pozostawiamy słuchaczy Radia Rodzina. Przypomnę, ze mną na łączach telefonicznych był ksiądz Wojciech Porada, salwatorianin i przewodnik grupy 8, czyli właśnie salwatoriańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, za to łączenie i za relację z trasy.
2: Dziękuję uprzejmie. Bardzo się cieszę, że znaleźliście mnie w tej trasie i mogłem chwilę z wami być przez łącza radiowe.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń Misjonarz. Dzień 5, 7 sierpnia. Wierzbica Górna do Kluczborka. Dary i charyzmaty. Powołanie do teraz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dotychczasowe konferencje o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii miały pokazać, że to właśnie one uzdalniają uczniów, misjonarzy do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Są swego rodzaju bazą wyjściową owocnego działania. Dziś natomiast pochylimy się nad darami, które każdy z nas posiada i które służą budowaniu wspólnoty, oraz nad naszą pobożnością przeżywaną w konkretnym stanie życia, w którym się aktualnie znajdujemy. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I stanie się w ostatnich dniach, mówi Bóg, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Werset 4 ukazuje różnorodność osób i uzdolnień w Kościele, które dzięki działaniu Ducha Świętego wzajemnie się uzupełniają. Najważniejszym fragmentem tej perykopy jest jednak stwierdzenie o wylaniu Ducha na wszelkie ciało. To uświadamia nam, że każdy wierzący bez wyjątku ma jakąś rolę do spełnienia w Kościele. Nie jest to jednak zadanie bezpodstawne, wymyślone przez człowieka, lecz konkretny dar dany od Boga, mający uzupełniać to, czego brakuje innym. Teksty paralelne. Paralela otwierająca tę część to odniesienie do proroka Izajasza. Choć może nie nosimy w sobie darów na wzór starotestamentalnych proroków, to również posiadamy jakieś dary, które są owocne o tyle, o ile współdziałamy z Panem. Warto następnie przywołać ewangeliczny opis powołania 12 apostołów, zwracając uwagę na fakt, że byli to ludzie bardzo różni. Rybacy, celnik, gorliwiec różnych zawodów, charakterów, talentów, a jednak każdy z nich został wybrany osobiście przez Jezusa. Przypowieść o talentach uczy nas czegoś ważnego. Gniew Pana wobec sługi, który zakopał talent, wynika z marnotrawienia daru, który został mu powierzony przez kogoś, kto doskonale wiedział, co robi, obdarzając konkretnych ludzi konkretnymi darami. Nie tylko charyzmaty nadzwyczajne. Chciałbym dokonać tu pewnego roboczego rozróżnienia. Są charyzmaty nadzwyczajne, wyjątkowe oraz są dary zwyczajne. Do pierwszej grupy zaliczamy różne, szczególne doświadczenia wiary, łaski nadzwyczajne. Do drugiej uzdolnienia codzienne, jak choćby inteligencja, umiejętność organizacji, talent pisarski czy fotograficzny, które można wykorzystać do tworzenia treści ewangelizacyjnych, konferencji, bloga, materiałów parafialnych. Nie czekajmy na spektakularne znaki. Bóg równie chętnie posługuje się naszymi zwyczajnymi zdolnościami. Powołanie do teraz. To bardzo ważny punkt tej katechezy. Dar teraźniejszości. Z jednej strony każda chwila jest szansą rozwoju dla Boga i Kościoła. Z drugiej nasza teraźniejszość już z sobą coś niesie. Małżeństwo, dzieci, zobowiązania w pracy, obowiązki rodzinne. I to wcale nie stoi na przeszkodzie misji. To jest pierwsze i podstawowe miejsce służby swoimi uzdolnieniami i samym sobą. Podstawowe miejsce świadectwa obecności Boga. Wierne wypełnianie obowiązków, cierpliwe znoszenie codziennych niedogodności to również w pewnym sensie dary, które trzeba wykorzystać. Moje braki i pełnia Kościoła. Z jednej strony ważne jest pytanie, czym mogę służyć, ale nie dokona się to w pełni, jeśli nie uświadomię sobie, w czym sam potrzebuję pomocy. Doświadczenie własnych niedostatków prowadzi do pokornej postawy służby, wolnej od poczucia wywyższenia się nad innymi. Uczeń, misjonarz nie jest ekspertem od wszystkiego. Jest kimś, kto daje z siebie to, co ma i jednocześnie z pokorą przyjmuje pomoc innych. Tylko jako Kościół możemy posiadać wszystkie dary ducha. Zachęcamy się do osobistej refleksji. Czym mogę służyć mojej wspólnocie?

0: Chwilę temu dowiedzieliśmy się co nieco ogólnie o Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki, a już teraz ruszamy w drogę i jedziemy do Piechowic. Tam mieści się Huta Szkła Kryształowego Julia i jest to żywy zabytek, a także jeden z ostatnich w Karkonoszach zakładów wytwarzających kryształy ręcznie. Obiekt słynie z tradycyjnego dmuchania i szlifowania szkła, a także z bogatej oferty turystycznej, w ramach której można z bliska podziwiać pracę hutników. Jesteśmy działającym zakładem, który produkuje wyroby kryształowe i szklane, mówi Aneta Celmer, menedżer działu turystyki i marketingu w Hucie Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach.
1: Huta Julia w tym roku obchodzi swoje 160-lecie w kontekście tradycji hutnictwa, tradycji rzemiosła i wszystkiego, co jest związane ze szklarstwem na naszym regionie. Miejsca, gdzie były huty, a tych hut, musimy o tym pamiętać, kiedyś było znacznie, znacznie więcej. Były to zakłady, które zatrudniały setki osób, setki hutników i setki zdobników. Były specjalnie dedykowane szkoły. Dobrym przykładem tutaj w najbliższej naszej okolicy są cieplice, czyli Szkoła Rzemiosł Artystycznych, gdzie kiedyś były dedykowane klasy hutników. Czyli chodzili do szkoły, uczyli się, nabierali teoretycznych znajomości i tutaj tego fachu, ale praktykę odbywali w Hucie Julia. Budynek obecnego Krystalium, czyli nasza taka interaktywna wystawa, kiedyś to była, musimy o tym pamiętać, to była szkoła hutnicza. Więc uczyli się, czy to im wychodziło lepiej, czy gorzej, ale uczyli się tego fachu, bo jest to niezmiernie trudny zawód. Tutaj to, że jeżeli ktoś lubi i chce i podziwia szklane przedmioty i chciałby zostać hutnikiem, to chęci to jest jedno, umiejętności to drugo, ale to są lata, wiele lat żmudnej pracy ciężkiej fizycznie, w warunkach takich, jak widzimy przy pracy na piecach, tak zwanych piecach hutniczych, więc uczyły się kiedyś całe pokolenia, teraz niestety już ta sztuka troszeczkę odchodzi w zapomnienie, na czym bardzo ubolewamy. Są to zawody, które powoli niestety są zawodami takie, które zanikają.
0: Początki zakładu szklarskiego w Piechowicach sięgają 1866 roku, kiedy Friedrich Wilhelm Heckert uruchomił tutaj warsztat zdobienia, rozbudowany później o piece hutnicze. Od 2006 roku obiekt funkcjonuje jako firma rodzinna, która ratuje przed zapomnieniem unikalne rzemiosło regionu. Podczas naszej wizyty zajrzeliśmy również do sklepu z kryształami, po którym oprowadził nas kierownik. Porozmawialiśmy również z turystami z Gdańska i Krakowa.
2: To jest szkło ekskluzywne, kryształowe, więc powiem tak, ma swoją cenę, bo robimy to, staramy się robić tutaj wszystko ręcznie. Można zawsze zobaczyć, jak to wygląda u nas, więc nic nie ukrywamy, bo można przyjść z przewodnikiem, przejść i zobaczyć, jak to jest wszystko wykonane. Staramy się zachować te wszystkie metody, które były przez x lat.
3: No jak wrażenia?
4: Fantastyczne. Pierwszy raz jestem w takim miejscu i nie widziałem nigdy tylu wyrobów ze szkła ręcznie robionych, jak tutaj.
3: Co pana najbardziej zaskoczyło?
4: Różnorodność i dostępność wielu różnych elementów szklanych.
3: Ten lew ładny pewnie?
4: Przepiękny lew.
3: I to będzie u pana gdzieś na półce pewnie w domu?
4: Tak, będzie patrzeć na mnie, jak będę siedzieć na sofie pod komody.
3: Wybrałoby się pan jeszcze raz tutaj?
4: Oczywiście. I każdemu polecam odwiedzić to miejsce.
3: A skąd pan jest?
4: Z Gdańska.
3: O, super. Pozdrawiamy Trójmiasto.
4: Również pozdrawiam.
5: Bogusław.
3: Panie Bogusławie, co pan zakupił?
5: Dwa kieliszki z typowym wzorem cięcia Huty Julia.
3: Wow, kolekcjonuje pan?
5: Nie, ale mi się spodobały bardzo dobrze.
0: A my już za chwileczkę przeniesiemy się do kolejnego obiektu, który odwiedziliśmy w ramach naszej radiowej podróży po Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki. Także zapraszam, bądźcie z nami.

0: Hey, this is Sharon Kaur, and you are listening to Radio Rodzina.
1: Tragedia na kąpielisku pod Wrocławiem. Czy wejdzie w życie państwowy e-dziennik dla szkół? Bakteria E. coli w kranach w Śląskiem. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dziewiętnastolatek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że piętnastolatek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył dziewiętnastolatek. Młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować.
2: Apelujemy o rozwagę nad wodą. Nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
1: Mówiła Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy. Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu już nie było ratowników. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach w Rzeszowie. Na oddziałach kardiologii dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale było to niemożliwe, tłumaczył kierownik kliniki Wojciech Tarała.
3: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
1: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówiła Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort Edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy. Obecnie za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
4: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach. Różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
1: Ustawa trafiła już na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Około 3800 mieszkańców Łas w Śląskiem nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność jelitowych bakterii i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranów, wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz.
5: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, dziś one jeszcze wzrosną do 27 stopni. Natomiast sprawdzam też, jaki będzie weekend. Słuchajcie, ciepły i słoneczny. Aczkolwiek w nocy otrzymamy troszkę ochłody, bo w sobotę temperatury do 25 stopni, w niedzielę nawet i do 30 stopni, ale bez deszczu, a też bardzo przyjemnie. Chmur też dużo być nie powinno, także słońce pełną parą.
6: Reklama.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Już teraz przenosimy się w kolejne miejsce, które znajduje się na szlaku zabytków techniki, a jest to Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Bo myślę, ceramika bolesławiecka to marka znana bardzo dobrze na całym świecie ze swoich wyrobów. Obecnie w mieście i okolicach działa około 30 oficjalnych i zorganizowanych producentów, a także i mniejszych pracowni ceramicznych. Jednak na przełomie wieków przez bardzo długi czas zarządzaniem cechu ceramików w samym Bolesławcu mogło istnieć, słuchajcie, tylko 5 warsztatów. W związku z tym nowe pracownie powstawały w miejscach, gdzie nie było takich ograniczeń, czyli w okolicach samego miasta Bolesławiec, a wyroby ceramiczne w Bolesławcu były popularne już w XVI wieku. W wyniku prac archeologicznych znaleziono ich fragmenty, a także zrekonstruowano je. O jednym z takich ciekawszych eksponatów, które można zobaczyć właśnie w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, opowiada Tadeusz Orawiec, kustosz tego obiektu.
1: Bardzo ciekawym zbiorem jest inny zbiór archeologiczny, który prezentujemy. Zrekonstruowane naczynia i fragmenty naczyń z również śmietnika, czyli dołu odpadowego innej wytwórni znajdującej się niedaleko nas, niedaleko ówczesnego zamku bolesławieckiego. Tutaj mamy naczynia z XVI i początku XVII wieku, dzbany różnego rodzaju, flasze, co odróżnia je od innych. One były bardziej ozdobne. To nie były proste kołganki czy nieużytkowe, a one były już dekorowane na zewnątrz również w sposób odmienny od innych środków i tutaj już możemy mówić ewidentnie o ceramice typowej dla naszego miasta, czyli ceramice bolesławieckiej, ponieważ naczynia XV-wieczne w tej formie występowały bardzo podobnie w innych ośrodkach. Tutaj te naczynia z XVI wieku były typowe już dla naszego miasta i w przypadku znalezienia tego kształtu, tej formy naczynia w innym miejscu niż Bolesławiec, jesteśmy w stanie stwierdzić, to jest Bolesławiec.
0: To, co dziś jednoznacznie kojarzy się z ceramiką bolesławiecką, są wzory w kolorze kobaltowym na białym tle, tak zwane pawie oczka. Jednak przez wiele lat typowe bolesławieckie wzory i kolory, słuchajcie, były nieco inne.
1: Dzisiaj mówimy o tym, że typowe dla Bolesławca jest technika dekorowania stempelkami. To jest to, co wyróżnia ceramikę bolesławiecką, ale najdłużej i najtrwalej związaną z ceramiką bolesławiecką polewą, czyli dawnym typem szkliwa, było szkliwo ziemne. To była mieszanka ziem, glin, bardzo tania w otrzymaniu, ponieważ nie trzeba było do niej dokupać składników, tylko pozyskiwało się je metodą wykopywania tak, i rozładniania. Kolor brązowy. Do tej pory on się pojawia na wyrobach produkowanych przez niektóre warsztaty bolesławieckie, a części osób do tej pory znana jest chociażby ze starszych kuchni makutra, garnek do kiszenia ogórków czy innych produktów spożywczych. Brązowe, ciężkie, oczywiście ciężkie w formie naczynia, ponieważ kamionka na ogół jest ciężka. Jej walory użytkowe to właśnie twardość i odporność na warunki atmosferyczne, ale również izolacja termiczna.
0: Tak jak wspomniałam, jednym z najpopularniejszych wzorów na bolesławieckich wyrobach są tak zwane pawie oczka, a na naczyniach zaczęły pojawiać się one jeszcze przed wojną.
1: Wzór pawiego oka pojawił się w przełomie XIX i XX wieku, powrócił do produkcji w okresie powojennym. On cały czas funkcjonował w świadomości bolesławian i twórców ceramiki bolesławieckiej, ponieważ ceramika przedwojenna nie zniknęła po II wojnie światowej z Bolesławca. Ona cały czas funkcjonowała w domach prywatnych, funkcjonowała chociażby w muzeum i cały czas, czy do tego wzoru, czy do innych motywów technik dekorowania ceramiki bolesławieckiej, projektanci mogli się odnosić i mogą się odnosić, inspirując się nimi. Zresztą to widać niekiedy w formach, które przypominają niektóre formy serwisowe, przedwojenne. Pokazuje to też, że ceramika przedwojenna była uniwersalna czasowo, że były to formy, które przetrwały próbę czasu, bądź też dekoracje, które przetrwały próbę czasu i nadal podobają się.
0: A tego, o czym teraz opowiemy, myślę, że się nie spodziewacie. Ja sama się nie spodziewałam, zanim tego nie usłyszałam. Słuchajcie, dzisiaj wiadomo, w tworzeniu podróbek przodują Chiny. Jednak, co ciekawe, przed wojną w Bolesławcu również zajmowano się podrabianiem pamiątek czy innych wyrobów.
1: Szkoła zawodowa oprócz nowoczesnych technik tworzenia i dekorowania naczyń wprowadziła zasadę znakowania wyrobów przez poszczególnych wytwórców. Dzięki temu dzisiaj wiemy, które zakłady stoją za powstaniem określonych form czy dekoracji, ale nie zawsze chwalono się swoimi wyrobami. Są takie momenty w przedwojennej działalności wytwórni, kiedy pewne asortymenty przemilczano. Do nich na pewno należy tworzenie podróbek starożytnych egipskich figurek, które bolesławieccy wytwórcy produkowali na egipski rynek pamiątek turystycznych. Tam podsuwano je turystom, sugerując, że to są oryginalne, starożytne figurki, którymi handel wówczas był nielegalny i osiągały oczywiście czarnorynkowe wysokie ceny. Nie tylko producenci chińscy wymyślili rynek podróbek. Również bolesławieccy wytwórcy też mogą sobie tutaj coś dodać.
0: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prezentuje historię wyrobów od jej początków w mieście i regionie, aż po czasy obecne. Nie brakuje w nim również odniesień do historii miasta, a obiekt można zwiedzać od wtorku do niedzieli. Muzeum ma również swoją filię i jest nią Centrum Dawnych Technik Garncarskich, gdzie można zobaczyć wystawę współczesnej ceramiki bolesławieckiej, a także odbywają się tam różne warsztaty. Na przykład możecie sami ozdobić jakiś bolesławiecki wyrób, czy sami ulepić coś z gliny. Wszelkie szczegóły możecie znaleźć na stronie internetowej tej instytucji. Ja zapraszam Was na podróż po Bolesławcu, ale i nie tylko. Już w najbliższy weekend od godziny 12:10 rozpoczynamy.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

już teraz powracamy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. No i tak pomyślałam, że skoro tak mówimy o tym konkursie, w którym możecie zdobyć bilety do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, to myślę, że też i warto co nieco o tym obiekcie opowiedzieć. Słuchajcie, ponad 150 jednostek taboru, 40 parowozów, 4 km toru i wagon warstw, w którym do dziś serwowany jest żurek. Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie

0: Śląskiej to jedna z największych kolekcji zabytkowego taboru kolejowego w Polsce, a powstało w miejscu, które na początku XXI wieku było zaniedbane i otoczone skupami złomu. Dzisiaj natomiast przyciąga turystów z całego kraju i też, słuchajcie, regularnie staje się planem filmowym. Sama parowozownia, w której mieści się muzeum, jest niemal o 100 lat starsza od samej placówki.
1: Wiąże się z taką trochę trudną historią, dlatego że sama parowozownia powstała w 1905 roku i jakby była niemiecką parowozownią, tutaj były obrządzane parowozy, lokomotywy. Natomiast ona jakby właścicieli zmieniała podczas tego stulecia kilkukrotnie. W 1945 wiadomo, po wojnie wojska polskie weszły tutaj i była to już polska parowozownia. Następnie wiązało się też to, że parowozy zaczęły odchodzić do Lamusa i z tego stworzono lokomotywownię trzeciej klasy podlegającej pod Wałbrzych. Cały czas była to oczywiście spółka PKP. Następnie przez moment taki w 1997 roku w Polsce PKP stwierdziło, że zorganizuje muzea w takich skanseny. I to się nazywało właśnie skanseny lokomotyw parowych. W Polsce zostały stworzone takie trzy. To była Chabówka, to był Wolsztyn. No i tutaj na Dolnym Śląsku Jaworzyna Śląska. Nie potrwało to długo. Nie nacieszyli się parowozami na Dolnym Śląsku, dlatego że PKP zlikwidowało to miejsce. No i od 2000 roku tak naprawdę było bez żadnego opiekuna.
0: A o tej historii Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej opowiada nam Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor muzeum. A przełom nastąpił, gdy ówczesna burmistrz Jaworzyny Śląskiej zwróciła się o pomoc do Politechniki Wrocławskiej. Inicjatywę podjął się profesor Piotr Gerber, który w 2004 roku utworzył prywatne Muzeum Kolejnictwa. No i właśnie o historii tego miejsca opowiada nam obecna dyrektor muzeum Katarzyna Szczerbińska-Tercjak.
1: Podjął się trudu utworzenia w 2004 roku prywatnego Muzeum Kolejnictwa. Zebraliśmy trochę miłośników, trochę kolejarzy, no i postanowiliśmy się, że taką samozwańczą trochę rolę ratować to miejsce. Ja kończyłam studia właśnie u profesora Gerbera, no i mnie zachęcił do tego, żeby tuż po studiach zacząć też tutaj pracować. Z tego powstała coś większego, powstała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. No jak sama nazwa mówi, ratujemy zabytki przemysłowe i to te, które takie mniej atrakcyjne, mniej znane, to znaczy nie poświęcamy się pięknym pałacom czy pięknym kamienicom, natomiast ratujemy miejsca, to są fabryki, to są parowozownie, to są miejsca, gdzie kiedyś ludzie ciężko pracowali na to, żeby te piękne pałace powstały.
0: W muzeum nie znajdziemy za wiele multimediów i Katarzyna Tercjak-Szczerbińska mówi o tym, że muzeum świadomie nie idzie w nie.
1: Nasze muzea nie mają być bardzo naszpikowane elektroniką. One wręcz, my chcemy, żeby dawny zapach smaru, oleju, węgla pozostał i żeby nadal było bardzo autentycznie, bardzo prawdziwie, że czasami nawet można się tutaj ubrudzić, ale tak było kiedyś w parowozowni, więc nie są na pewno to takie sterylne wnętrza, tylko właśnie autentyzm to chyba przede wszystkim cecha tego, co ludzie podkreślają, że można tutaj zobaczyć i odczuć, bo to, co dajemy turystom, to właśnie nie tylko jakby edukację, wiedzę z tego, czego się dowiedzą podczas zwiedzania, ale raczej też takie wrażenia, wspomnienia dla starszych ludzi, dla młodych, coś nowego, bo widzą coś zupełnie autentycznego, innego.
0: Zwiedzanie trwa około 3 godzin i odbywa się z przewodnikiem, który przybliża historię eksponatów, a także i dawnej kolei.
1: Pierwszym elementem zwiedzania Muzeum Kolejnictwa to przewodnik i to on właśnie pokieruje przez zwiedzanie po ekspozycjach. Na ekspozycjach mamy zarówno makiety, kolejowe sale z pamiątkami kolejnictwa, gabinety naczelnika stacji i to jest wszystko chronologicznie ułożone, tak żeby człowiek mógł sobie, żeby turyści mogli poznać tą historię kolei, która tak naprawdę na świecie ma teraz już 200 lat, a w Polsce w tym roku polska kolej obchodzi stulecie.
0: Myślę, że trzeba powiedzieć też coś o najstarszym eksponacie, którym jest pruska lokomotywa TKH2 numer 12 z 1896 roku. Ona stoi przy wejściu do hali parowozowej.
1: Najcenniejszy eksponat przywita naszych słuchaczy zawsze przy wejściu do hali parowozowni. Znajduje się, to według mnie oczywiście każdy sobie pewnie znajduje inne. Dla mnie to najstarsza lokomotywa, to jest lokomotywa TKH2 numer 12, to jest lokomotywa z 1896 roku, lokomotywa pruska. To jest mały taki tędrzak, w którym też aktorka nasza, dlatego że w wielu produkcjach filmowych nasze muzeum bierze udział, w szczególności tych historycznych produkcjach filmowych. I w ubiegłym roku na przykład były dwie produkcje Lalka i właśnie ten parowóz dokładnie odwzorowywał, jeździł nie możemy go rozpalić, no bo nie ma dopuszczenia i nie jest sprawny, ale jakby był pchany przez lokomotywę spalinową wraz z pociągiem i do dwóch lalek, które w tym roku będą zresztą premiery, ona grała. I też takie coś magicznego, pan Zbigniew Gryzgot zawsze opowiada, tam jest taki złoty dzwonek, więc można nim zadzwonić, no i on zawsze opowiada turystom, że się życzenia spełniają, jak się zadzwoni tym dzwonkiem, więc zapraszam do zadzwonienia.
0: Dziś Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej jest częścią Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki i jednym z najważniejszych miejsc na mapie industrialnego dziedzictwa regionu.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: Bezrobocie znów nieco w górę. Złota alga w kanale gliwickim. Papież zachęca młodych do wzięcia przykładu ze świętego Franciszka. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W kanale gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. Aby zapobiec śnięciu ryb prewencyjnie, zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze. W 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów wodnych. Papież Leon XIV przyjechał wczoraj do Asyżu na franciszkańskie spotkanie młodych. W homilii Ojciec Święty przypomniał, że Asyż od wieków jest miejscem, w którym życie może zostać przemienione. To tutaj, mówił, rozpoczęła się duchowa droga świętego Franciszka, świętej Klary i tysięcy innych młodych, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
2: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie. Albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go. Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
0: Dodajmy, że mszę świętą papież odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Pora na podsumowanie występów naszych piłkarzy w europejskich pucharach. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Rangers 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Także w trzeciej rundzie eliminacji zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie Klaswik z Wysp Owczych 1-0. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Trener Gieksy Rafał Górak przyznał, że jego piłkarze popełnili dwa poważne błędy. Podkreślił jednak, że w pucharach o porażce można mówić dopiero po rewanżu. Nie jesteśmy bez szans, ocenił na konferencji prasowej.
3: Chodzi o to, żeby w dalszej części tej rywalizacji po prostu stworzyć rywalizację i stworzyć widowisko. Masa na pewno dla nas cennego materiału, jeśli chodzi o doświadczenie.
0: Rewanż 12 sierpnia w Katowicach. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka włoska Atalanta Bergamo.
4: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień to taki jeszcze do 27 stopni wzrosną nam temperatury. One w okolicach godziny 16 się pojawią na termometrach. Jednak ta dzisiejsza noc z piątku na sobotę będzie, powiem wam szczerze, bardzo przyjemna. Temperatury spadną do 13 stopni. No i nie wiem jak wy, ale na przykład wczoraj miałam wrażenie, że dawno tak przyjemnego wieczoru nie było. Mam nadzieję, że dzisiejszy również taki będzie.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, Piątek, Niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

7 sierpnia 1942 roku urodził się B.J. Thomas. Przygodę z muzyką rozpoczynał od występów w chórze kościelnym. Następnie założył zespół The Triumphs, który jednak szybko się rozpadł. Artysta postawił zatem na karierę solową. Przebój z 1970 roku autorstwa Burta Bacharacha i Hola Davida przyniósł artyście szczyt listy w Stanach Zjednoczonych.

1946 roku w Warszawie urodził się Janusz Kruk. W połowie lat 60. ubiegłego wieku postanowił spróbować swojej szansy w świecie muzyki. Założył grupę Warszawskie Kuranty, z którą śpiewał covery modnej muzyki z zachodu. Dopiero powołanie do życia formacji 2+1, przez wielu określanej mianem polskiej Abby, przyniosło muzykowi spektakularny sukces.

7 sierpnia 1971 roku grupa Bee Gees rozpoczęła pierwszy z 4 tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką How Can You Mend a Broken Heart. Był to już 10 hit

0: prostym za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad.
1: W 1991 roku w wieku 60 lat zmarła Kalina Jędrusik. Jej życie zawodowe i prywatne było niezwykle barwne. Nic więc dziwnego, że do dzisiaj wzbudza wielkie zainteresowanie i kontrowersje. Wielką popularność przyniosły Jędrusik występy w telewizyjnym kabarecie starszych panów, gdzie wykonywała piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

1932 roku w Mysłowicach odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na żużlu. W 1912 roku austriacki fizyk Wiktor Franz Hess w czasie lotu balonem odkrył promieniowanie kosmiczne. W 1960 roku Wybrzeże Kości Słoniowej uzyskało niepodległość od Francji. A w 1988 roku Renata Katewicz ustanowiła w Łodzi aktualny rekord Polski w rzucie dyskiem 66 metrów i 18 centymetrów.

0: Na Podkarpaciu po burzach wiele osób wciąż bez prądu. Okrojony projekt CPK nie podoba się kancelarii prezydenta. Poznaliśmy program wizyty Ojca Świętego we Francji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. O 800 domów bez prądu na Podkarpaciu to krajobraz po wczorajszych burzach. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy.
1: Państwa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przychodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
0: Relacjonował Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Nikomu nie stało się nic poważnego. CPK musi powstać w pełnym kształcie. To głos, jaki płynie z Kancelarii Prezydenta. Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyła się dyskusja na temat właśnie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Głos zabrał Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, i skrytykował działania rządzących, którzy zmienili kształt CPK.
2: To, co dociera do opinii publicznej, to niestety wskazuje na systematyczną i bezwzględną amputację tego projektu, tego strategicznego projektu dla rozwoju Polski. Mamy do czynienia z festiwalem minimalizmu, mamy do czynienia z projektem, który jest okrajany z ambicji.
0: Rząd, przypomnijmy, zmienił nie tylko założenia, ale też nazwę. Od teraz projekt nie nazywa się już CPK, lecz Port Polska. Meta, właściciel Facebooka, musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biuro Prasowe Watykanu opublikowało program papieskiej pielgrzymki do Francji. W dniach od 25 do 28 września Leon XIV odwiedzi m.in. Paryż, Lourdes i Metz.
4: Hasło podróży brzmi: aby świat miał życie. Papież złoży wizytę w Pałacu Elizejskim, gdzie przemówi do korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Odwiedzi siedzibę UNESCO i odprawi nabożeństwo w katedrze Notre Dame. Spotka się z młodzieżą na stadionie w Saint-Denis. Odprawi mszę świętą na Placu de la Concorde. Całą niedzielę Leon XIV spędzi w sanktuarium w Lourdes. W sumie papież we Francji będzie miał 10 publicznych wystąpień.
0: Szczegóły przygotował dla nas Piotr Kowalczuk z Vatican News. Także dziś Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że podczas wizyty we Francji Leon XIV spotka się z niektórymi ofiarami nadużyć ze strony Kościoła. Spotkanie będzie miało charakter prywatny.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś dzień piękny i słoneczny, chociaż nie wszędzie, bo w niektórych częściach Dolnego Śląska może popadać, a nawet i zagrzmieć to m.in. w Środzie Śląskiej, Szczelinie, Dzierżoniowie czy Kłodzku. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, jutro bez deszczu na terenie całego Dolnego Śląska, a temperatury do 25-26 stopni, no i pełnia słońca.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
12: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
12: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: 31. Festiwal Górski już we wrześniu. Kilkuset gości ze świata gór i outdooru przybędzie do Lądka Zdroju, a my się łączymy dzisiaj z Hanną Chylińską, koordynatorką do spraw mediów oraz rzeczniczką prasową festiwalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To na początek zapytam o tę historię tego festiwalu. 31. edycja to już jest konkretny kawał czasu.
1: Tak, tak. No 31 lat. 31. rok, kiedy organizujemy Festiwal Górski. No, ja niestety nie byłam w stanie uczestniczyć od samego początku tego wydarzenia. No ale tak, też już pracuję wiele lat przy festiwalu. No i jest to wydarzenie, które myślę, że też znacząco wpłynęło zarówno na rozwój, tak w kontekście rozmów na temat gór, outdooru, aktywności ziemi kłodzkiej Dolnego Śląska, jak i patrząc na skalę tego wydarzenia, gdzie obecnie jest to jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. I Festiwal Górski myślę, że już bardzo mocno też i zaznaczył swoją obecność, no właśnie zarówno w województwie dolnośląskim, jak i całej Polski, jak i również Europy. Jest to wydarzenie, które też ma wiele kierunków. I zasadniczo możemy tutaj mówić zarówno o spotkaniach, prelekcjach, jak i warsztatach, jak i tematach związanych z literaturą, z filmem. Mamy również Festiwal Młode Góry, czyli bardzo dbamy też o to, żeby zarażać dzieci i młodzież też aktywnościami, outdoorem. No i też wiedzą na temat gór, bezpieczeństwa, poruszania się po górach, taką ciekawością też eksploracji. Więc no właśnie, no ta historia sięga 31 lat, zeszłoroczna, jubileuszowa, popowodziowa, też była bardzo wyjątkowa i znacząca. W tym roku oczywiście kontynuujemy swoje działania również pomocowe, bo wiemy, że Lądek i okolice Lądka dalej tej pomocy potrzebują, więc o tym absolutnie nie zapominamy. Niezmiennie zachęcamy do tego, żeby do Lądka przyjeżdżać, zarówno na sam Festiwal Górski, który w tym roku odbędzie się w dniach 3-6 września, jak i kiedy tylko znajdą Państwo czas i możliwość, bo Lądek, Ziemia Kłodzka są przepięknymi miejscami, mają przepiękne okolice do spędzania aktywności, tak jak kto lubi, bo to może być wspinaczka, czyli coś już dla takich osób bardziej zaawansowanych, ale może to być po prostu spacer, trekking, dobycie Trojaka, gdzie jest też przepiękna trasa, którą pokonają nawet kilkulatki, więc sądzę, że tam jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia i zobaczenia.
0: Zanim opowiemy o tegorocznej edycji, kto pojawi się na tym festiwalu, to podpytam jeszcze o tę historię, o te początki tego Festiwalu Górskiego. Jakie one były?
1: Festiwal Górski, w ogóle samym pomysłodawcą Festiwalu Górskiego jest Zbyszek Piotrowicz, który jest gościem honorowym, osobą, która co roku też jest oczywiście na Festiwalu Górskim i jest osobą, która no, jest dla nas ogromnie ważna. I właśnie Zbyszek wpadł na taki pomysł, aby zrealizować takie spotkanie. I początkowo, oczywiście to się zmieniało przez lata, przez mijające dekady, ale początkowo Festiwal Górski skupiony był na filmach. I to był przegląd filmów górskich. Pierwsza taka też impreza, pierwsze takie wydarzenie w Polsce, gdzie były prezentowane filmy, perełeczki, takie filmy, które nie były dostępne też. Oczywiście teraz mamy zupełnie inny świat, jeśli chodzi o dostępność, o serwisy streamingowe, o to, jak możemy przebierać w tytułach i tak naprawdę z poziomu kanapy możemy oglądać gatunki filmowe, które nas interesują. Te 31 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. No i Zbyszek właśnie był taką osobą, która pokazywała te filmy górskie i dzielił się też tą swoją pasją i jako tutaj takiego outdoorowca, podróżnika, wspinacza, no i również osobę właśnie, która pokazywała tę filmową stronę gór. No a przez lata ten Festiwal Górski się zmieniał i Zbyszek przez 15 lat Festiwalem Górskim zarządzał, a później oddał zarządzanie w ręce Macieja Sokołowskiego. I Maciej Sokołowski, no właśnie już teraz 16 rok organizuje Festiwal Górski niezmiennie w Lądku Zdroju, to co jest niezmienne, to właśnie miejsce organizacji festiwalu. I później ten festiwal, no wiadomo, że też zaczął się zmieniać, bo raz, że była taka chęć, potrzeba i możliwość, a dwa, że oczywiście festiwal zaczął się rozwijać i coraz więcej osób odwiedzało Lądek Zdrój, interesowało się tymi tematami, odwiedzali Lądek, to też jest takie niesamowite, bo tak naprawdę niewielkie miasteczko uzdrowiskowe w Dolnym Śląsku, które przyciągało najlepszych himalajstów z całego świata, podróżników, o których pisały magazyny na pierwszych stronach. No i to jest takie naprawdę niezwykłe, więc z takiego niewielkiego festiwalu w 95 roku poświęcony filmom górskim, obecnie mówimy o wydarzeniu, które, no właśnie tak jak było wspomniane, gromadzi kilkuset gości, ponad 500 punktów programu, gdzie 4 dni są są wypełnione od rana do nocy, a w zasadzie czasem od rana do rana. I jest to wydarzenie, które bardzo integruje tę społeczność górską. No i przede wszystkim jest takim, dla nas jako organizatorów, ważnym wydarzeniem, bo my też no jesteśmy tutaj bardzo mocno związani przez cały rok, bo organizowanie festiwalu oczywiście nie polega na takiej pracy kilkutygodniowej czy kilku nawet miesięcznej. To jest cały rok pracy. My wręcz oczywiście już myślimy o edycji w przyszłym roku, tworząc pewne działania. No ale tak, tak to się zmieniało, zmienia się dalej. No i dla nas jest to takie bardzo, bardzo ważne wydarzenie w ciągu roku.
0: To przejdźmy już do tej 31. edycji, która już we wrześniu, na początku września, na festiwalu pojawią się cztery mistrzynie świata. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Aleksandra Mirosław, Maja Włoszczowska i Zuzanna Witych. Jak udało się zgromadzić tak silną reprezentację kobiecego sportu w jednym miejscu?
1: Tak, no czekamy też bardzo na to spotkanie. To jest oczywiście jeden z punktów programu, o których można długo mówić, a tych punktów, tak jak wcześniej też powiedziałam, jest wiele, wiele więcej. Ale tak, no pani niesamowite. Każda z inną historią. Każda to mistrzyni, która przyjedzie do Lądka. Ola Mirosław, która też na Festiwalu Górskim będzie miała oficjalne takie swoje zakończenie kariery, więc myślę, że to jest też no przed nami na pewno bardzo wzruszający moment, bardzo ważny i niezwykle interesujący.
0: Jak będzie wyglądała ten finał kariery sportowej Aleksandry Mirosław?
1: To będzie gala poświęcona oczywiście historii i osiągnięciom Oli Mirosław, w której wezmą udział wspomniane mistrzynie i to jak to dokładnie będzie wyglądało, to oczywiście nie mogę zdradzić, bo to jest też element pewnego zaskoczenia, pewnej niespodzianki dla naszych festiwalowiczów, ale na ten moment mogę powiedzieć, że no w wielkim namiocie, czyli w takim strefie największej gromadzącej osoby będące na Festiwalu Górskim, no będzie się bardzo wyjątkowe spotkanie, więc serdecznie zapraszam na nie już dziś, bo myślę, że wiele przed nami wzruszeń, a jednocześnie takich będą poruszone takie wątki, które dotychczas poruszone nie były.
0: Wśród tegorocznych gości pojawi się m.in. Martyna Wojciechowska, Piotr Pustelnik, no legendy polskiego himalaizmu, jak Krzysztof Wielicki, Leszek Cichy czy Ryszard Pawłowski. Jak będą wyglądać się te spotkania z tymi wyjątkowymi gośćmi?
1: Tak, legendy himalaizmu i tutaj znowu jest podkreślenie, że faktycznie ten Lądek jest takim niezwykłym miejscem, Festiwal Górski sam sobie, no bo tutaj przyjeżdżają osoby, które też tworzyły historię polskiego himalaizmu i będziemy mieli okazję, w zasadzie to jest też bardzo ciekawe, bo osoby, które na co dzień nie są dostępne, o których czytamy, których książki czytamy, oglądamy filmy, wspominamy ich osiągnięcia też sprzed dekad, to jak zmieniali ten polski himalaizm, no i w ogóle pozycjonowali też Polskę w świecie zdobywców najwyższych gór świata. To są osoby, które będą po prostu dostępne na Festiwalu Górskim, które będą krążyć, przemierzać festiwalowe miasteczko, no i które oczywiście też będą obecne w programie, który też zachęcam do jego podpatrzenia na stronie www.festiwalgurski.pl. I to jest cykl różnych spotkań, dlatego też każdy gość w naszym programie jest jakby tutaj, istnieje możliwość podpatrzenia, gdzie dokładnie, o której godzinie, w który dzień się pojawi, jaki będzie tytuł prezentacji, czy też może będą goście towarzyszący, więc wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej.
0: Tu mówimy o polskiej silnej reprezentacji, a wśród zagranicznych gości kogo możemy się spodziewać?
1: No tutaj również mamy bardzo ciekawe nazwiska. Zacznę może od Dirdę Wolownik-Honold. Nie ma tutaj przypadku, jeśli chodzi o nazwisko. Jest to mama Aleksa Honolda. Niezwykle ciekawa postać. Na przykład ciekawa z tego powodu, że rozpoczęła wspinaczkę w wieku 58 lat. W 2017 roku została najstarszą kobietą, która wspięła się na El Capitan. Jest to niezwykła postać, Polka z pochodzenia, więc to też jest bardzo ciekawy wątek. Alex Honold, który w styczniu tego roku wspiął się na Taipei, co też można było w serwisie streamingowym oglądać na żywo. Zapewne mama też o tym wątku opowie. No i to jest myślę taka bardzo ciekawa postać i sama jestem tego spotkania niezwykle ciekawa. Wśród pozostałych gości zagranicznych, na przykład Ines Papert, utytułowana wspinaczka alpinistka, autorka też wielu przejść, która też opowie o swoich niezwykle ciekawych osiągnięciach. John Porter, to jest brytyjski alpinista, alpinista i też legenda świata wspinaczki i himalaistu. I w Sansos, która leciała z K2, leciała na paralotni, wspięła się na jeden z najwyższych 8-tysięczników i dokonała właśnie takiego też niezwykłego wyczynu. I jest jeszcze wielu, wielu innych zagranicznych gości, których historię, co podkreślam, również można sprawdzić na naszej stronie internetowej, bo zasadniczo niejednokrotnie dochodzi do takiej sytuacji, że słyszymy jakieś nazwisko i ono nam nic nie mówi. I w zasadzie nawet jeżeli jesteśmy w jakiś sposób wgryzieni w ten świat himalaizmu czy wypraw, outdooru, no to może się okazać, że tutaj patrzymy na jakieś nazwisko i nie jest ono kojarzone z jakimś wyczynem. A my na stronie internetowej właśnie opisujemy, jak niezwykła jest to postać i nagle w głowach pojawia się takie wow, muszę tej osoby wysłuchać, muszę ją zobaczyć. I więc no tutaj na ten moment, jeśli się nie mylę, około 250 gości jest wypisanych i wśród nich wiadomo i Polacy, i goście zagraniczni, więc dużo się dzieje i zachęcam do tego, żeby sięgnąć po szczegóły.

0: 31. Festiwal Górski już we wrześniu. Kilkuset gości ze świata gór i outdooru przybędzie do Lądka Zdroju, a my się łączymy dzisiaj z Hanną Chylińską, koordynatorką do spraw mediów oraz rzeczniczką prasową festiwalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: W tym roku po raz pierwszy odbędzie się Bike Festival Glacensis.
1: Rowery były też takim nieodłącznym elementem już od wielu lat naszego festiwalu, bo jednak ta eksploracja i też rozwój ziemi kłodzkiej pod kątem tworzenia różnych tras rowerowych jest bardzo silny, bardzo duży. I potrzeba pokazania tego, jak można też właśnie eksplorować na dwóch kółkach góry. Pojawił się jakiś czas temu, a w tym roku na całe szczęście odbędzie się i będziemy mogli też w nim uczestniczyć. Będą również zawody rozmaite, bo wiadomo, że im bardziej wchodząc w jakiś temat, tym głębiej go eksplorując, okazuje się, że on ma bardzo wiele wątków, no i też te wątki takie rowerowe postaramy się poruszyć. Więc osoby, które dotychczas poszukiwały takich tematów rowerowych na Festiwalu Górskim, bez problemu będą mogły w tym roku zagłębić się jeszcze bardziej, wziąć udział w rozmaitych pokazach, w zawodach, spotkać osoby, które no na przykład też w takim rowerowym freestyle są znane na całym świecie, jak na przykład Szymon Godziek. No przed nami też niesamowita przygoda. I zresztą no, tak jak wspomniane rowery, tak my tych wątków mamy bardzo dużo, bo na przykład jednym z takich kolejnych wątków jest wątek wspinaczkowy. Taki bardzo ściśle związany z Festiwalem Górskim. Od wielu lat też organizujemy warsztaty wspinaczkowe. W tym roku również taką nowością w kontekście tej wspinaczki jest na przykład spanie w ścianie, czyli Big Wall Camp, i będzie można spędzić noc w ścianie, w takim specjalnym namiocie, już tak mówiąc dość prostym językiem, ale to jest coś niesamowitego i również niezwykłe doświadczenie. Więc no właśnie, no dużo nowości z każdym rokiem. Jest takie też niesamowite, że jednak od 31 lat ciągle coś nowego na tym Festiwalu Górskim się może pojawiać i się pojawia.
0: Nie zabraknie w programie, tak jak pani wspomniała, Festiwalu Literatury Górskiej, warsztatów wspinaczkowych, zawodów biegowych. Tego jest po prostu ogrom, jakbyśmy mogły tak pokrótce opowiedzieć, jak to będzie wyglądać.
1: Zasadniczo Festiwal Górski rozpoczyna się 3 września. Wtedy też odbędzie się gala otwarcia i tak oficjalnie rozpocznie się 31. edycja Festiwalu Górskiego, która potrwa od czwartku do niedzieli, czyli od 3 września do 6 września. Ale my już 2 września, no nie mogąc wytrzymać i jednocześnie tutaj chcąc zachęcić do przyjazdu nawet jeszcze wcześniej i gdzieś adaptacji w Lądku Zdroju, już 2 września odbędzie się autorska wyprawa z Agdą Bielecką o godzinie 8:30, więc osoby, które mają karnet na festiwal, będą mogły skorzystać właśnie z tej dodatkowej jeszcze takiej wyprawy poprzedzającej Festiwal Górski. I to o godzinie już 8:30, a o 19:00 drugi prolog tego festiwalu. I Piotr Pustelnik na scenie, trzeci Polak z koroną Himalajów, który opowie o tym, czy mógłby żyć inaczej. I to jest taka też, myślę, bardzo ciekawy wstęp do dyskusji naszego przyjaciela festiwalowego, osoby, która ma niezwykłe osiągnięcia w najwyższych górach świata. No i właśnie to się odbędzie już 2 września. Ale tak, przechodząc przez kolejne dni, tutaj mamy zasadniczo programy każdego dnia rozpoczynają się już z samego rana, czyli od mniej więcej 7-8 rano, może nawet wcześniej, bo są tutaj zarówno wyprawy górskie zaplanowane, jak i joga poranna, ale to są takie godziny bardzo wczesne. Ale trzeba mieć bardzo dużo siły, dbać o odpowiednie nawodnienie i pozyskanie energii, bo nasz program kończy się każdego dnia bardzo późno w nocy, bo tak jak zaczynamy wyprawami, jogą, takimi częściami właśnie merytorycznymi, spotkaniami, warsztatami, to kończymy częścią taką koncertową, imprezową i zapraszamy do wspólnej zabawy. No, w tym roku na scenie muzycznej zagrają między innymi Paktofonika Orkiestra, KSU, Doktor Misio, zagra też zespół Leniwiec, no będzie się zespół Furkot też wrocławski, Wonky One, który również rozgrzeje publiczność, no będzie się działo bardzo, bardzo dużo, więc tutaj, jeżeli miałabym określić różne wątki i przejść przez ten program dość szczegółowo, to myślę, że audycja musiałaby trwać wiele godzin, czy nasza rozmowa musiałaby się zamienić w naprawdę taką bardzo, bardzo szczegółową dyskusję. Ale tutaj co jeszcze chciałabym podkreślić? Festiwal Młode Góry. To jest takie wydarzenie, które kierowane jest do dzieci, do młodzieży, do tej młodszej społeczności górskiej i to są absolutnie najlepsze półkolonie na świecie. Moje dzieci uczestniczą kolejny rok, będą uczestniczyć kolejny rok w tej edycji właśnie Festiwalu Młode Góry i to jest coś, co dzieci bardzo interesuje. Są to zajęcia od rana też do bardzo późnych godzin popołudniowych, w zasadzie już tak sięgające godzin wieczornych, gdzie himalaiści, nasi goście festiwalowi, podróżnicy tworzą właśnie takie wydarzenia, czy uczestnicząc w spotkaniach dla osób dorosłych podczas Festiwalu Górskiego. Pojawiają się, wielu z nich pojawia się później na Festiwalu Młode Góry i właśnie są z tymi maluchami, opowiadając o swoich przygodach, prowadząc warsztaty, przynosząc przeróżne też takie swoje wyprawowe akcesoria, pokazując je, no bo dzieci, no wiadomo, że też bardzo empirycznie poznają świat i to, czego mogą dotknąć, przymierzyć, gdzieś się tutaj przejść czymś i doświadczyć tego właśnie w taki sposób jest dla nich bardzo ważne. Więc tutaj ten Festiwal Młode Góry to zdecydowanie jest no, absolutnie najlepsza półkolonia na świecie. Dzieci są zachwycone, a właśnie nam też bardzo zależy na tym, żeby tworzyć takie wydarzenie skierowane do rodzin. Dlatego, że z kilku powodów też i tworzymy to na różne sposoby. Osoba dorosła, która posiada karnet 4-dniowy, może przebywać na Festiwalu Górskim z dziećmi do 15 roku życia, gdzie te dzieci nie ponoszą żadnych kosztów. Znaczy rodzic nie ponosi za dzieci żadnych kosztów. Dzieci uczestniczą w festiwalu bezpłatnie. My tak też się otwieramy właśnie w ten sposób dla rodzin, gdzie tak naprawdę jeżeli osoba dorosła kupi karnet, to dziecko do 15 roku życia może korzystać ze wszystkich atrakcji w tym karnecie bezpłatnie i to jest jeden punkt. Drugi, no to właśnie są ten Festiwal Młode Góry, gdzie rodzic spędza czas na Festiwalu Górskim po swojemu i dziecko spędza czas po swojemu. Tak jak chce w kontekście oczywiście programu, jaki tworzymy, tak jak to przeżywa w najlepszy właśnie możliwy sposób dla dzieci, a rodzic w tym czasie może spędzić godziny oglądając filmy, spotkania, uczestnicząc w spotkaniach literackich, czy właśnie biorąc też udział w rozmaitych warsztatach. Dzieje się bardzo, bardzo dużo.
0: Dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale to też takie małe przedłużenie wakacji.
1: Tak, tak, dokładnie tak. I wiemy, że jest to też pewne wyzwanie często, no bo jednak rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a my od 3 września tutaj organizujemy takie wspaniałe wydarzenie w Lądku Zdroju, ale też ostatnie lata pokazują, że to da się połączyć. No i właśnie jest to taki jeszcze ostatni wypad, bardzo często przedłużający wakacje i takie też niesamowite spotkanie z górami, a później już możemy zacząć to jesieniowanie, ten czas właśnie taki poświęcony nauce, pracy po wakacjach, więc myślę, że to jest też taki doskonały moment na to, żeby jeszcze sobie te wakacje w jakiś sposób przedłużyć.
0: Ja jeszcze zapytam o takie szczegóły techniczne, jak wygląda pole namiotowe oraz udogodnienia w zakresie właśnie dostępności.
1: Pole namiotowe to jest też taki temat, który bardzo rozwinęliśmy w ostatnich czasach, bo wiemy, że ten festiwalowy kemping jest świetnym dopełnieniem samego festiwalu i tutaj nasi uczestnicy mogą korzystać z aż 3 pól namiotowych, z czego jeszcze mamy dodatkowe pole rodzinne dla rodzin z dziećmi, tak aby ono było i troszeczkę cichsze, takie, w których będą tak udogodnienia też właśnie dla młodszych uczestników tego pola namiotowego, a pozostałe pola to są takie właśnie świetne dopełnienie tej festiwalowej części, gdzie tutaj zapewniamy też i taką świetlicę integracyjną i możliwość podładowania sprzętu. Niejednokrotnie też przyjeżdżają do nas osoby, które muszą łączyć jeszcze ten ostatni jakby wakacyjny wyjazd z pracą, więc jakby tutaj też tworzymy takie miejsca, w których mogą się i skupić i popracować, aby później móc już w pełni poświęcić czas Festiwalowi Górskiemu. Oczywiście sanitariaty. No, tworzymy tę część kempingową jako organizatorzy w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy spędzić czas na polu namiotowym w takiej właśnie przestrzeni festiwalowej. Więc tutaj tych udogodnień jest wiele. Jeśli chodzi o dostępność, to jest też temat dla nas bardzo ważny, dlatego że my też kolejny rok staramy się, aby ten festiwal był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które mają na co dzień wiele wyzwań i muszą podejmować wiele różnych starań o to, żeby uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, czy kulturalnych, czy właśnie sportowych, to my tutaj kolejny rok już tworzymy rozmaite udogodnienia związane na przykład z dedykowanymi podjazdami, z rampami, z tłumaczeniami, gdzie część wydarzeń również jest właśnie wzbogacona dodatkowo o tłumaczenia na język migowy. Więc bardzo, bardzo staramy się, żeby jak najwięcej osób mogło eksplorować i też właśnie doświadczać tych gór i my bardzo chcemy im w tym pomóc. Dodatkowo też my zbieramy informacje od osób, które mogą mieć pewne wymogi dotyczące dostępności i staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i dodatkowo jeszcze ciągle zmieniać i ciągle pomagać im, żeby mogły właśnie ten program też, tego programu doświadczać i na festiwalu funkcjonować bez żadnego problemu.
0: O 31. edycji Festiwalu Górskiego opowiadała Hanna Chylińska, koordynatorka do spraw mediów, rzeczniczka prasowa festiwalu. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo zapraszam na 31. edycję Festiwalu Górskiego 3-6 września, Lądek Zdrój, a wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.festiwalgorski.pl.

0: Dolny Śląsk kojarzy się nam głównie z zamkami, pałacami, a także i górskimi szlakami. Jednak region ten ma także bogate dziedzictwo przemysłowe, o którym słyszeliśmy już troszeczkę na naszej antenie, a które przez stulecia wpływało na rozwój europejskiej gospodarki. O mniej znanych kartach historii, a także i atrakcjach Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki opowiedział nam dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki i dyrektor Centrum Nauki, Edukacji i Kultury Witelona w Legnicy. Jak podkreśla dr Arkadiusz, przemysłowe tradycje Dolnego Śląska sięgają znacznie dalej niż okres panowania Prus.
1: To dziedzictwo, które pokazuje skalę na pewno rozwoju i dynamiki tego obszaru dawnej prowincji śląskiej, która jest tyglem kulturowym na przestrzeni stuleci, zarówno była w rękach i Polski Piastowskiej, Czechów, Niemców, Austriaków. W dobie Prus pojawia się ten przemysł, ale on oczywiście jest zakorzeniony także w innej, wcześniejszej tradycji. Jeżeli mówimy już o tych takich znamionach przemysłu i takich punktów newralgicznych na mapie Dolnego Śląska, warto na przykład zacząć historię od XVIII wieku, od doby rewolucji przemysłowej, która w sposób szczególny zaznacza się na naszym obszarze za sprawą chociażby takiego przemysłu jak tkactwo, które tutaj już kultywowali na naszym obszarze Cystersi.
0: Jak wspominaliśmy już na antenie Radia Rodzina nieco wcześniej, Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki tworzy blisko 30 obiektów, a wśród nich m.in. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, który jest kompletnie zachowanym zespołem przemysłowym z lat 30. XX wieku, ale także Domki Tkaczy w Chełmsku Śląskim, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, czy chociażby Muzeum Ceramiki w Bolesławcu albo Huta Julia w Piechowicach. Jednak myślę, że warto też powiedzieć o tym, co niebawem pojawi się i dołączy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. Będzie to legniska placówka, która popularyzuje dorobek Witelona, jednego z najwybitniejszych uczonych średniowiecznej Europy.
1: Traktat o optyce i świetle zarówno znał Mikołaj Kopernik i stąd musiał trochę poczekać do druku swojego wiekopomnego dzieła o obrotach ciał niebieskich, tak, bo dostał właśnie z drukarni traktat Witelona, tak, pierwsze wydanie i zaczął je studiować, o czym wiemy z zachowanego egzemplarza w Uppsali w Szwecji i tam jest bardzo dużo uwag Mikołaja Kopernika. On oczywiście zgadza się z Witelonem, co nieco tam koryguje, ale wykorzystuje informacje Witelona o Słońcu w takiej idei neoplatońskiej wówczas bardzo popularnej i także na dworze papieskim w XVI wieku wykorzystuje, żeby sprzedać tą teorię, że to jednak Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. Także mamy no, taką solidną postać naukowca Witelona, wciąż mało znaną, a jego dorobek naukowy to nic innego jak dorobek techniki, tak, nauk ścisłych.
0: Ja tylko powiem a propos Kopernika, który się przed chwileczką pojawił, że przez pewien czas jego dzieło o obrotach sfer niebieskich przechowywane było przecież na zamku w Jaworze. A dziś powróćmy do szlaku zabytków techniki. On pokazuje, że historia regionu można poznawać nie tylko przez pryzmat zamków i pałaców, ale fabryki, kopalnie, młyny i dawne manufaktury przypominają o przemysłowym dziedzictwie Dolnego Śląska i jego znaczeniu dla rozwoju europejskiej gospodarki. Ja przypominam, na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki wybierzemy się już jutro i w niedzielę od godziny 12:10.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

0: Solidarność nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Poczta Polska zwalnia pracowników, a jednocześnie szuka listonoszy. Woda zalała część szpitala w Rzeszowie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z 500 tysięcy potrzebnych podpisów. Senat w czwartek nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent Karol Nawrocki. Gdyby pomysł został przyjęty, Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to drugi odrzucony przez Senat wniosek prezydenta. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. O szczegółach Szymon Kępka.
1: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności nawet we własnych portfelach, między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef związkowców poczty Robert Czysz.
2: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
1: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
2: No w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
1: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
0: Relację przygotował Szymon Kępka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć oraz części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami, tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Centrum działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła, tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca. A wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
0: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca. 24 takie wezwania, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o weekend, on zapowiada się nam bardzo ładnie i bardzo ciepło, 25 i 30 stopni, ale w nocy i nad ranem i wieczorami też taki przyjemny już chłodzik do 15 stopni, czy nawet 11 spadną temperatury w nocy, w najbliższym weekendzie. Po weekendzie powrócą temperatury powyżej 30 stopni, ale to tylko w poniedziałek i piątek nas czeka, przyszły oczywiście.
6: Reklama. Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Bro.
9: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
10: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
9: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
10: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
9: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
10: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
9: Więcej informacji na simwrocław.pl.
8: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem zmiany.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zapraszamy Was razem z naszym gościem, chociaż bardziej gość chyba zaprasza, do fantastycznej podróży w świat sportu, w świat ruchu. No i myślę, że też takiej w świat motywacji do tego, żeby zrobić coś więcej. Profesor Jan Chmura, zdobywca potrójnej korony maratonów, fizjolog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie, jest dzisiejszym gościem Oblicza Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Myślę, że kto się interesuje trochę sportem, maratonami, to bardzo dobrze pana zna, ale przedstawmy pana wszystkim naszym słuchaczom. Od czego chciałbym zacząć, to pana zainteresowanie maratonami. Mam tutaj taką informację, którą pan mi dostarczył, że jest pan pierwszym Polakiem, który rozpoczął w wieku 63 lat karierę maratończyka. Ile pan ma lat, panie profesorze, bo 63 tu czytam, pan rozpoczął, korona zrobiona, to nie zgrywa mi się to w żaden sposób.
2: Może powiedziałbym, że nie pierwszym, ale rzeczywiście mając lat 63 rozpocząłem właśnie tą karierę maratońską w wymiarze absolutnie takim amatorskim. Było kilka powodów, dlaczego rozpocząłem właśnie takie działanie. No ja pracuję od ponad 50 lat na uczelniach, różnych uczelniach, ale głównie na AWF, tak? I w Katowicach i we Wrocławiu. I to powodowało, że ja cały czas jestem aktywny, zresztą nie mogę, nie wyobrażam sobie na przykład profesora, który wychodzi na wykład na AWF-ie z brzuszkiem, więc ja sobie nie wyobrażałem czegoś takiego, ale z drugiej strony moją pasją życiową jest i naukową, jest fizjologia wysiłku i bardzo mnie interesowało przede wszystkim to, jak zareaguje mój organizm w kontekście wysiłku długotrwałego, tym bardziej, że ja jako młody chłopak uprawiałem różne dyscypliny sportu bez powodzenia. I dzisiaj muszę bardzo krytycznie powiedzieć, patrząc przez pryzmat mijającego czasu, na jakość po prostu szkolenia. No nikt nie odkrył w mojej młodości, nikt z trenerów nie odkrył mojego potencjału biologicznego, a przecież uprawiałem różne dyscypliny sportowe, łącznie z kolarstwem.
1: Dobrze, ale to właśnie dlatego jest, no tak to sobie pozwolę nazwać, to późne zainteresowanie maratonami?
2: Tak, oczywiście chciałem jednoznacznie odpowiedzieć dla siebie, dlaczego posiadając taki potencjał nie potrafiłem wydobyć na owe czasy. No i w związku z powyższym, że zajmuję się ponad 50 lat fizjologią wysiłku, ciągle czekałem na ten moment, kiedy mogę po prostu to sprawić. No tak się właśnie złożyło, że skończyła się funkcja dziekana na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Funkcja bardzo, bardzo trudna, zresztą każdy dziekan o tym wie.
1: Angażująca.
2: Oczywiście. No i chciałem się po prostu po zakończeniu tej mojej kadencji dziekańskiej trochę zresetować, wrócić do normalności. No i właśnie doszedłem do wniosku, że to właśnie jest ten moment, gdzie można rzeczywiście sprawdzić tą moją założoną na samym początku hipotezę.

0: poświęcimy jedną audycję, bo dzisiaj nie poruszymy wszystkich tematów na zagadnienia takie związane z pana odkryciem i z nauką w zakresie wysiłku, badania tego wysiłku, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o pasji. Pan zaczął od tego, że zainteresował się pan, chciał pan się zresetować, no ale chyba stało się to pana pasją. No i pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? No ja sobie nie wyobrażam, żebym ja w wieku, jestem teraz w wieku 43 lat, przebiegł w ogóle maraton. Pan w wieku 63 lat zaczął przygodę z maratonami, ale zakładam, że był pan fizycznie przygotowany też do tego. Jak to było? Jakie były te początki? No i jak pan to sobie sformatował? Przebiegnę tyle maratonów, chcę odwiedzić wszystkie kontynenty, chcę wszystkie maratony w Polsce zaliczyć?
1: Zupełnie prozaiczna sytuacja. Mianowicie doszedłem do wniosku, że spróbuję zacząć od niewielkich obciążeń, mianowicie od półmaratonu. Oczywiście biegałem krótsze dystanse wcześniej, 5-10 kilometrów. W szkole średnio będąc uzyskiwałem bardzo dobre wyniki na 1000 metrów, ale to historia. Natomiast zacząłem po prostu od półmaratonu. Od półmaratonu śląskiego. I muszę powiedzieć, po przebiegnięciu tego maratonu powiedziałem sobie, wszystko, Panie Boże, tylko już nigdy więcej takiego obciążenia wysiłkowego. Ale minął jeden, drugi, trzeci, czwarty dzień, wszystko minęło, szeroko pojęty ból mięśni i tak dalej. Zregenerowałem się, zresetowałem się, wróciłem do normalności. No i muszę powiedzieć, że jeden element mi urzekł w sposób niepowtarzalny. Ta kolorowa, fantastyczna, kolorowa rzeka ludzi, która brała udział, tych zawodników. To mnie tak bardzo urzekło i mówię, nie, to ja muszę w takim razie spróbować, co będzie, jak będzie reagował mój organizm właśnie na dłuższym dystansie w maratonie. No i tutaj właśnie wracam do tego tematu, który mnie od młodości interesował. Dlaczego, mając określony potencjał biologiczny, nie byłem w stanie wydobyć tego potencjału, który posiadam. Do dnia dzisiejszego, tak nawiasem mówiąc, oczywiście w nieco mniejszym wymiarze, ale generalnie ten szeroko pojęty potencjał, to nadal w tym moim organizmie dalej drzemie. No i doszedłem do wniosku takiego, że spróbuję właśnie swoich możliwości w maratonie. Przebiegłem właśnie po półrocznym przygotowaniu, przebiegłem po raz pierwszy w życiu maraton, właśnie maraton tu wrocławski. I moim marzeniem było przełamać 4 godziny. No i byłem totalnie zszokowany, że pomimo takiego głębokiego zaangażowania, takiego bardzo głębokiego, powiedziałbym, takiej głębokiej motywacji, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i jak najlepiej się zaprezentować, ale także robiłem w tym samym czasie badania na sobie, żeby zobaczyć, jak ten organizm mój zareaguje. Okazało się, że niestety przebiegłem ten maraton powyżej 4 godzin, ale wtedy jeszcze nie rozróżniałem, proszę mnie wybaczyć za szczerość, ale wtedy jeszcze nie rozróżniałem czasu netto i brutto. No okazało się, że rzeczywiście udało się i to wyraźnie udało się przełamać te 4 godziny. No i te pierwsze badania pokazywały, jaki jest po prostu potencjał w moim organizmie.
0: Proszę nam wyjaśnić netto, brutto, co to jest? Myślę, że większość słuchaczy nie będzie wiedziała, ja też nie wiem.
1: No czas netto to jest czas, kiedy dana osoba, która na przykład jest tam w 5 czy 10 strefie, jej czas netto liczy się
0: od startu,
1: od momentu przekroczenia linii startu. Natomiast czas płynie na zegarze, na stadionowym.
0: Okay. Od pierwszego startu.
1: Od pierwszego właśnie.
0: Dobra, to pan pozytywnie musiał być zaskoczony w takim razie. Panie profesorze, żebyśmy dzisiaj też skupili się na tych właśnie maratonach. Tutaj pan wspomina pierwsze te maratony, tą decyzję, te próby. No i myślę, że w drugiej audycji porozmawiam o tych przełamaniach, tak? Gdzie decyduje tutaj kondycja fizyczna, gdzie kondycja psychiczna decyduje. Ale dzisiaj, gdybyśmy mieli trochę powspominać, no pan jest, posiada pan niesamowite osiągnięcia. Korona maratonów polskich, korona maratonów ziemi i korona największych maratonów świata.
1: To nie. Tak, to wszystko.
0: To wszystko, dobra.
1: Na rali.
0: O co tu chodzi? Jak się to robi?
1: Więc powiem, jeszcze wrócę na sekundkę do tego maratonu wrocławskiego i wtedy w czasie biegu usłyszałem, jak rozmawiają inni zawodnicy o następnym starcie i usłyszałem po raz pierwszy o tak zwanej koronie maratonów Polski. Aha. No i jak oczywiście przybiegłem na metę, to spróbowałem od razu sobie w domu sprawdzić, co to jest właśnie ta korona maratonów Polski. No i okazało się rzeczywiście, że trzeba pokonać 5 maratonów z perspektywy 2 lat na owe czasy. To był właśnie maraton wrocławski, to był też maraton w Krakowie, w Poznaniu i w Warszawie. 5 maratonów w przeciągu 2 lat.
0: Ale dobrze, ale ten wrocławski już był zaliczony zaliczony i jeszcze 4 panu brakowało.
1: Oczywiście. No i tak się złożyło, że każdy start był nowym rekordem życiowym, co dla mnie było totalnym zaskoczeniem. Pracując w fizjologii tyle lat, mam dystans po prostu do tego, co w życiu udało mi się osiągnąć, ale również i dystans do rejestrowanych surowych wyników badań.

0: No dobrze, ale jak to było możliwe? Lata lecą. Wiem, że to jest krótki okres 2 lat, ale no tutaj też wiek, nie chcę wypominać, ale wspomnieliśmy ten wiek. To też nie jest wiek tej pierwszej młodości i można by było założyć, że no jednak te wyniki nie będą poprawiane. A tutaj pan mówi o cały czas poprawianych wynikach.
1: Tak, i to jest bardzo zaskakujące i do tego za szczególkę wrócę, bo przecież później jak zdobyłem tą koronę maratonów Polski, udałem się z kolegami na maraton europejski do Hanoweru. Mając lat 65, ustanawiam swój niepowtarzalny rekord. 3 godziny 22 minuty 57 sekund w wieku 65 lat. Byłem na obozie ze swoimi studentami. Tam między innymi mieliśmy sprawdzian wytrzymałościowy. Przeżyli młodzi ludzie szok. Paru młodych chłopaków mnie wyprzedziło. A przecież my mamy kilka tysięcy studentów. W związku z powyższym nie chciałbym być źle zrozumiany, ale zdaję sobie sprawę, co oznacza ten czas 3:22:57. Proszę wsiąść na rower i osiągnąć i przejechać ten dystans 42 km 195 metrów. To jest dokładnie 4:48, to jest taka mniej więcej prędkość, takie tempo na minutę, a prędkość jest w granicach prawie 12 km. Proszę jechać tempem 12 km rowerem przez takie dystanse.
0: No dobrze, ale tutaj też możemy...
1: Ale tylko dodam, ale to pokazało, jaki jest w moim organizmie potencjał. Pomimo, że proces starzenia postępował, ja ciągle byłem coraz lepszy. To wynika przede wszystkim z mojego doświadczenia fizjologicznego, bo się zajmuję fizjologią wysiłku fizycznego, ale równocześnie, i to bardzo mocno chcę podkreślić, równocześnie z monitorowania moich obciążeń. Nie tylko w danej jednostce treningowej, nie tylko w czasie trwania maratonu, ale również po zakończeniu każdego treningu i każdego maratonu. To jest niezwykle ważne w procesie starzenia. Metoda długiego nosa na poziomie po prostu na poziomie treningu, nawet na poziomie treningu osób trzeciego wieku, jest już dzisiaj historią. Dzisiaj mamy tyle narzędzi, tak fenomenalnych narzędzi kontrolno-pomiarowych, które możemy sobie zastosować. Ja właśnie te narzędzia zastosowałem, bo przecież każdy maraton to badania, które wykonuję na sobie, to badania kardiologiczne, to badania metaboliczne, a więc cały proces wytwarzania energii, to również badania gospodarki wodno-elektrolitowej. I to, co jest najistotniejsze, solą współczesnego sportu, nie tylko na poziomie rekreacji, ale w sporcie wyczynowym, przełamywanie bariery zmęczenia nie na poziomie mięśni, tylko na poziomie kory mózgowej. To są wręcz niewyobrażalne możliwości i wręcz nieprawdopodobny potencjał, który czeka na wydobycie u każdego z nas.

0: Panie profesorze, ja już ten potencjał w sobie do wydobycia widzę duży, bo ja z kanapy wstaję i mam już czasami dosyć, ale to do tego jeszcze wrócimy. Ale na zakończenie dzisiejszej audycji potrzebuję jeszcze kilku ważnych informacji. Piątkowych audycji Obliczy Wrocławia słuchają często seniorzy w dużej mierze, ale jestem tu przekonany, że mam sygnały też, że w każdym wieku osoby nas słuchają. Niezależnie od wieku, ale też zapytam z takim naciskiem większym na seniorów, na wiek dojrzały. Od czego zacząć? No, pan tutaj mówi o koronie maratonów polskich, ziemi, największych maratonach świata. No, i ja lubię sport, tak? Lubię przejechać się na rowerze, lubię wyjść sobie chwilę pobiegać. Myślę, że jest grono seniorów, którzy też no, uwielbiają spacery Nordic Walking. Tutaj panu udowadnię, że można więcej, mocniej, dłużej. Jak zacząć? Nie każdy też ma dostęp do takiej aparatury czy mierzenia, tak jak pan teraz mówi, tak? Jak to sobie zorganizować? Taką poradę.
1: Wystarczy wstać z kanapy.
0: Okej.
1: Okay. Odrobinę motywacji, założyć po prostu sprzęt sportowy i zacząć się ruszać. Ruch, moi kochani, jest błogosławieństwem każdego z nas. To jest niewiarygodne i nieprawdopodobne lekarstwo, zwłaszcza w procesie starzenia.

0: z panem burmistrzem miasta Szczegomia, z panem Krzysztofem Kalinowskim. Otóż to też jest osoba, która jest, co prawda nie jest aż tak wiekowa jak ja, ale mimo wszystko już trochę lat ma i chciała troszeczkę się po prostu poruszać. No i zaczęliśmy bardzo prostą sprawę. I uwaga, osoba, która tak generalnie na co dzień no, zaniedbała taką szeroko pojętą aktywność fizyczną. Od czego trzeba zacząć? Wyjść po prostu na jakiś trakt biegowy, do jakiegoś parku, albo wejść na stadion, na bieżnię i na przykład próbować przebiec odcinek 200-metrowy, 200-250 metrów, spokojnym, luźnym truchtem. Po tym truchcie trzeba przejść po prostu do marszu. I marsz.
1: Wyrównujemy oddech, wyrównujemy ciśnienie i znowu próbujemy.
0: I ten marsz trwa gdzieś, jeśli chodzi o dystans, to trwa gdzieś w granicach około 100-150 metrów. I ponownie powtarzamy ten sam odcinek w granicach do 200 metrów w tym samym tempie i ponownie powtarzamy...
1: Interwałowo, pomalutku.
0: Tak, małymi kroczkami. Mhm. I znowuż po prostu przechodzimy do marszu w granicach 100-150 metrów. Problem później polega na tym, żeby ten odcinek wydłużać, a skracać po prostu
1: marsz.
0: No i co jest najbardziej charakterystyczne, takie interwały, 5-6 takich interwałów na początek zamyka sprawę i uwaga, co jest bardzo ważne, mianowicie ostatni odcinek, piąty bądź szósty, w zależności od możliwości państwa, od państwa kondycji na dzień dzisiejszy, ten ostatni odcinek 200-metrowy chodzi o to, żeby te ostatnie 30-40 metrów systematycznie przyspieszać do takiej możliwości, jaka jest w danym momencie do zaakceptowania. I uwaga, co jest bardzo charakterystyczne, może to zaskoczy państwa, a może nie, właśnie na takie obciążenie w naszym wieku mózg czeka. Na ten sygnał, ten mocny sygnał na końcu tego ostatniego obciążenia. Mózg oczekuje na ten charakter obciążenia.
1: Zrywu i wysiłku nagłego.
0: Tak jest.
1: No dobrze, to drodzy państwo, ja jestem przekonany, że dzisiejsza audycja też was zachęciła bardzo mocno do słuchania nas za tydzień. Za tydzień zdradzimy sekret długowieczności. Mam nadzieję, że wydobędę to z pana profesora, że zdradzi nam ten sekret. Ale jeszcze na sam koniec, nie chcę być niegrzeczny, panie profesorze, ale na początku zapytałem o wiek. Nie wiem, czy pan zgodzi się zdradzić nam swój wiek. Wspomnieliśmy, że w wieku 63 lat pan zaczął karierę maratończyka i to mi się nie spina w całość, bo to jakbym zliczył wszystkie maratony i ten wiek 63, to nie wiem, ile pan ma.
0: No dzisiaj myślę, że to żadna tajemnica. 77 lat, idzie 8. No i powiem państwu na koniec jeszcze taką rzecz, że mając 75 lat, kolejny raz przebiegłem największy maraton na świecie w Nowym Jorku i powiem, że mam wiele bardzo ciekawych obserwacji wynikających właśnie z tych maratonów.
1: O te obserwacje jeszcze zapytam za tydzień. Drodzy państwo, bądźcie koniecznie z nami. Oblicza Wrocławia codziennie od poniedziałku do piątku po 17, a za tydzień w piątek kontynuujemy naszą rozmowę. Troszeczkę z innego punktu spojrzymy na wysiłek, na maratony. No ale na pewno będzie to też fantastyczna przygoda jak dzisiaj, za którą bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi. A był nim profesor Jan Chmura, zdobywca potrójnej korony maratonów, fizjolog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Uroczystości pogrzebowe polskiego wolontariusza, który zginął na Ukrainie. Międzynarodowy Dom Modlitwy i Nadziei, zainaugurowany w Asyżu. Znamy rozstrzygnięcia piątego etapu Tour de Pologne. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął na Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów co najmniej 500 000 zł. Mecenas, znany na Dolnym Śląsku, miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może być nie koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
1: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
0: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Asyżu zainaugurowano Międzynarodowy Dom Modlitwy i Nadziei. Ma to być centrum międzyreligijnych spotkań modlitewnych i inicjatyw podejmowanych na rzecz pokoju na świecie. Dorota Abdelmulawiet z Radia Watykańskiego o szczegółach.
3: Do umbryjskiego miasteczka przybył łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa, który w rozmowie z mediami przypomniał o dramacie mieszkańców Ziemi Świętej, tęskniących za pokojem i zmęczonych przeciągającymi się negocjacjami.
4: Wśród chrześcijan, podobnie jak w całym społeczeństwie, panuje ogromne zmęczenie tym ciągłym przeciąganiem liny, tymi komunikatami, którym później zaprzeczają fakty. Nikt już nie wierzy nawet w informacje, które okazują się prawdziwe. A kiedy wydarzy się coś dobrego, również trudno w to uwierzyć, bo ludzie nie są już przyzwyczajeni do tego, by takie rzeczy się zdarzały. Jest to sytuacja naprawdę bardzo trudna i obciążająca.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Szwajcar Jan Christian, zwycięzcą piątego etapu Tour de Pologne, drugi na mecie zameldował się Marco Brenner. Przez moment była nadzieja na zwycięski finisz Michała Kwiatkowskiego i choć był na prowadzeniu, to przed metą musiał uznać wyższość innych zawodników. Ale są też inne polskie akcenty. Niebieska koszulka dla najaktywniejszego zawodnika trafia do Radosława Frontczaka, a najlepszy Polak na piątym etapie to 36. Filip Gruszczyński. Etap prowadził Sopola na Kociesz. Jutro etap szósty, Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. To kultowy, królewski etap wyścigu.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś dzień piękny i słoneczny, chociaż nie wszędzie, bo w niektórych częściach Dolnego Śląska może popadać, a nawet i zagrzmieć, to m.in. w Środzie Śląskiej, Szczelinie, Dzierżoniowie czy Kłodzku. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, jutro bez deszczu na terenie całego Dolnego Śląska, a temperatury do 25-26 stopni, no i pełnia słońca.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale niebanalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

1932 roku w Mysłowicach odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na żużlu. W 1912 roku austriacki fizyk Wiktor Franz Hess w czasie lotu balonem odkrył promieniowanie kosmiczne. W 1960 roku Wybrzeże Kości Słoniowej uzyskało niepodległość od Francji. A w 1988 roku Renata Katewicz ustanowiła w Łodzi aktualny rekord Polski w rzucie dyskiem 66 metrów i 18 centymetrów.

0: Autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Autopromocja.

7 sierpnia 1942 roku urodził się B.J. Thomas. Przygodę z muzyką rozpoczynał od występów w chórze kościelnym. Następnie założył zespół The Triumphs, który jednak szybko się rozpadł. Artysta postawił zatem na karierę solową. Przebój z 1970 roku autorstwa Burta Bacharacha i Hola Davida przyniósł artyście szczyt listy w Stanach Zjednoczonych.

1946 roku w Warszawie urodził się Janusz Kruk. W połowie lat 60. ubiegłego wieku postanowił spróbować swojej szansy w świecie muzyki. Założył grupę Warszawskie Kuranty, z którą śpiewał covery modnej muzyki z zachodu. Dopiero powołanie do życia formacji 2+1, przez wielu określanej mianem polskiej Abby, przyniosło muzykowi spektakularny sukces.

7 sierpnia 1971 roku grupa Bee Gees rozpoczęła pierwszy z 4 tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką How Can You Mend a Broken Heart. Był to już 10. hit Bee

0: jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad.
1: W 1991 roku w wieku 60 lat zmarła Kalina Jędrusik. Jej życie zawodowe i prywatne było niezwykle barwne. Nic więc dziwnego, że do dzisiaj wzbudza wielkie zainteresowanie i kontrowersje. Wielką popularność przyniosły Jędrusik występy w telewizyjnym kabarecie starszych panów, gdzie wykonywała piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

0: Burza wyrządza szkody na Podkarpaciu. Wielkie zwycięstwo Polki w Tour de France. Rozwój Plus chce zareagować na kryzys demograficzny. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zalane piwnice i powalone drzewa, potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
1: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
0: Podczas burz deszcz zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała królewski 7. etap Tour de France. Objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej imprezy. Polka zaatakowała samotnie niespełna 10 km od mety, zostawiając daleko w tyle największe rywalki. Wygrała z przewagą minuty i 16 sekund. Na 2 etapy przed końcem turu Niewiadoma Fini awansowała na pozycję liderki klasyfikacji generalnej. 8. miejsce na etapie zajęła Wodarczyk. Zmagania zakończą się w niedzielę w Nicei.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pensja minimalna dla rodzica dziecka do 3 roku życia oraz przekazywanie części składek emerytalnych dzieci i ich rodzicom. To propozycje Rozwoju Plus na pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce. Politycy przekonują, że obecny system nie docenia ekonomicznej wartości rodzicielstwa. Znajdujemy się w kryzysie demografii. Stoimy przed tragedią demograficzną, zauważyli politycy Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jedna z propozycji, pensja rodzicielska, była aby świadczeniem w wysokości płacy minimalnej dla jednego z rodziców każdego dziecka do 3 roku życia. Miałaby być ona w pełni oskładkowana i opodatkowana. Dzięki niej będzie też przysługiwać prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie. Otrzymanie takiej pensji nie byłoby powiązane z zatrudnieniem. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
3: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w Cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach.
4: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o weekend, on zapowiada się nam bardzo ładnie i bardzo ciepło, 25 i 30 stopni, ale w nocy i nad ranem i wieczorami też taki przyjemny już chłodzik do 15 stopni, czy nawet 11 spadną temperatury w nocy w najbliższym weekendzie. Po weekendzie powrócą temperatury powyżej 30 stopni, ale to tylko w poniedziałek i piątek nas czeka, przyszły oczywiście.
5: Reklama.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
5: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: W ostatnim czasie upały dają nam się dość mocno we znaki i to również dają się nam we znaki w nocy, bo wcale nie jest tak przyjemnie i chłodno, jak to zazwyczaj w nocy jest. W związku z tym możemy sobie zadać pytanie, czy spanie w tak gorącym pokoju może mieć wpływ na to, jak nasz mózg działa następnego dnia? Otóż słuchajcie, okazuje się, że tak to właśnie jest, bo badanie Uniwersytetu Harvardzkiego pokazało, że wystarczy zaledwie różnica kilku stopni do tego, by mózg funkcjonował inaczej. W 2016 roku naukowcy z Harvardu przeprowadzili badanie, w którym prześledzili 44 studentów z okolic Bostonu podczas fali upału. Część z nich mieszkała w budynkach z klimatyzacją, a część bez niej. W pokojach bez klimatyzacji panowała średnia temperatura w okolicach 26 stopni, natomiast w klimatyzowanych zaledwie 21. Przez 12 dni przed falą upałów w jej trakcie i po niej badani codziennie rano wykonywali dwa testy sprawdzające szybkość reakcji, uwagę i pamięć roboczą. Wyniki okazały się jednoznaczne. Studenci przebywający w cieplejszych, nieklimatyzowanych pomieszczeniach mieli wyraźnie wolniejszy czas reakcji i gorsze wyniki w testach poznawczych niż ci, którzy spali w pomieszczeniach klimatyzowanych. Naukowcy zaznaczają jednak, że badani byli młodymi, zdrowymi osobami, a testy wykonywano zaraz po przebudzeniu. Dlatego nie możemy też zakładać, że taki sam efekt utrzymuje się przez cały dzień czy w każdej grupie wiekowej. Mimo to te wyniki są ważnym sygnałem, mówiącym o tym, że zbyt wysoka temperatura w sypialni może realnie pogarszać koncentrację, szybkość reakcji i pamięć roboczą, co przy coraz częstszych falach upałów, myślę, ma coraz większe znaczenie.
1: Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina Brzeg 94 FM. I could stay awake just to hear.

Słuchajcie, już teraz przychodzę do was z pewną ciekawostką, a mianowicie jest taka wyspa na Ziemi, która co 6 miesięcy zmienia państwo. Przez pół roku należy ona do Hiszpanii, a przez kolejne pół roku

małżeństwo. Oficjalny status wspólnego terytorium potwierdzono w traktacie z Bayonne w 1856 roku, a dziś wyspa nie ma mieszkańców i jest też zamknięta dla turystów, pozostając głównie symbolem historycznej współpracy między Francją i Hiszpanią.

jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

pierwszego dnia dojadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

0: Burza wyrządza szkody na Podkarpaciu. Wielkie zwycięstwo Polki w Tour de France. Rozwój Plus chce zareagować na kryzys demograficzny. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zalane piwnice i powalone drzewa, potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory straż pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
1: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
0: Podczas burz deszcz zalał m.in. część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała królewski 7. etap Tour de France. Objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej imprezy. Polka zaatakowała samotnie niespełna 10 km od mety, zostawiając daleko w tyle największe rywalki. Wygrała z przewagą minuty i 16 sekund. Na dwa etapy przed końcem turu Niewiadoma Fini awansowała na pozycję liderki klasyfikacji generalnej. 8. miejsce na etapie zajęła Wodarczyk. Zmagania zakończą się w niedzielę w Nicei.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pensja minimalna dla rodzica dziecka do 3 roku życia oraz przekazywanie części składek emerytalnych dzieci i ich rodzicom. To propozycje Rozwoju Plus na pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce. Politycy przekonują, że obecny system nie docenia ekonomicznej wartości rodzicielstwa. Znajdujemy się w kryzysie demografii. Stoimy przed tragedią demograficzną, zauważyli politycy Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jedna z propozycji, pensja rodzicielska, byłaby świadczeniem w wysokości płacy minimalnej dla jednego z rodziców każdego dziecka do 3 roku życia. Miałaby być ona w pełni oskładkowana i opodatkowana. Dzięki niej będzie też przysługiwać prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie. Otrzymanie takiej pensji nie byłoby powiązane z zatrudnieniem. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
3: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w ciśnienie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach.
4: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o weekend, on zapowiada się nam bardzo ładnie i bardzo ciepło, 25 i 30 stopni, ale w nocy i nad ranem i wieczorami też taki przyjemny już chłodzik do 15 stopni, czy nawet 11 spadną temperatury w nocy, w najbliższym weekendzie. Po weekendzie powrócą temperatury powyżej 30 stopni, ale to tylko w poniedziałek i piątek nas czeka przyszły oczywiście.
2: Radio Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Jestem siostrę Jadwiga. Jestem z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja z Wierzbna. Idę w grupie czwartej, bo to jest nasz dziekanat. Siostra
2: Katarzyna. Jestem z parafii Najświętszej Marii Panny z Domaniowa i idę też czwóreczką.
3: Skąd motywacja do pielgrzymowania? Czy to jest wasz kolejny raz?
1: Mój 15, tak, i siostry też.
2: Tak, mój jest 12 i to po prostu, jak to mówią, ładujemy akumulatory.
3: Na rekolekcjach w drodze.
1: Ja to może nie ładuję akumulatorów, ja po prostu uwielbiam pielgrzymkę. Ze względu na ludzi, których tu spotykam, to jest dla mnie niezwykłe. No i właśnie, żeby tak też bezinteresownie w sumie wielbić Boga, bo to jest taka właśnie okazja. Idziemy długo i możemy się oddać naprawdę modlitwie i śpiewowi.
4: Pielgrzym nie musi być smutny, dlatego że przypomina sobie bardzo ważną prawdę istotną w naszym życiu, mianowicie, że całe nasze życie jest pielgrzymowanie. Ja co roku pielgrzymując właśnie sobie to ciągle na nowo przypominam. Pielgrzymka każdego roku mi o tym mówi, że jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami, no bo można czasem się zapomnieć i sobie układać życie tak, jakby tutaj już zawsze człowiek miał być zakorzeniony, a tymczasem rzeczywiście nasze ziemskie życie jest pielgrzymką i sobie to przypominam, więc cieszę się z tego, że jakoś właściwie ustawiam całe moje życie. Podejmuję ten trud, owszem, bo to jest rzeczywiście bardzo duży trud, wyrażony w tych kilometrach, ale też i na postojach, noclegi, w namiotach na co dzień. No mówię, raz w roku mi się przydarza, żeby spać w namiocie właśnie na pielgrzymce, bo tak zwyczajnie no to mam wygodne łóżko. Ale tutaj, no właśnie, umycie się w misce wody, no tego typu rzeczy są na pewno utrudnieniem, ale z drugiej strony uczą też właśnie prostoty, jakiegoś dystansu do tego, co na co dzień mamy, tego komfortu, żeby się za bardzo tego komfortu nie przyzwyczaić.
5: Ksiądz Tomasz Płukarski, przewodnik pierwszej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Szczęść Boże. Dużo się dobrego dzieje. Pielgrzymka jest takim niesamowicie żywym organizmem Kościoła i mam nadzieję, że tego wszyscy tutaj, będąc na pielgrzymce, doświadczymy właśnie takiego radosnego, żywego Kościoła, w którym przechadza się z nami Pan Bóg.
3: To, co charakteryzuje tak dużą grupę, to też, że jesteśmy na grupy podzieleni.
5: Tak, dlatego, że też każda grupa ma swój troszkę własny charyzmat, ma swoją własną też tematykę. Oczywiście są grupy prowadzone przez księży diecezjalnych, dekanalne grupy, ale też sporo jest grup prowadzonych przez ojców zakonnych, franciszkanów, salezjanów, salwatorianów, paulinów. To jest ogromne też bogactwo, bo my, cała pielgrzymka czerpie z tego charyzmatu, także można powiedzieć, czy ja tak widzę z perspektywy czasu, że pielgrzymka jest taką specyfiką parafii, wspólnota wspólnot, prawda, bo są ludzie, którzy lubią się modlić bardziej ciszą. Młodzież oczywiście bardzo żywiołowe, radosne, dynamiczne piosenki, ale to, co nas wszystkich łączy, to przede wszystkim wspólna Eucharystia, różaniec, droga. Właśnie ten trud też, który bardzo łączy, bo tu każdy z nas, każdego z nas nogi bolą, każdemu z nas jest trudno, no, te wszystkie niewygody w namiocie spędzać, no to powoduje, że to pielgrzymowanie nie jest no, takie łatwe, ale jednocześnie przynosi dobre owoce.
3: A jakimi są te owoce?
5: To jest dobre pytanie. Ja patrząc na hasło tegorocznej pielgrzymki, które jednocześnie wydaje mi się trudnym hasłem, uczniowie misjonarze, i to sobie tak wyobrażam trochę, patrząc na klasę szkolną, mam być jednocześnie w ławce i słuchać, i ja bardzo lubię słuchać różnych konferencji, słowa, które w ogóle jest na pielgrzymce, ale jednocześnie mam być nauczycielem, dającym perspektywę, rozwijającym. I tego bardzo mocno uczymy się na pielgrzymce. I owocem pielgrzymki tegorocznej, tak to myślę i życzę pielgrzymom i sobie oczywiście, jest to, żebym odkrył, żeby być prawdziwym chrześcijaninem, muszę być właśnie jednocześnie i uczniem, i jednocześnie misjonarzem. Tym, który słucha, ten, który czerpie, który się ciągle rozwija, ale jednocześnie daje. I pielgrzymka, to, że tworzymy taką wspólnotę, kiedy mówimy do ciebie, bracie, siostro, to powoduje, że tak naprawdę tu się bardzo mocno buduje chrześcijaństwo, bo my głosimy, za chwilę będzie odpoczynek, będą gospodarze, miłe słowo, pozdrowienie, szczęść Boże. Czasami nie trzeba może cytatów Ewangelii głosić, ale ta dobra nowina będzie przez to, że będzie taka otwartość na człowieka, zapytanie się. Pielgrzymi zabierają często modlitwy, intencje gospodarzy. Ciągle uczymy się, ale ciągle dajemy Ewangelię. Tego bardzo praktycznie uczymy się na pielgrzymce. Pielgrzymka daje takie właśnie taką perspektywę praktycznego uczenia się. Mam być uczniem, ale mam być jednocześnie misjonarzem.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
6: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Ten czas tak szybko leci, że dziś mamy już piąty dzień pielgrzymki. Dziś rano pielgrzymi opuścili Wierzbicę Górną i zmierzają do Kluczborka. Co dzieje się obecnie na pątniczym szlaku, sprawdzimy już teraz. Ze mną na łączach telefonicznych jest ksiądz Wojciech Porada, salwatorianin, a także przewodnik grupy ósmej. Halo, halo, szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy z pielgrzymkowego szlaku.
1: Gdzie już jesteście? Na jakim etapie trasy was złapaliśmy?
2: No, mamy dobry moment, ponieważ jesteśmy na postoju. Postój to ulubiony moment podczas pielgrzymki. Nie dlatego, że odpoczywamy, ale dlatego, że spotykamy dobrych ludzi, mieszkańców, parafian, którzy goszczą nas swoimi przysmakami. Przygotowują nam posiłki, co rodzi w naszych sercach ogromną wdzięczność.
1: Wędrujecie już piąty dzień na Jasną Górę. Jakie są nastroje w grupie, w pielgrzymce?
2: Po pierwszych dniach, które wymęczyły nas i wyczerpały upałami, to teraz im bliżej Jasna Góra, tym więcej radości, entuzjazmu i optymizmu. Także idziemy dziarsko i chętnie po to, by zdobyć szczyt Jasnej Góry.
1: Zmęczenie już jest odczuwalne? Może jakieś pierwsze bąble się pojawiły, czy jeszcze nie?
2: Oczywiście, że tak. My robimy statystyki bąbelków i odcisków. Na szczęście w tym roku mamy bardzo dobrą statystykę. Jest ich mniej, ponieważ pielgrzymi są coraz lepsi w chodzeniu bez kontuzji.
1: Jak przebiega dzisiejszy dzień? Co już za wami, a co jeszcze przed wami w planie?
2: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy w porównaniu do innych, ponieważ dzisiaj na postoju w Wołczynie mieliśmy pracę w grupach dzielenia. Dzieliliśmy się swoimi refleksjami dotyczącymi Słowa Bożego. Jest to bardzo piękny moment, ponieważ tworzymy komunię. Tak jak wspólnota Kościoła złożona jest z małych wspólnot, tak i nasza wielka pielgrzymka w małych grupach podzieliła się swoim doświadczeniem Słowa Bożego i oczywiście trudu pielgrzymkowego. I po takim dzieleniu, po takim postoju ruszyliśmy na kolejny etap, który właśnie zakończyliśmy i przed nami już tylko trzeci etap, by dojść do Kluczborka.
1: Jest ksiądz przewodnikiem grupy ósmej, to powiedzmy również coś i właśnie o tej grupie. Jaka ona jest? Jaki jest jej charyzmat?
2: Grupa ósma to grupa salwatoriańska. Od wielu lat znana była jako grupa młodzieżowa, ponieważ tworzyli ją młodzi z ruchu młodzieży salwatoriańskiej. Przez lata też inne osoby, niekoniecznie członkowie ruchu młodzieży salwatoriańskiej, dołączali do tej grupy i obecnie mamy grupę dorosłych, grupę młodzieżową. Jeśli chodzi o młodzież, to młodzież przyjechała do nas z różnych stron Polski. Mamy młodzież RMS-u z Warszawy, z Elbląga, z Bydgoszczy, także z Bielska-Białej. A pielgrzymi, także to pielgrzymi z parafii salwatoriańskich na Dolnym Śląsku, czyli Dobornik Śląskich, z Dobroszyc, z Trzebnicy.
1: To dla was, jeżeli się nie mylę, dla grupy ósmej pielgrzymka rozpoczęła się nie we Wrocławiu.
2: Tak, my oczywiście jako salwatorianie ruszamy z sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej, więc w Trzebnicy czekaliśmy na wszystkich pielgrzymów, którzy wyruszyli z Wrocławia. No i kolejnego dnia dołączyliśmy do nich, aby pobożnością i ogromem wiary kroczyć do Częstochowy.
1: Dla księdza to jest drugi rok w roli przewodnika grupy. Jak się odnajduje ksiądz w tej roli? Czym jest prowadzenie pielgrzymów na Jasną Górę dla księdza?
2: No tutaj doświadczam tajemnicy kapłaństwa w wymiarze bycia pasterzem. Jestem pasterzem, który prowadzi owce prosto do Boga. I okazuje się, że to prowadzenie nie polega na tym, że to ja jestem przewodnikiem i wskazuję drogę, ale to wszystko polega na obopólnym zaufaniu, na wsparciu i na zrozumieniu. Mamy ze strony pielgrzymów ogromne wsparcie oraz pomoc na każdym etapie i w każdej czynności. A z drugiej strony widzę, jak bardzo oni ufają mi i rozeznaniu w kwestiach duchowych, jak i może też nawet takich praktycznych.
1: Rola przewodnika to oczywiście prowadzenie duchowe do Boga, ale też i takie po prostu prowadzenie na Jasną Górę. Mimo wszystko, mimo tych obowiązków, czy udaje się księdzu znaleźć chwilę na to, by rozmawiać z pielgrzymami?
2: Oczywiście, że tak. Każdy postój, każdy wieczór na polu namiotowym to jest przepiękny czas na rozmowy, na dzielenie się i poznawanie wzajemne. Każdy pielgrzym ma swoją osobistą historię, która jest niesamowicie piękna. Bywają trudne też doświadczenia, ale najważniejsze jest to, że mamy otwarte serca i możemy sobie wzajemnie ufać.
1: Pielgrzymka to też taki szczególny czas, myślę, który na zawsze pozostaje w pamięci, pozostaje w sercu, ale też i wiele się dzieje na tej pielgrzymce. Czy wydarzyło się już coś takiego, co na przykład szczególnie zapadnie księdzu w pamięć po tegorocznej pielgrzymce?
2: Takie doświadczenie tegorocznej pielgrzymki, które myślę, że jest wspólne dla pielgrzymów z mojej grupy, to naprawdę doświadczenie trudu tegorocznej pielgrzymki, ale też wiele osób powtarza i potwierdza, że im cięższa intencja, tym cięższa pielgrzymka. I słuchając zwierzeń pielgrzymów, dochodzę do wniosku, że rzeczywiście w tym roku pielgrzymi noszą poważne i ważne dla nich intencje. Dlatego jest w nich gotowość i siła, by zmagać się z trudem i słabością, aby te intencje donieść do tronu Matki Bożej.
1: Czy macie jakieś szczególne intencje, w których my, pielgrzymi duchowi, możemy się modlić? Bo oczywiście pamiętamy o was w drodze, ale czy jest coś, co szczególnie możemy polecać w tym czasie?
2: Polecajmy, bardzo proszę i zachęcam do tego, abyśmy pamiętali o modlitwach za nowe powołania. Potrzebujemy kapłanów, pasterzy, którzy będą prowadzić ludzi do Boga, a wiele osób potwierdza, że takich fajnych kapłanów i takich cudownych księży, jakich spotykają na pielgrzymce, to trudno spotkać gdziekolwiek indziej. Więc módlmy się, aby tacy super księża, co są na pielgrzymce, byli w każdej parafii.
1: I o to również będziemy się modlić. Czy jest jakieś przesłanie lub myśl z dzisiejszego dnia, którą warto przekazać słuchaczom Radia Rodzina?
2: Tak, oczywiście. Chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, aby przyjmując słowo, czyli albo czytając Ewangelię, albo słuchając Ewangelii, spróbowali też podzielić się tym, co usłyszeli. To nie musi być głoszenie na ulicach, ale to może być po prostu jedno słowo albo jedno zdanie, które poruszyło ich serce, a które mogą powiedzieć na głos w domu, w pracy albo w swoim środowisku.
1: I z tym przesłaniem pozostawiamy słuchaczy Radia Rodzina. Przypomnę, ze mną na łączach telefonicznych był ksiądz Wojciech Porada, salwatorianin i przewodnik grupy ósmej, czyli właśnie salwatoriańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, za to łączenie i za relację z trasy.
2: Dziękuję uprzejmie. Bardzo się cieszę, że znaleźliście mnie w tej trasie i mogłem chwilę z wami być przez łącza radiowe.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń Misjonarz. Dzień piąty, 7 sierpnia. Wierzbica Górna do Kluczborka. Dary i charyzmaty. Powołanie do teraz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dotychczasowe konferencje o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii miały pokazać, że to właśnie one uzdalniają uczniów, misjonarzy do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Są swego rodzaju bazą wyjściową owocnego działania. Dziś natomiast pochylimy się nad darami, które każdy z nas posiada i które służą budowaniu wspólnoty, oraz nad naszą pobożnością przeżywaną w konkretnym stanie życia, w którym się aktualnie znajdujemy. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I stanie się w ostatnich dniach, mówi Bóg, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Werset czwarty ukazuje różnorodność osób i uzdolnień w Kościele, które dzięki działaniu Ducha Świętego wzajemnie się uzupełniają. Najważniejszym fragmentem tej perykopy jest jednak stwierdzenie o wylaniu Ducha na wszelkie ciało. To uświadamia nam, że każdy wierzący bez wyjątku ma jakąś rolę do spełnienia w Kościele. Nie jest to jednak zadanie bezpodstawne, wymyślone przez człowieka, lecz konkretny dar dany od Boga, mający uzupełniać to, czego brakuje innym. Teksty paralelne. Paralela otwierająca tę część to odniesienie do proroka Izajasza. Choć może nie nosimy w sobie darów na wzór starotestamentalnych proroków, to również posiadamy jakieś dary, które są owocne o tyle, o ile współdziałamy z Panem. Warto następnie przywołać ewangeliczny opis powołania 12 apostołów, zwracając uwagę na fakt, że byli to ludzie bardzo różni. Rybacy, celnik, gorliwiec różnych zawodów, charakterów, talentów, a jednak każdy z nich został wybrany osobiście przez Jezusa. Przypowieść o talentach uczy nas czegoś ważnego. Gniew Pana wobec sługi, który zakopał talent, wynika z marnotrawienia daru, który został mu powierzony przez kogoś, kto doskonale wiedział, co robi, obdarzając konkretnych ludzi konkretnymi darami. Nie tylko charyzmaty nadzwyczajne. Chciałbym dokonać tu pewnego roboczego rozróżnienia. Są charyzmaty nadzwyczajne, wyjątkowe oraz są dary zwyczajne. Do pierwszej grupy zaliczamy różne, szczególne doświadczenia wiary, łaski nadzwyczajne. Do drugiej uzdolnienia codzienne, jak choćby inteligencja, umiejętność organizacji, talent pisarski czy fotograficzny, które można wykorzystać do tworzenia treści ewangelizacyjnych, konferencji, bloga, materiałów parafialnych. Nie czekajmy na spektakularne znaki. Bóg równie chętnie posługuje się naszymi zwyczajnymi zdolnościami. Powołanie do teraz. To bardzo ważny punkt tej katechezy, dar teraźniejszości. Z jednej strony każda chwila jest szansą rozwoju dla Boga i Kościoła. Z drugiej nasza teraźniejszość już z sobą coś niesie. Małżeństwo, dzieci, zobowiązania w pracy, obowiązki rodzinne. I to wcale nie stoi na przeszkodzie misji. To jest pierwsze i podstawowe miejsce służby swoimi uzdolnieniami i samym sobą. Podstawowe miejsce świadectwa obecności Boga. Wierne wypełnianie obowiązków, cierpliwe znoszenie codziennych niedogodności to również w pewnym sensie dary, które trzeba wykorzystać. Moje braki i pełnia Kościoła. Z jednej strony ważne jest pytanie, czym mogę służyć, ale nie dokona się to w pełni, jeśli nie uświadomię sobie, w czym sam potrzebuję pomocy. Doświadczenie własnych niedostatków prowadzi do pokornej postawy służby, wolnej od poczucia wywyższenia się nad innymi. Uczeń, misjonarz nie jest ekspertem od wszystkiego. Jest kimś, kto daje z siebie to, co ma i jednocześnie z pokorą przyjmuje pomoc innych. Tylko jako Kościół możemy posiadać wszystkie dary ducha. Zachęcamy się do osobistej refleksji. Czym mogę służyć mojej wspólnocie? Jaki dar noszę w sobie, który dotąd może pozostawał niewykorzystany, zakopany, jak ów talent z przypowieści? Może to czas, by go wreszcie odkopać. Niech Duch Święty, który rozdziela dary według swojej woli, oświeci nasze serca i pomoże nam rozpoznać to, co mamy do zaofiarowania Kościołowi i światu. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja. With one